0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Tak idealnie, że w momencie, kiedy wybija godzina 6.30, możemy powiedzieć dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Patryk Wojciak, Mikołaj Pluciński, odpowiedzialni za realizację dzisiejszej audycji, a z kolei za serwisy informacyjne
2: Olga Kręgielska, po mojej lewicy Edgar Hein.
1: I po prawicy mojej Mikołaj Pokorzyński. Dzień dobry, ten skład będzie z wami do godziny 10. Dzisiaj mamy nie za zimno, nie za ciepło. Dzisiaj mamy idealnie. Dzisiaj mamy drugi dzień lipca.
2: Tak, ja ubrałem spodenki na przykład na początek.
1: No faktycznie, podobne mamy w ogóle.
2: O, zobacz. No. Może
1: Siski.
2: Ale bluzę też na przykład. I to też wam polecam się. Taki zestaw na
1: 26 stopni mamy dzisiaj.
2: No, zgadza się. Na razie zimniej.

0: No, jeden z moich ulubionych zespołów na początek. Dire Straits. Jeden świat, jeden poranek i jeden kalendarz. To źle zabrzmiało.
1: Chyba tak. Ust. Nas dwóch jest przynajmniej. Od tego zacznijmy. Drugi dzień lipca, tak jak wspomnieliśmy, 16 stopni na ten moment. Dlatego ta bluza o pogodzie to jeszcze, taki, jeszcze chwileczkę.
0: Ty jesteś taki zmarzluch, czy nie?
1: Kurczę, chyba nie.
0: No właśnie.
1: Chyba nie, ale to zawsze wolę mieć w zapasie coś tak, wiesz, żeby być zabezpieczony.
0: To ty bezpiecznik jesteś po prostu.
1: Troszkę tak.
0: Pytanie, kim jest Jagoda, Maria i Urban, bo te osoby dziś mają imieniny, tak samo jak Bożydar. Bożydar Iwanow na przykład.
1: Tak, Piotr Martynian, Bernardyn Bogudar, Bogodar i Bożdar.
0: Bogudar, Bogodar. To na pewno nie są imiona, które można skojarzyć z tobą czy ze mną.
1: Nie.
0: Dzień dziennikarza sportowego.
1: O, będziemy życzyć wszystko najlepszego już za godzinę.
0: No i bardzo w sumie podobne, wręcz równoznaczne święto, Międzynarodowy Dzień UFO.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: za 18 minut, godzina 7. Wiesz co, tak patrzę sobie na naszą nowość kolejną.
1: No proszę, proszę.
0: Wykonawcy przypominają mi jedną rzecz. Nasz polski uśmiech.
1: Set smiles?
0: Tak.
1: Powiadasz?
0: Czyli takie wiesz, że wcale się nie uśmiechasz.
1: Smiles in Polish.
0: No. Tak, no. Dokładnie. Lekko kąciki do góry, i to jest dla nas uśmiech.
1: Ciekawe, czy mieli to na myśli, kiedy nazywali zespół.
0: Trzeba by ich spytać.
1: Będą okazje. Na Jarocinie będą grali projekt Nowa Aleksandria, czyli wezmą na tapet legendarną siekierę. Tutaj nie siekierę, ale najnowszy singiel wam zaprezentujemy.
0: Tak, jak chcesz, to będziesz mógł ich spytać. Spytać się Sad Smiles.

0: I tak oto raporty pogodowe spadają na nasze stoły, w przeciwieństwie do deszczu, który dziś padać nie będzie.
1: Nie będzie, do tego, no tak patrząc od razu na suszę hydrologiczną, ona zalewa poniekąd...
0: Susza zalewa, tak, ale
1: tutaj... Lecimy od rana, no. Jak wschodnią część
0: Polski. Dobra, no, mów o tej powodzi.
1: Niestety, no właśnie, tak, do Poznania, Poznań nie zalewa, ale Bydgoszcz już na przykład tak i aż po Włocławek, no... Niedobrze.
0: Ty, ale może skupmy się na Poznaniu, bo ja w ogóle nie wiedziałem, co ty mówisz w pewnym momencie.
1: Dobrze. Sucho.
0: W Poznaniu w tym momencie 17,5 stopnia, maksymalnie znajdziemy tych stopni 26, oczywiście stopni Celsjusza. Dużo słońca, mało chmur, ewentualnie wczesnym popołudniem tych chmurek faktycznie nieco więcej, wiatr z zachodu w porywach do 30 km na godzinę.
1: Tak, w tej chwili chociażby 6 km na godzinę, tego wiatru za dużo nie będzie. Parasolek dzisiaj nie potrzeba, padać nie powinno. No i co, tak sobie dzisiaj patrzę, Rzeszów w tym momencie.
0: Zostaw te inne miasta.
1: No, co, tak warto wiedzieć chyba też.
0: No daj spokój.
1: Zostawiamy, no.
0: A gdzie będzie najwyższa temperatura dzisiaj?
1: No w Rzeszowie.
0: W Rzeszowie właśnie, no. Ach, ten Rzeszów, oni to mają piękny pomnik, ale nie będziemy może więcej o nim mówić. 12 minut do 7.

0: 9 minut do godziny 7, my tymczasem zerkamy na ulicę, a w sumie to zerkamy na stronę motosygnałów Radia Poznań, naszych przyjaciół z Berwińskiego, bo tam mamy informacje dla drogowców, dla kierowców, przepraszam.
1: Tak, sprzed 7 minut dokładnie na A2 zmiany na węźle Krzesiny. Otwarto zjazd od strony Kurnika na autostradę w kierunku Świecka, ale zamknięto zjazd do strony Poznania na Warszawę. Objazd S11 do węzła Koninko i tam nawrotka. Stąd korek od strony Kurnika już na węźle Koninko. I
0: czyli
1: to
0: czekaj,
1: o
0: czekaj.
1: Godzinie 6.30 informacja.
0: Czyli
1: była.
0: Do Poznania, do Warszawy nie dojedziemy.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze. Na co to komu?
1: Nie potrzeba, nie?
0: No, na co to komu, proszę pana, na co komu to potrzebne?
1: Do stolicy.
0: A do Poznania dojedziemy. Jaka stolica? Chyba wasza stolica. W ogóle zawsze mnie bawią kibice Legii Warszawa z tym swoim napisem. Jesteśmy waszą stolicą. I mój kolega zwykł im odpowiadać, ale nie mogę na antenie.
1: Rozumiem.
0: Powiedzieć.
1: Rozumiem, domyślam się. No, czymś muszą się szczycić, prawda? Jak nie mają czym innym.
0: No, w Warszawie jest wiele fajnych rzeczy. No, na przykład wylotówka do Poznania jest fantastyczna. Polonia Warszawa jest świetna.
1: Klub
0: kibice Lecha Poznań jest w Warszawie, także założony przez ludzi, którzy wyjechali właśnie z Poznania do Warszawy. Myślę, czy co jeszcze w Warszawie jest fajnego. Kilka zespołów muzycznych. Paru znajomych tam mam.
1: Nie, parki mają fajne też.
0: Tak.
1: Wisła sobie płynie, to jest spoko.
0: Po polskiej krainie, dopóki tak płynie, Polska nie zaginie. A tory też były jak Warszawa.

0: No powiem ci, że no nie spodziewałam się. W ogóle pierwszy raz usłyszałam o takim królu.
1: No dobrze, mamy już 6:57, a więc zapraszamy na serwisy informacyjne. Tam więcej o królu Wildy.
0: Olga Kręgielska zaprasza. Ławica uczci 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. Już jutro na scenie jako pierwszy wystąpi poznański zespół Groove Cover. Następnie publiczność usłyszy m.in. reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, Sarah James oraz zespół American Authors, znany z przeboju The Best Day of My Life. Za przygotowanie obchodów odpowiada United States Army Garnizon Poland, jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce, która w Poznaniu stacjonuje już ponad 3 lata.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Budowanie nowych schronów z zadaniem samorządów. Urząd Wojewódzki w Poznaniu przyznał pieniądze na 13 takich projektów. Wielkopolska na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej dostała w tym roku prawie 438 milionów złotych.
3: Gmina Borek Wielkopolski będzie taką inwestycję realizować. Powiedziska, powiat gnieźnieński, Września, Poznań, czyli ta mapa tych miejsc ukrycia, ale też takie dobre podejście włodarzy do tego tematu sprawiło, że rzeczywiście te miejsca oczekiwane też przez mieszkańców będą.
0: Mówi zastępca wojewody wielkopolskiego Karolina Fabiś-Szulc. Nowe miejsce schronienia w Poznaniu powstanie m.in. w piwnicach szpitala imienia Józefa Strusia.
2: Głos natury na 98,6.
0: Król Wildy jest tylko jeden. Wczoraj podano wyniki głosowania na drzewo roku 2026. Dąb Krzysztof, zgłoszony przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, zajął drugie miejsce w konkursie. Jest jednym z najokazalszych dębów w okolicy, nazwany Królem Wildy. Przetrwał obie wojny światowe oraz powstanie wielkopolskie. Głosowanie wygrała lipa Sobieskiego z Przeworska. Rośnie przy pałacu obok siedziby muzeum. To lipa drobnolistna, mająca 320 lat, 19 metrów wysokości i 692 cm obwodu. Zwyciężczyni będzie reprezentować nasz kraj w konkursie European Tree of the Year.
2: O sporcie na 98,6.
0: Po 8 latach czas na zmiany. Bartłomiej Fariaszewski przestał być właścicielem Warty Poznań. Pierwszy z nowych inwestorów to Krzysztof Wawrzyniak, prezes zarządu agencji koncertowej Good Taste Production, która odpowiada za organizację festiwalu Bittersweet. Nowym sponsorem koszulkowym stanie się flagowy projekt agencji Good Taste Production właśnie w festiwal Bittersweet. Część akcji nabył również Jacek Roszyk, który obejmie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4: Przede wszystkim pojawiła się sytuacja, może nie biznesowa, ale życiowa, także pan prezes Fariaszewski zdecydował się sprzedać swoje udziały. Ja będąc w klubie od jakiegoś czasu doskonale znam sytuację i sportową, i finansową, więc mogłem z czystym sumieniem powiedzieć, że warto zaangażować się po stronie akcjonariatu.
0: Mówił Jacek Roszyk. Warta zakończyła poprzedni sezon awansem do pierwszej ligi. Pierwszy mecz w nowym sezonie Warta rozegra na wyjeździe z Polonią Bytom 24 lipca o godzinie 18. A już o 8:40 odbędzie się poranna rozmowa, której gościem będzie właśnie Krzysztof Wawrzyniak. To już wszystko w tym serwisie, a na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: Może i król jest tylko jeden, ale królowa jest wyjątkowa i czasem kaszle.

0: Kłaczek.
1: Tak bywa czasami. No. Cóż, z nami drugi dzień lipca, a my składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin Jagodzie, Marii, Urbanowi, Piotrowi, Bożydarowi i przynajmniej też Bożdarowi.
0: I Bernardynowi. No, ciekawe, czy Bernardynom także.
1: Tak, a ciekawe, czy Martynianom albo, nie wiem, Marsjanom.
0: Dobra, ale ja tutaj muszę, powiedzmy jeszcze tylko, że Dzień Dziennikarza Sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO, ale
1: czyli drodzy słuchacze,
0: jestem oburzony.
1: Jak oburzenie,
0: jakaś,
1: uwaga.
0: Jakieś drzewo z Przeworska, z Podkarpacia, mogło wygrać z królem

0: Śrubki spadły ze stołu, chwileczkę. No. Ja nie wiem, jak się to stało. Apel składamy.
1: Apel niezwyciężonych.
0: Na przykład.
1: Drogi Przeworsku, oddaj tytuł naszemu królowi Windy.
0: Król jest jeden.
1: Król jest tylko jeden, pochodzi z Poznania, ma na imię Lech, ale nie tylko Lech, bo jak widać, no nasz dąb także powinien... Dąb to jest? To nasze drzewko?
0: Dąb.
1: Dobrze, musiałem na Olgę spojrzeć, bo coś mi się z lipą skojarzyło, nie wiecie dlaczego.
0: Nie, no lipy nie ma.
1: Lipa to jest to, że jakieś inne drzewo wygrało i to jest Przeworska.
0: Ja nie wiem, jak
1: wiesz, czego słynie Przeworsk?
0: Słucham?
1: Wiesz, czego słynie Przeworsk?
0: Nie, widzę.
1: Z niczego.
0: Ma trochę napisane na tej Wikipedii.
1: No ma trochę. 110 zabytkowych obiektów. No same tam, wiesz, kościoły, klasztory. Skansen, pastewnik.
0: Jeśli ktoś nas słucha z Przeworska, koniecznie piszcie.

0: 5 minut po godzinie 7, a więc przewracamy kartkami dla was, żeby zobaczyć, co tam w prasie się dziś wydarzyło.
1: Zobacz, jak rzucam.
2: Tabula rasa. Dobra, Gazeta Wyborcza. Tutaj bardzo mocne tematy na pierwszej stronie. Kobiety giną z rąk partnerów. Mężczyźni czujący się pokrzywdzonymi skrzykują się w internecie, by mścić się na kobietach. Dopingują ich patoinfluencerzy, alarmuje Fundacja na Rzecz Praw Kobiet. To przeczytamy na Jedynce Wyborczej. Zdaniem Alicji Serafin z Femicide in Poland, prawniczki i kryminolożki, w naszym kraju brakuje systemowych rozwiązań, jakie mogłyby powstrzymać skalę kobietobójstwa, a które są już stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. No tak jak mówiłem, no zaczynamy naprawdę mocnym tematem. Mężczyźni często biorą za wzór popularnych influencerów, którzy nadają dyskusji o przemocy prześmiewczej trywializujący ton w imię zysków i oglądalności. Tu przoduje na przykład Krzysztof Stanowski, czemu niedawno dał popis, wyśmiewając ze sceny bicie kobiet i dzieci, ocenia Serafin, i dodaje, że przykład idzie z góry. Liderzy polityczni, tacy jak Donald Trump, promują toksyczną męskość i uprzedmiotawianie kobiet. Według ich wizji mężczyzna to ten, który potrafi upolować i zabić. Zdaniem Serafin, w naszym kraju, to już mówiłem, brakuje właśnie takich systemowych rozwiązań. Więcej na temat tego, czego brakuje i jaka jest skala przemocy względem kobiet i być może pewne wytłumaczenie, nie wytłumaczenie, ale znalezienie źródła tegoż haniebnego zjawiska, przeczytacie, znajdziecie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tam również o tym, że karnawał się skończył i to jest temat dnia. Na czwartej i piątej stronie przeczytacie o sytuacji Ukraińców w Polsce. Ktoś w pracy powiedział mi, że wszystkich Ukraińców trzeba spalić. Zgłosiłem to do HR-u, ale nic się nie stało. Odbyła się rozmowa w stylu, wiesz, można go zrozumieć, bo ma jakieś problemy z dziadkiem. Opowiada w najnowszym raporcie Instytutu Krytyki Politycznej ukraińska migrantka. No i właśnie, jak wygląda sytuacja migrantów i uchodźców z Ukrainy w naszym kraju i jak Polacy się zachowują względem osób, które musiały uciekać przed wojną? O tym przeczytacie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej.
0: A jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, na pierwszej stronie możecie przeczytać o broni AI w rękach Polski. Naukowa i akademicka sieć komputerów trafił tam do światowej elity, mogącej korzystać z najnowszego narzędzia GPT-5.5 Cyber. Jak ustaliła Rzeczpospolita, model ten przygotowany przez OpenAI już szuka luk w krajowych systemach IT. A tych luk jest sporo, bo 152% o tyle rok do roku wzrosła liczba zarejestrowanych incydentów cyberbezpieczeństwa w 2025 roku. O tym komentarz na stronie drugiej, a na stronie 17 rozwinięcie, jak pisze Michał Duszczyk. Jeśli chodzi o Ukrainę, no to temat nie schodzi z okładek. Chociażby sondaż. I tutaj co trzeci Polak myśli gorzej o Ukraińcach? Bo czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego? Takie pytanie zostało zadane Polakom i 33,6% ocenia, że stosunki się pogorszyły w dół po prostu poszły. 60% uważa, że pozostają bez zmian. Z kolei Piotr Szymaniak pisze, komornicy zajmują emerytury. Uwaga! Po raz pierwszy w historii więcej długów udało się odzyskać z emerytur niż pensji osób pracujących.
2: To społeczeństwo na stronie... się starzeje.
0: No tak, no. Ten ageizm.
2: Tak.
0: Na stronie 13 o tym można przeczytać. Nieznane koszty poboru, choć coraz częściej słychać o odwieszeniu poboru, a armia ma już odpowiednie plany działania, to nie wiadomo, ile by nas i całą gospodarkę taki ruch kosztował. Maciej Miłosz pisze o tym na stronie 20. Rozwinięcie.
2: Dziennik Gazeta Prawna. Praca na czarno przechodzi do historii. Na pierwszej stronie przeczytamy taki tytuł. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tam również o tym, że wakacje składkowe stały się rutyną. Prawie 3,3 miliony wniosków o udzielenie wakacji składkowych złożyli przedsiębiorcy od listopada 2024 roku, kiedy to narzędzie zostało wprowadzone. I jeszcze o czym? No, oświadczenia sędziów jawnych mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej.
0: Jeśli chodzi o Głos Wielkopolski, na pierwszej stronie czytamy: oddział zamknięty z dnia na dzień. Jak pisze Emilia Ratajczak, od 1 lipca spółka Soumed nie prowadzi oddziału w poznańskim szpitalu imienia Strusia. Pacjenci boją się, że w związku z tym stracili dostęp do swoich lekarzy. No tak po prostu. Na pierwszej stronie również można zobaczyć nowego właściciela Warty Poznań, który łączy siły z festiwalem Bittersweet. Jak przypominamy, u nas o tym o godzinie 8.40 rozmowa, a na stronie 16 w Głosie Wielkopolskim można więcej o tym przeczytać. Są pieniądze na drogi w Wielkopolsce. Tak podobno mówi strona piąta. I tam więcej się można też dowiedzieć. A na stronie 4 wielki wyścig w niedzielę. Na drogach będą utrudnienia. No cóż, na stronie 4 można się dowiedzieć, o co z tym dokładnie chodzi. 3-letni chłopiec uratowany spod gruzów. To jeszcze na stronie 7 można przeczytać. Po 6 dniach został uratowany. I to chyba chodzi o te trzęsienia ziemi w Wenezueli. Tak się domyślam.
2: Czyli jeszcze dobre informacje potrafią z takiej tragedii także i się okazać. Na zegarach 11 minut po godzinie 7. My mamy kawkę, z tego co widzę.
0: A mamy, tak? Można szarpać już.
2: Czekaj, bo ja muszę po nią sięgnąć. No czekaj, no stup. Po pierwsze, no. I teraz wszystkiego najlepszego. Dziewczyny, chłopacy, Radio Afera.
1: Dziewczyny, a weź trochę głośniej to. Dziewczyny.

Często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Nasz realizator teraz, Mikołaj, zajęty kontaktami z drugim realizatorem, który teraz jest na wyjściu.
1: Ustalamy ważne rzeczy, okej?
0: Tak, ustalamy ważne rzeczy. Tak.
1: Szukaliśmy się już kubkami z kawą, więc teraz pora na...
0: Everest.
1: Dobrze. Bardzo,
0: jaki szczyt.
1: Bardzo ładne nawiązanie. My będziemy się szczycić tym, że sobie zjemy w tym czasie.
0: No, czy zjemy, to nie wiemy, bo nie wiemy, czy wróci. Bo w końcu z Everestu nie wszyscy wrócili, ale Everest przynosi nam. Blauka to nowość muzyczna.

0: Piękny to utwór jest, tutaj się nad nim rozpływaliśmy, Everest i Blaucham. No właśnie, tak chcesz chusteczkę?
1: Poproszę.
0: Mam, zobacz.
1: A naprawdę?
0: No oczywiście, że mam, zawsze mam chusteczki.
1: Ale gazety nie miałeś, żeby poszeleścić.
0: Słuchaj,
1: specjalnie miałem,
0: tylko
1: po prostu.
0: Chciałem ciebie wrzucić na Everest, nomen omen. Teraz z kolei my chcielibyśmy was zaprosić na sobotni koncert do klubu Dragon. Tam Lustra, Eumi i Mitari.
1: O, tak, w tę sobotę możecie wejść tam w bicie do Dragona z osobą towarzyszącą, bo do rozdania mamy wejściówkę podwójną, także na luzie zabieracie kogoś ze sobą. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na nasze pytanie.
0: Dobrze, czyli znowu ja wymyślam. Gdybyście spotkali UFO, to jakby ten przedstawiciel obcej cywilizacji by wyglądał? Kim by był? Kim jest UFO waszym zdaniem? Bo
1: dobra.
0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień UFO. Koncert odbędzie się w klubie Dragon w najbliższą sobotę. Lustra, Eumi i Mitari. Koszt wiadomości?
1: Złotówka i 23 grosze. Pamiętajcie, żeby napisać uzasadnienie.

0: Na zegarach 7:26, a do nas napisał Tomek. I Tomek przybija mi piątkę, można powiedzieć. Siema, czołem i cześć. Pozdro miśki i grzejcie w głośnikach, bo zimno z rana, widzisz?
1: Tomeczku, jest zimno. Tomeczku. Mówimy, jest zimno. Jak jest zima, to musi być zimno, jak jest lipiec, to musi być jak w garncu.
0: Bo tego nie znałem.
1: Lipiec co przeplata, trochę Pepa, trochę Tata.
0: I coś tam z garnkiem było. Pozdrawiam też Tomek słuchaczy i redakcję całą, a ja mam lekkie déjà vu od twojego Dawida.
1: Mówi się déjà vu, a pisze się déjà vu.
2: Zostawiłaś mi notatkę, mówiąc, że ci źle. Może wpadnę dziś wieczorem, mówisz, czemu

0: swojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć. Teraz widzę, pokazałaś mi.
1: Serwis komunikacyjny.
2: Jest 7.30, Olga Kręgielska zapraszam. Temperatura na zewnątrz wynosi 15 stopni Celsjusza. Natomiast w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 26 kresek powyżej zera. Dziś słonecznie, nie są prognozowane burze ani opady deszczu. Sytuacja na poznańskich drogach wygląda następująco. Zablokowana jest ulica Królowej Jadwigi, Aleja Niepodległości oraz skrzyżowanie Głogowskiej z Katmańską. Problem z przejazdem będziecie mieć także przez Rondo Kaponiera. Ruch na A2 i S11 przebiega bez przeszkód. Komunikacja miejska funkcjonuje bez zmian w rozkładach. Rusza remont nawierzchni na kolejnym odcinku ulicy Warszawskiej. Zmiany dotyczą skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Mogileńskiej. Przejazd przez nie na wprost od strony Ronda Śródka będzie możliwy jednym pasem ruchu. Nie będzie możliwości skrętu z ulicy Warszawskiej w ulicę Mogileńską. Ze względów bezpieczeństwa prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę. Jeżeli wy macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
1: Aferanek.
0: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: 4:25 w tym momencie na naszych zegarach. Zaglądamy do kalendarzy. 2 lipca 1257 chociażby. Tutaj rycerz Albert de Lucz został upoważniony przez magrabianego Jana...
1: Przez kogo?
0: Magrabiego. Przepraszam, magrabiego. Faktycznie tak.
1: Okej, okej.
0: Jana I z dynastii askańskiej do złożenia miasta, uwaga, Landsbergnowa? Obecnie Gorzów Wielkopolski.
1: Landsbergnowa.
0: No dobra.
1: To,
0: no,
1: to wiesz, to łacina, to nie ma co tam. Landsbergnowa. Później to był Landsberg i później Gorzów Wielkopolski. Swoją drogą tak nazwa jest. Gorzów Wielkopolski. Nie wiem, jak Polacy zajęli ziemię poniemieckie po 45, no to był problem, jak dać niektórym, bo niektóre nazwy miejscowości, no, Breslau to był Wrocław, tam jeszcze ze średniowiecza Danzig, Gdańsk, Szczecin, no, ale był problem na przykład z takim Landsbergiem. No i stwierdzono, i bo tam była taka koncepcja, że jeżeli jest inne miasto, które tak samo się nazywa i ma polski odpowiednik, no i był Landsberg na Śląsku i to był Gorzów Śląski i dlatego Landsberg stał się Gorzowem, a Wielkopolskim, że polskie to miasto, a pierwszy burmistrz był z Wągrowca. Ha!
0: No proszę, uwielbiam ten kącik historyczny. Uwielbiam.
1: Nie ma problemu. Zerkamy do roku 1947. Generał Tadeusz Komorowski został premierem Rzeczpospolitej na uchodźstwie. I z mojej strony to wszystko.
0: Ja bym jeszcze dodał 1903 rok i tutaj oddano do użytku gmach Poczty Głównej w Łodzi. No cóż byśmy zrobili w tej Łodzi bez tego gmachu?
1: No, nie mieliby gdzie odbierać awizo.
0: No, na przykład.
1: Jako były listonosz, pozdrawiam serdecznie. Zerkamy do kalendarium muzycznego. Drodzy słuchacze, dzisiaj swoje kolejne 18 urodziny świętuje facet, który jest wręcz ikoną, jeżeli chodzi o poznańską scenę klubową, a na dodatek od wielu lat jest członkiem, współpracownikiem, członkiem jednego z najważniejszych polskich składów hip-hopowych. Drodzy słuchacze, dzisiaj swoje urodziny świętuje Łukasz Hampel, czyli DJ W. I wiecie, czekamy na tę konfrontację. Wszystkiego najlepszego, W.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panowie!
3: To jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: 618750213 to numer do nas, jeżeli bylibyście zainteresowani poinformowaniem nas na przykład o sytuacji na poznańskich ulicach. Olga już tam trochę powiedziała, ale więcej informacji także od was byśmy potrzebowali. A my teraz na 14 minut przed 8 przechodzimy do tego punktu programu.
1: Czyli do naszej nowości. Ja jeszcze bym wspomniał o tym, że ten korek na dwójce powoli się rozwiązał i jest już sytuacja bardziej przejezdna. Tak, my przechodzimy do naszej nowości, czyli The Bull's Eyes i This is Wild.
0: I tyle na temat The Bull's Eyes i lecimy z tematem.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: A dzisiaj naszym ekspertem jest Mikołaj Dinc, który zarwał nockę. A my życzymy ci od razu wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziennikarza Sportowego.
2: 100 lat, niechaj dziennikarzuje nam.
3: Dziękuję pięknie i witam serdecznie.
1: Opowiedz proszę bardzo, jak tam Demokratyczna Republika Konga z Anglią, jak ten mecz wyglądał na początek może?
3: No, bardzo zaskakująco, szykowało się na sensację. Tak po 7 minutach tego meczu pomyślałem, o, może jednak futbol nie wróci do domu. No bo Kongijczycy objęli wtedy prowadzenie.
2: No właśnie, niewiele brakowało, aby wrócił do domu.
3: No i niewiele brakowało, no, bo w ogóle ta pierwsza połowa, no to Kongijczycy wyglądali jak Anglia, a Anglia wyglądała jak jakiś zespół podrzędny generalnie. Bardzo słabo, ale no ten, kto oglądał poprzednie mecze Anglii z Ganą, z Panamą, wiedział, że Anglia nie radzi sobie aż tak dobrze z takimi zespołami, które nastawiają się na defensywę, są szczelne, ale Kongo do szczelności dokładało też taką fajną, przyjemną grę dla oka, no ale ostatecznie kto
2: ale
3: ma Harry'ego
2: Kane'a? Kongo nie ma Harry'ego Kane'a.
3: No właśnie. Anglia ma Harry'ego Kane'a, który w 75 i 76 minucie załadował dwie bramki, ta druga szczególnie piękna. No i Anglicy dociłali to zwycięstwo. No i teraz czekają na mecz w 1/8 finału. Zmierzą się z kim? Z kim tam mają? Z Meksykiem, więc to też będzie pewnie dla nich ciężki mecz, no bo Meksykanie w swoim meczu, no to chodzili jakby no, nie wiem co po
2: prostu. Jak zagrają u siebie, jak Speedy Gonzales.
3: Na speedowani.
2: Epa, andale.
3: Dokładnie tak.
2: Dobrze, drogi nasz ekspercie, Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, czy jest cokolwiek mówić o tym meczu, poza tym, że Stany Zjednoczone wygrały?
3: Myślę, że tak, pod tym względem, bo tam czerwona kartka generalnie padła. Bośnia i Hercegowina jakoś szczególnie nie postawiła, po tej czerwonej kartce też nie wyglądała szczególnie dobrze, ale to była ciekawa
2: ale
3: sytuacja.
2: Ale już było 1-0 wtedy, nie?
3: Wtedy było 1-0. No i strzelec bramki zresztą dostał tą czerwoną kartkę w takiej stykowej sytuacji, no bo walczył z Tarikiem Muharremowiciem Folarin Balogun o piłkę, no i przypadkowo...
2: Nie wiem, czy to była jedna osoba, czy to były dwie. Dobrze, okay, przepraszam.
3: W każdym razie walczyli o piłkę i Balogun nadepnął Muharremowicia na stopę w ten sposób, że ta stopa bośniaka się wygięła w dziwny, nieprzyjemny sposób. Tak. Jest poranek, przepraszam. Ale no, relacja musi być, prawda? Po warze sędzia postanowił dać czerwoną kartkę, aczkolwiek to wzbudziło kontrowersje, szczególnie no, wśród amerykańskich mediów, no bo nie było w tym intencji. Ale jednak to było niebezpieczne zagranie, które jednak trzeba karać czerwoną kartką, no bo mogło stanowić większe zagrożenie dla zawodnika bośniackiego. No i to w sumie tyle z ciekawszych rzeczy. Jeszcze bardzo ładny gol na 2-0.
1: To też warto sprawdzić. Belgia-Senegal, tam w dogrywce się rozwiązało.
3: Tam w dogrywce to w ogóle roller coaster.
2: Co ta Belgia w ogóle?
3: Co ta Belgia? Fatalna jest ta Belgia. Aczkolwiek w końcówkach jest dobra. No bo...
2: Oni mi przypominają Raków Częstochowa. Też są fatalni w końcówkach zdobywanie bramki.
1: Któreś lata zawodzą tak naprawdę. Się wydaje Belgia, nazwisko mają, ale...
3: W 2022 w Katarze słabo się spisywali, tak. Potem Euro fatalne też. No a teraz po pierwszej połowie przegrywali 1-0, dopiero w końcówce się przebudzili. Senegal wyglądał naprawdę dobrze. Po przerwie Lwy Tarangi tak nauczone tą drugą połową, pierwszą połową, końcówką jej, że ci Belgowie mogą zapać wiatr w żagle, znowu podeszli wyżej i strzelili drugą bramkę. No ale już witali się z gąską, tymczasem Belgowie się przebudzili i dosłownie 3 minuty wyrównali. Najpierw Romelu Lukaku, wiecznie żywy, chociaż nie do końca żywy, strzela bramkę kontaktową, a potem Yuri Tielemans. No i doszło do dogrywki. W tej dogrywce, no tak, no to już wiadomo, jak zwykle dogorywanie.
2: Zadam jedno pytanie. No. Karny był czy nie?
3: Tak, był karny, zdecydowanie. To było kopnięcie.
2: Dobrze, czyli znasz się na piłce.
3: Konkretnie w Jurego Tielemansa, który... podszedł do tej jedenastki, no i w 5 minucie doliczonego czasu gry, tej ostatniej połowy dogrywki, pewnie wykończył jedenastkę, no i Belgia gra dalej.
2: I szybciutko na koniec. Hiszpania czy Austria?
3: Hiszpania.
2: Portugalia czy Chorwacja?
3: Portugalia.
2: Szwajcaria czy Algieria?
3: Szwajcaria.
2: No i dziękujemy pięknie.
3: Dzięki również.

0: Praw Kobiet, Łużycką, Stoińskiego, Umultowską, Krygowskiego i Dzięgielową. Autobusy linii numer 167 i 911 kursują objazdami. Przystanki Burysława i Maków Polnych w obu kierunkach są nieczynne oraz przystanek Kresowa w kierunku Radojewa.
1: Student wie pierwszy z 98,6.
0: Studenci otrzymali symboliczne klucze do akademika. Zakończyła się trwająca blisko 2 lata modernizacja domu studenckiego Esculap Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego. Studenci będą mieszkać w jedno- i dwuosobowych pokojach wyposażonych we własne łazienki i aneksy kuchenne.
2: Duża część projektu to jest nasza inicjatywa. Wiedzieliśmy, co grało w Esculapie, co było do poprawy i nasze uwagi były jak najbardziej uwzględniane. Na przykład chociażby sama konstrukcja łóżek, rozmieszczenie szafek czy aneksy.
0: Mówi student trzeciego roku pielęgniarstwa Igor Kowalski. Podniesienie standardu zakwaterowania wiąże się jednak ze zmniejszeniem liczby miejsc. Po zakończeniu inwestycji akademik będzie mógł przyjąć ponad 500 osób, podczas gdy wcześniej mieszkało w nim ponad 800 studentów. Miesięczny koszt miejsca w pokoju dwuosobowym wyniesie nieco ponad 1000 zł, natomiast pokój jednoosobowy będzie kosztował około 1500 zł.
1: Studenckie innowacje w Radiu Afera.
0: Spółka Centralny Port Komunikacyjny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisały umowę o współpracy. Podstawowym elementem kooperacji będzie wsparcie spółki przez środowisko naukowe w zakresie analiz środowiskowych związanych m.in. z tematyką kompensacji przyrodniczych, przejść dla zwierząt oraz architektury krajobrazu. Porozumienie to także okazja dla studentów na realizację np. praktyk zawodowych.
1: Kultura na 98,6.
0: 107 wydarzeń realizowanych w 27 lokalizacjach miasta z udziałem ponad 500 artystek i artystów z 20 krajów. To właśnie była tegoroczna edycja Malta Festival. Wydarzenie otworzył koncert Za miłość nad Jeziorem Maltańskim, przygotowany pod kierownictwem artystycznym Natalii Kukulskiej. Natomiast dyrektorka programowa Malta Festival, Agata Kołacz, w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że to Magdalena Cielecka zrobiła największą furorę.
3: Świetnym dowodem tego było The Second Moment, 24-godzinny spektakl z Magdaleną Cielecką. W roli głównej, w którym udział wzięła setka uczestników na scenie, a w samym wydarzeniu około 2700 osób, które wymieniały się rotacyjnie podczas całej doby w sali ziemi.
0: 36. edycja Malta Festival potwierdziła multidyscyplinarny charakter wydarzenia, łącząc ze sobą program teatralny, muzyczny, literacki i społeczny z działaniami realizowanymi w przestrzeni miasta. Hasło Za miłość wyznaczało wspólny kontekst dla wydarzeń prezentowanych podczas 8 dni festiwalu. To już wszystko w tym serwisie, a na kolejne niezmiennie zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Nasza kura też śpi w akademiku, ale przybudzi.

0: chrapiąca kura. Ona jest wyjątkowa. Gada, śpiewa, tańczy, informuje.
1: Czego jeszcze ona nie robi? No, czego ona nie robi?
0: Nie jest spokojna. Nie potrafi usiedzieć w miejscu.
1: To dzisiaj jakaś spokojna jest.
0: Nie,
1: spokojna. Mało spała i
0: ona ma, ona nawet nie ma grzędy.
1: No tak, no bo to jest taki kurnik akademicki, nie? Więc.
0: Jezu, jak ja bym chciał, żeby akademik jakiś nazwano kurnik.
1: Pyski to, nie?
0: Mieszkasz gdzie? W kurniku. Co? Pod Poznaniem? Nie, w akademiku, w kurniku. Wchodzę w to.
1: Grzędy nie ma w tej chwili, na gramofonie sobie ładnie siedzi.
0: No pytanie, czy swoje kury ma Jagoda, Maria i Urban, te osoby, które dziś świętują.
1: Albo Bożydar, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar.
0: Bożdar. To wszystko wariacje na temat jednego imienia, niesamowite. Zabawne jest to, że Bożydar ma tego samego dnia imieniny co Urban. W naszym kraju to co najmniej kontrowersyjne.
1: Tak, mogą się spierać, to prawda. Mnie też zastanawia, ile w ogóle wariacji może być tak nieznanego imienia też mimo wszystko.
0: No, ale nie, to są dwa, bo zobacz, bo to, a nie, bo to jest Bogudar, to jest Bogodar, Bożdar, Bożydar,
1: no, Bernardyn, faktycznie jedno. Bernardyn faktycznie odstaje. No ale wszystko najlepszego w takim razie.
0: Bo to dzień... pies.
1: dziennikarza sportowego. Mm. Także Bożydarowi wszystkiego najlepszego. Między innymi życzymy Mikołajowi Dylcowi, już życzyliśmy. Międzynarodowy Dzień UFO też niektórym osobom można wszystkiego najlepszego życzyć. Kto od chrząka?
0: Nie, no zostawiasz mi to, stary. To jest tak długie, że

tyle się nagadałeś, że... Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuję.

0: tygodnia. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? No z ciał niebieskich, o obrotach ciał. Nie niebieskich, ale po prostu o obrotach ciał. Jest album, który został stworzony przez właśnie Morris BLN.
1: Czyli z Warszawy. Ekipa z Bielan. No, widzisz,
0: no dobra, no
1: gdybyś wiedział, gdybyś wiedział.
0: Nie no, wczoraj już o tym mówiłeś, więc wiedziałem, ale no chciałem tutaj troszeczkę zagrać. 7 kawałków na krążku. My już prawie wszystkie zagraliśmy, poza jednym takim w sumie.
1: Bardzo nieradiowym, tak. 57 sekund.
0: No, nasz teraz... To ja dzisiaj na aferytmie zagram. Obiecuję. Dzisiaj mam znowu magazyn muzyczny. Zapraszam po 19. Będą piaski. Ale teraz będzie utwór, który z kolei wczoraj grałem na aferytmie.
1: No i on też nie jest zbytnio radiowy. Taka połówka radiówki, można powiedzieć. Minuta 47.
0: Łamiemy schematy.
1: Za długo u nas nie posiedzi. Pewnie dłużej będziemy gadać, niż on sam trwa. Na ficie mamy Dzikie Ziele chociażby.
0: Ludowy chór w ogóle.
1: I bardzo pięknie już powoli ich słyszymy.
0: Halo,
1: pytanie
0: halo.
1: Tylko...

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: Jordan Rakey, Mind's Eye, a tymczasem my na 14, no 14,5 minuty po godzinie 8 przechodzimy do listy aferowych nowości, a tam przeterminowana nowość.
1: No bo z czerwca, tak by się wydawało, chociaż po samym tytule. Ja nie wiem, jak Kamil Piwot mógł wpaść na tytuł, w którym no gra się go tylko przez miesiąc, jeden miesiąc w roku.
0: No ale dlatego, bo on na każdy miesiąc ma utwory.
1: No i wtedy po prostu wszyscy grają akurat ten jeden utwór.
0: Tak, ale czaisz, nie? Tak sobie wymyślić, nie?
1: Tylko, tylko my coś dziwnego zrobiliśmy.
0: A że rotacja jest tak co dwa tygodnie, bo to wchodzi na listę nowości, jeden tydzień, drugi tydzień,
1: tak jest.
0: I później do rotacji, to idealnie. I kończy się, wchodzi do rotacji i ten kawałek wtedy, nowy kawałek już jest, miesięczny kawałek. W naszym kraju mamy bardzo długie tradycje świętowania miesięcznic, ale Kamil Piwot naprawdę wyniósł to na wyższy poziom.
1: Kamil Piwot zawsze miał łeb do interesów. Mi w ogóle ten kawałek się kojarzy z takim wujkiem dobrą radą.
0: Z wesela?
1: Może być, ale tak po prostu, że tak co chwilę radzi nam coś, linijka za linijką.
0: No radzi, bo to święty Jan.

0: 7148, pod tym numerem musicie do nas dzwonić albo raczej wysyłać SMS-y, jeżeli konkursie udział chcecie wziąć.
1: O treści afera, imię i nazwisko.
0: Jesteśmy najgorszym duetem raperskim.
1: Beat w ogóle, nie. Ja mogę tylko robić.
0: Na
1: nic
0: tak
1: więcej.
0: W sumie to zapraszamy was do klubu Dragon, ponieważ to właśnie w tym klubie w najbliższy sobotę odbędzie się koncert, podczas do którego będziecie mogli usłyszeć zespół Eumi. A poza tym?
1: Mitari i Lustra. A wy możecie kogoś zabrać ze sobą na ten koncert od nas. 7148, jeszcze raz powtarzam, numer o treści afera. Wysyłacie wiadomości, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie z racji Międzynarodowego Dnia UFO. Jak waszym zdaniem wygląda takie UFO?
0: Jakie chcielibyście UFO spotkać? Jak wyglądają? Koszt wiadomości niekosmiczny, złotówka i 23 grosze.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Wakacje czas zacząć. Łatwiej w ciepłą pogodę wyjść z domu i skryć się w klimatyzowanych murach muzeum albo w zielonym plenerze. Nazywam się Lucia Słutkowska i przygotowałam dla Ciebie kilka kulturalnych miejsc do ukrycia się przed upałami.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nawijanie filmu na uszy. Powrót kina Grunwald. Po 8 latach przerwy wraca plenerowe kino Grunwald. W każdy lipcowy czwartek ekipa Pod Czarnym Kotem i Kubiak Bufetowy rozwijają ekran, aby spełnić formułę Silent Cinema. Dostaniesz profesjonalne słuchawki hi-fi od Poznańskiego Teatru Animacji i całkowicie odetniesz się od hałasów miasta. W tym roku motywem przewodnim jest dźwięk i muzyka, a na pierwszy ogień idzie kultowa Kawa i papierosy Jima Jarmusza, czyli seria czarno-białych etiud pełnych dymu, kofeiny i wciągających dialogów. Pakuj laczki, bierz kejtra, kociambra albo kogo tam masz na chacie i wpadaj do Czarnego Kota na 21.30. Pamiętaj tylko o zabraniu dokumentu ze zdjęciem, żeby odebrać słuchawki. Pilates pod kasztanowcami. Jeśli twój kręgosłup po całym tygodniu w pracy błaga o litość, czas na plenerowy reset. Park Starego Browaru organizuje kolejną odsłonę kultowych, darmowych treningów pod chmurką. W ten czwartek na tapecie ląduje Pilates. Idealna opcja, żeby wzmocnić mięśnie gładkie, poprawić elastyczność i złapać trochę balansu w cieniu wielkich kasztanowców. Nie ma żadnych zapisów. Po prostu łapiesz w dłoń swoją matę, wskakujesz w coś wygodnego i wpadasz poćwiczyć. Start o 18. Gdyby pogoda spłatała figla, sprawdzaj ich sociale, bo zajęcia mogą przenieść się gdzieś pod dach.

0: Czwarty dzień nowej ramówki, od poniedziałku nowe programy na antenie Radia Afera i my oczywiście zachęcamy was do słuchania, bo tych nowości bardzo, ale to bardzo dużo. Między innymi wczoraj Aferytm pod Palmami, czyli taki wakacyjny aferytm i Hurtownie od 16 do 18, ale także i inne pozycje mamy dla was.
1: Czyli zamiast Studenckiego Patrolu jest ta Hurtownia. Też godzinę później zaczynamy mówić do was w tym popołudniowym paśmie.
0: O poranku też powinniśmy.
1: To nie, coś wakacyjnie.
0: No właśnie.
1: To jest pomysł.
0: No niestety. To jest ten pomysł, który musimy schować, zostawić na później i może do niego wrócimy.
1: Tak jest. 22 to Post Office. Nie jest to nowość, ale urodziny obchodził wczoraj właśnie Post Office chociażby. No i co z nowości? Dzisiaj niedługo będziemy mieli Rumbę de Barcelonę.
0: Rumbę de Barcelonę.
1: A godzinę później... 9.30 to grzybobranie. Ja się nie mogę doczekać.
0: Do grzybobrania
1: już.
0: To jeszcze wrócimy. To będzie. Oj!
1: Oj, tam korzeń po prostu ugotował.
0: Oni pojechali grzyby i ryby łowić.

0: Real czy Barcelona?
1: Barcelona.
0: Okej, okay. Spałeś w Barcelonie?
1: Wiesz co, nie spałem, ale byłem tam raz.
0: I co się tobie najbardziej podobało?
1: No zdecydowanie Camp Nou.
0: Okej, okay. A rumba?
1: Rumba nie, ja niezbytnio taneczny nie jestem, wiesz?
0: No te odkurzacze to też takie. Dobra, Rumba de Barcelona, odcinek numer 1.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ewa, yo soy Polakka. Słuchacie Rumba de Barcelona w Radio Afera. Witam Was po raz drugi, bardzo gorąco i bardzo serdecznie. I kontynuuję swoją opowieść o Barcelonie. Ta sama Klara, Barcelonka z Zanzibaru, o której mówiłam Wam we wtorek, doradziła mi 4 lata temu, że najlepszą miejscówką na nocleg przy okazji koncertu Red Hot Chili Peppers, na który się właśnie wybierałam, będzie coś blisko stadionu. Coś blisko, czyli najlepiej dzielnica Poble Sec. Ay, mi madre, to ostatnio mój ulubiony hiszpański zwrot. Ay, mi madre, o mamo, albo też można po włosku mamma mia. Jak ja zupełnie wtedy nie wiedziałam, co mnie czeka. Patrzyłam, pamiętam, na mapę Barcelony i obczajałam te dzielnice, Poble Sec. Gdzie tu spać? Gdzie tu być? Bardzo się ekscytowałam koncertem. To był mój pierwszy raz, kiedy miałam okazję zobaczyć Red Hot Chili Peppers. Zwłaszcza, że przed nimi w supporcie grał Nas. A przy okazji Nasira Johnsona, czyli Nasa, ulubionego nowojorskiego rapera, chciałabym zaznaczyć tutaj w aferze moją drugą aferową tożsamość, jaką jest Czarna Niedziela. Obecnie, a jakże, na wakajkach w Barcy, ale uprasza się o odsłuchy w sieci, wszystko jest zapisane i będzie jakoś ta Czarna Niedziela pozdrawiać. Kochani, Poble Sec, wzgórza Montjuic i Stadion Olimpijski to święty i szczęśliwy trójkąt Rumby de Barcelona. Poble Sec, moja ukochana dzielnica. Teraz wprawdzie mieszkam w Tibidabo, bo mieszkam obecnie w Barcelonie i właśnie dlatego przez najbliższy miesiąc w aferze będę Wam króciutko o tej Barcelonie opowiadać. O drzewach też. Ostatnio opowiadałam o jacarandach, przepięknych, kwitnących na fioletowo afrykańskich, dla mnie afrykańskich drzewach. Ale to nie tylko jacarandy są przepiękne w Barcelonie i dają cień, i dają chłód, i dają naprawdę mega, mega spokój. Natomiast wracając do Poble Sec, gdzie ostatecznie przed koncertem Red Hotów wylądowaliśmy, to dzielnica, która po katalońsku nazywa się Sucha Wioska. I kiedyś, dawno temu, to była taka poznańska Mostowa albo warszawska Praga Północ. Ulica, czy dzielnica cała, dosyć taka nie za bardzo do odwiedzania. Właśnie widziałam się z Klarą, która od lat mieszka na Zanzibarze i jadłyśmy tapas właśnie w Poble Sec, bo tam się umówiłyśmy przy moim ukochanym Hostal de Barcelona. I Klara była właśnie bardzo zdziwiona po długiej nieobecności w mieście, że Poble Sec tak rozkwitła i tak jest pełna ludzi. Przy czym cała dzielnica u stóp wzgórz Montjuic, naprawdę przewspaniałego parku, w którym też jest Muzeum Jean Miró. Cała ta dzielnica jest wymieszana, bo mamy bardzo dużo zwyczajnych mieszkańców Barcelony, Poble Sec, jak i wielu, wielu turystów. Hostel Barcelona to jest tak dosyć zabawne, bo pracownicy tego hostelu są zupełnie żywcem wyjęci z Duolingo. Mamy taką bardzo grumpy, mroczną i niezadowoloną z życia panią, która serwuje śniadania. Mamy wąsatego recepcjonistę, mamy jowialnego pana, który zajmuje się maintenance, czyli nie wiem, technicznymi robótkami. Bardzo ciekawe, bardzo miłe miejsce. Ale tak jak mówiłam, teraz mieszkam w Tibidabo i będę wam też o tym opowiadać. Natomiast Poblesek i wzgórza Montjuic razem ze stadionem to ten trójkąt, o którym wspominałam wcześniej. Muszę tam być prawie codziennie, przechadzać się albo odpoczywać w parku. Natomiast sam stadion i koncert Red Hotów, to był w ogóle mój pierwszy koncert w Barcelonie, bo rok temu byłam na tym samym stadionie na Kendricku Lamar i to też było coś absolutnie niesamowitego, ale koncert stadion jest chyba najpiękniej położonym stadionem na całym świecie, bo właśnie wchodzi się na wzgórze, jest widok na całą Barcelonę z jednej strony, a z drugiej strony jest niesamowity lazur Morza Śródziemnego. I nie wiem, no może nie bywam na zbyt wielu stadionach na świecie, ale wydaje mi się, że warto z całych sił próbować przyjechać tutaj i doświadczyć muzyki.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona, wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Panowie!
6: To jest!
5: Idziemy na ryby.
7: A miałobyś na grzyby.
5: A! Dobra, to na grzyby.
6: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
8: Jezu, gdzie jestem?
9: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
4: Autopromocja. Reklama.
10: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 19 minut do godziny 9. Wczoraj wielkie wydarzenie w Poznaniu, albowiem Warta Poznań ma nowych większościowych właścicieli. Doktor Jacek Roszyk, który będzie teraz przewodniczącym Rady Nadzorczej, a drugim z tych udziałowców jest Krzysztof Wawrzyniak, prezes zarządu Good Taste Production, organizator Bittersweeta i człowiek, który jest odpowiedzialny za całkiem dużą część artystycznego zamieszania w naszym mieście. No i mamy przyjemność Krzysztofa gościć na antenie. Halo, halo, Krzysztof.
1: Dzień dobry Państwu, witam.
0: Cześć, witamy. Krzysztofie, cześć. Muszę zadać to pytanie. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zainwestować w Wartę, żeby zostać jej współwłaścicielem? I teraz trzy podpowiedzi. Serce kibica, dusza poznaniaka czy rozum przedsiębiorcy tobą kierował?
1: Ojejku, bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Wydaje mi się, że spora kompilacja drugiej i trzeciej odpowiedzi, jeśli można, to chętnie jakoś tutaj połączę. Ta pierwsza myślę, że jest najdalej, stety, niestety, ale rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, no jak już od kilkunastu lat, tutaj mam nadzieję z większymi i mniejszymi sukcesami, staramy się to życie kulturalne miasta Poznania ubarwiać. Też tutaj naszą działalnością od kilku lat klubu Blue Knot, którego też jestem współwłaścicielem, z Leszkiem Łuczakiem. I rzeczywiście, no poza oczywiście naszą tutaj największą wspaniałością, czyli naszym najmłodszym, ale też największym dzieckiem, Bittersweetem, no ten pomysł, który, że tak powiem, przyszedł z nienacka, przyszedł od właśnie Jacka Roszyka, którym znamy się dość długo, bardziej w sferze prywatnej niż tej biznesowej. No pomysł, że tak powiem, powstał, czy pomysł, przyszedł, że tak powiem, ta propozycja przyszła z nienacka i miałem dosyć niewiele czasu na jakieś głębsze analizy, ale wydawało mi się, że co do zasady, że ta kompilacja znowu Bittersweeta ze sportem, umacnienie nas tutaj znowu lokalnie w takiej przestrzeni totalnej innej, ale też opartej na sporych emocjach przecież, bardziej bittersweetowych, bo czasem zespół przegrywa, no na festiwalach raczej emocje tym naszym klientom, mamy nadzieję, że jednak są te bardziej pozytywne. No i stąd ta decyzja, no wydaje nam się, że też znowu patrząc już na samą markę Bittersweet, znowu robimy coś inaczej niż pozostałe festiwale, nawet nie tylko tutaj w Polsce, ale też w Europie. Jakby ja osobiście jeszcze nie robiłem researchu, ale nie znam zbyt wielu przykładów, gdzie festiwal sponsoruje klub piłkarski. Więc no wszystko to gdzieś tam jakby jest absolutnie spójne, plus pod koniec dnia dla nas, mówię o sobie, ale też o jakiejś tej części tutaj naszego zespołu testowego, też jest super wyzwaniem, żeby popracować z innym brandem, niekoniecznie właśnie muzycznym, tylko z totalnie innego świata, ale z brandem z przepiękną historią, z przepiękną legendą, z ponadsetnią tutaj letnią tradycją, więc no to wszystko, że tak powiem, powkładane do jednego wora, jakby tutaj, że tak powiem, się rzeczywiście zamknęło na tyle pozytywnie, że wczoraj już oficjalnie zostałem tutaj współudziałowcem.
0: Gratulujemy. No, Warta Poznań, tak jak powiedziałeś, ponad stuletnia tradycja, dwukrotny mistrz Polski, awans teraz do pierwszej ligi, trzymamy kciuki za awanse sportowe, ale właśnie tak się zastanawiałem, czy macie już tak z drugim współwłaścicielem, z Jackiem Roszykiem, z doktorem Jackiem Roszykiem, już jakieś takie zamysły na temat tego, jak chcecie, jakie macie plany względem Warty, mówiąc tak najkrócej?
1: To ja znowu tak zupełnie znowu w cedur z tego naszego świata alfabetu muzycznego powiem tak, że Jacek absolutnie na pewno ma tysiące pomysłów i planów tych sportowych i biznesowych związanych z klubem. On w klubie już jest od kilku lat. Jest wielkim fanem futbolu, wielkim fanem Warty Poznań, wielkim fanem też wspierania młodych ludzi, którzy, że tak powiem, wybierają tą ścieżkę kariery. I tam na pewno jakby ten plan, że tak powiem, jest. Ja natomiast ze względu na to, że rzeczywiście no, temat jest bardzo świeży, temat jest bardzo spontaniczny i jesteśmy też w szale tutaj, że tak powiem, naszych festiwalowych brandów i festiwalowych wydarzeń, które przed nami. No ja nie ukrywam, że tak powiem, będę mógł tam wskoczyć bardziej w tą strukturę komunikacyjną, strategię może nowej komunikacji dopiero za chwilę, więc tutaj niestety nie odpowiem jakoś tak dużo dokładniej, bo
0: ale
1: po prostu...
0: w takim razie wiemy doskonale, kto jest za co odpowiedzialny, macie podział obowiązków.
1: Absolutnie, ja absolutnie jakby tutaj Jacek, jak pewnie wiecie państwo, jest genialnym biznesmenem, genialnym ekonomistą, więc Excele, cyferki, tabelki, przepływ pieniędzy, to będzie wszystko u niego. Sportowe tematy, absolutnie on. Ja, tak jak mówiłem, ja raczej wolę posłuchać Johnego Mayera i Jamiroquaya niż tutaj gwaru.
0: No tak, w końcu muzyk z wykształcenia.
1: Dokładnie tak, oboista. Więc tutaj no, ja postaram się rzeczywiście dodać tutaj do tego tortu doświadczeń Jacka jakąś jedną, może dwie wisienki w tej przestrzeni, może ze współpracy z miastem Poznań, no bo też mamy tutaj no, bardzo dobre relacje ze względu właśnie na wielowątkowość, tą nazwijmy to kulturalną. W ogóle no, jakby podbicie tego brandu w dzisiejszych trendach. Wydaje mi się, że na tym się znamy i też Bittersweet myślę, że niejednokrotnie zaskoczył i pokazał, że rzeczywiście myślimy troszeczkę inaczej, a ostatecznie no, przynosi to genialne efekty. A pod koniec dnia przynosi też to świetne współpracę z komercjalizowanymi markami, bankami, innymi instytucjami, które też wnoszą oprócz swoich zasięgów, swoich klientów też po prostu sponsoringową, dodatkową kasę.
0: Trzymamy kciuki za to kolabo i już kilkukrotnie padły słowa o Bittersweet. Miesiąc i dwa tygodnie, o ile tak dobrze zerkam, nawet miesiąc i niecałe dwa tygodnie, od 13 do 15 sierpnia. Krzysztof, to muszę, jak już mam ciebie na antenie. Jak tam przygotowania na wielkie święto muzyki, nie tylko muzyki w Poznaniu, które od 13 do 15 sierpnia?
1: Wydaje mi się tak znowu szczerze i w te dur, że porównując do zeszłego roku, no bo to jest druga edycja dopiero, no jesteśmy dużo daleko dalej niż byliśmy, jakby patrząc rok do roku. Festiwal jest wyprzedany. Mamy, wydaje mi się, jeszcze mocniejszy line-up. Tak znowu obiektywnie patrząc, no to myślę, że nazwiska, które przyjeżdżają w tym roku, no zagospodarowują, można powiedzieć, to wszystko, co się wydarzyło w te trzy dni, co się wydarzy, zagospodarują to, co się wydarzyło niestety przez ostatnie trzy dekady, nazwijmy to w tej najwyższej półce muzycznej w mieście Poznaniu, więc fajnie, że jest w końcu przestrzeń w Poznaniu, jako Poznania, jak teraz mówię, gdzie rzeczywiście te gwiazdy się pojawiają. Absolutnie, że tak powiem, teraz tutaj naszym głównym celem jest oczywiście dopieszczenie wszystkich elementów, które też sprawiły, że z tak ogromnym zainteresowaniem ludzie, kolokwialnie mówiąc, rzucili się na te bilety i rzeczywiście no, mamy ten upragniony sold-out już w drugiej edycji, co w skali festiwali wydaje się znowu czymś absolutnie nowym. No i co? No i walczymy tutaj, że tak powiem, ze wszystkimi przypadłościami związanymi z lepszą komunikacją z mieszkańcami, z lepszą infrastrukturą, z lepszym zabezpieczeniami, nie wiem, cmentarzy. Prowadzimy dyskusje absolutnie i rozmowy bardzo konstruktywne z przedstawicielami mieszkańców Winograd, z restauratorami, którzy znajdują się na Cytadeli. No oprócz tego dzieje się, jak też wspomniałeś, no masa różnych też pięknych rzeczy, no bo Bittersweet to nie tylko muzyka, bo to też, że tak powiem, poruszanie różnych aktualnych problemów świata. W zeszłym roku bardziej skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Dzisiaj idziemy w stronę bardziej relacji między ludźmi. Więc stąd masa różnych imprez, które organizujemy. Przed chwilą potańcówka międzypokoleniowa też z seniorami, z Maćkiem Musiałem. Przed chwilą my też lokalnie znowu z Syntezą, czyli też z marką kilkudziesięcioletnią, która odpowiada za Przemysławkę, którą pewnie nasi ojcowie, dziadkowie
0: legendarnie
1: znają.
0: Legendarna.
1: Dokładnie. Zrobiliśmy przepiękny perfum, więc jakby no jest tych tematów absolutnie pięknych sporo, wyzwań również, ale no mam nadzieję, że tutaj jakby na tyle dopiścimy tą drugą edycję, że fala komentarzy tych negatywnych no będzie, mam nadzieję, dużo, dużo mniejsza.
0: A z kolei ja życzę Warcie Poznań takich sukcesów jak Bittersweet, który, tak jak mówiłeś, druga edycja już naprawdę stał się jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych w skali naszego kraju, co najmniej.
1: Zamykając, też tak jak mówisz, znowu wydaje nam się, że po pierwszej kolejce Bittersweet skoczył do ekstraklasy. Tutaj ja ze swojej strony tego pewnie zadeklarować nie mogę i nie chcę i to też patrzymy z Jackiem bardzo tak, że tak powiem, obiektywnie na to wszystko. Ale mogę zagwarantować ze swojej strony, że Warta w kontekście tym marketingowym, komunikacyjnym, jeśli nie wejdzie do ekstraklasy, to chociaż, że tak powiem, otrze się o tą najważniejszą ligę.
0: Trzymamy za to kciuki. Krzysztof Wawrzyniak, prezes zarządu Good Taste Production, nowy współwłaściciel Warty Poznań był naszym gościem. Wielki dzięki, Krzysztof, bo Szymon Litka już tutaj po drugiej stronie, żeby o Edisonie porozmawiać.
1: Pozdrowienia, Szymon.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: A tymczasem jednym z zespołów, który wystąpi na Bittersweet Festival, tak stwierdziliśmy, że to właśnie ich zaprezentujemy, będzie Gorillaz. Mikołaj albo Tymek wybrali Dirty Harry. Pewnie to kawałek o nich.

0: Z nami jest ponownie Olga Kręgielska. Cała na czarno przyszła, ale będzie rozmawiać o białej sobocie.
1: Tak, taki po prostu, taka dzisiaj stylówka, taki mood, ale no tak, no niestety tak się złożyło, ale no może jutro się ubiorę na biało, albo w sobotę się ubiorę na biało.
0: No spokojnie, będą jeszcze cieplejsze temperatury, żeby ubierać się na biało. Tutaj na pewno możesz przybić piątkę z Patrykiem, realizatorem, on zawsze na czarno ubrany, ale pozytywny jest to gość. Mówi dzień dobry na klatce, mimo że na czarno chodzi ubrany. 8:57, to czas na serwis informacyjny.
1: Olga Kręgielska, zapraszam. Badanie wzroku, słuchu, USG brzucha to tylko część oferty profilaktycznej, jaka będzie czekać na poznaniaków w najbliższą sobotę. Tym razem o zdrowie będzie można zadbać na rodzinnym ogrodzie działkowym Szafirek. Biała sobota rozpocznie się od godziny 11 i potrwa do godziny 16. Nie zabraknie także rozmów i potrwa do godziny

0: realnym potoczą się po myśli Wielkopolski w rejonie miejscowości Lulin, Nieczajna oraz Sepno może powstać amerykańska baza wojskowa dla 5000 żołnierzy. Plany te popiera również wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
1: Jak najbardziej, szczególnie oborniki. Myślę, że będzie też rozwój tego terenu. Przecież żołnierze przyjeżdżają tutaj z rodzinami, także myślę, że to dobre miejsce. Mam nadzieję, że w końcu ruszy budowa S-11, a to być może przyspieszy też budowę.
0: Za tą lokalizacją przemawia bliskość poligonu w Biedrusku, właśnie planowa droga ekspresowa S-11 oraz istniejąca już w pobliżu infrastruktura sojusznicza.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Korty tenisowe i hala szermiercza powstaną przy drodze dębińskiej. W ramach rozbudowy kompleksu sportowego na Wildzie istniejąca hala zostanie powiększona i całkowicie zmodernizowana, a na jej tyłach powstanie nowy, dwukondygnacyjny obiekt z salą, salą na treningi szermiercze. Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze będzie znajdowało się zaplecze dla sekcji szermierki, tenisa ziemnego oraz hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, a także miejsce na magazyn, pokój socjalny i trenerski. Z kolei piętro będzie miejscem do trenowania szermierki. Place budowlane mają zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku.
2: Wydarzenia, wystawy, premiery.
0: AI – Algorytmy iluzji – to tytuł wystawy w Centrum Kultury Zamek. Ekspozycja pozwala krytycznie spojrzeć na sztuczną inteligencję jako fenomen kulturowy, polityczny i artystyczny. Poprzez pracę współczesnych artystów odkrywamy, co tak naprawdę kryje się za technologicznymi narracjami. Od władzy i wiedzy, przez wysiłek i więzi, aż po wyobrażenia przyszłości. To opowieść nie tylko o technologii, ale także o nas samych i o tym, co ma znaczyć bycie człowieka w świecie algorytmów, danych i połączeń.
3: To będzie wystawa zaskakująca dla większości odwiedzających, bo właściwie wszyscy albo prawie wszyscy korzystamy z jakiegoś czata, GPT, z innych AI-owych narzędzi. I trochę się wydaje, że one są takie naturalne, że już wrosły gdzieś w nasze życie, tak jak internet stały się po prostu naszymi towarzyszami.
0: Mówi kuratorka Dorota Żaglewska. Wystawę można podziwiać do 12 lipca w Centrum Kultury Zamek. To już wszystko w tym serwisie, a na ostatnie wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Szaleństwo na antenie, szaleństwo w studiu. Kura przybyła.

0: Godzina 9 i 2 lipca. Ja, no tak, Szymon Litke wrócił, więc ja się czuję.
1: Nie, zagrożony, już
0: mnie wywalają stąd.
2: Nie możesz tak tego odczytywać, spokojnie. On już teraz ma inną robotę.
0: Rzecznik prasowy, w końcu Bittersweeta.
2: Będę z nim o Edisa nie rozmawiał, to jest
0: tak,
2: w ogóle.
0: Tak sobie, a czemu nie? Też Good Taste Production odpowiada za to. Już niedługo ta rozmowa za od 9:05.
2: Tak, zgadza się. Nawet, no tak, o 9:05 mniej więcej. Przypomnijmy, że mamy dzisiaj drugi dzień lipca, mamy dzisiaj czwartek, czwarteczek, czwartunio, dzisiaj mamy dzień UFO, dlatego, a my dalej nie wylądowaliśmy na dzień UFO, nie? To jest coś niesamowitego. I dzień dziennikarza sportowego, wszystkiego najlepszego dla Olgi.
0: O właśnie.
2: Tak, tak, bo ty zapomniałeś o tym. Nieładnie.
0: Ty nie zapomniałeś, to jest najważniejsze.
2: Ja nie zapominam. Ja wybaczam, ale nie zapominam. Dobrze, Vito Bambino, jeden z artystów, których usłyszycie podczas ostatniej edycji Edisona, tak chyba mogę powiedzieć, ale on mnie będzie wyzywał zaraz na antenie.

0: trzeci, czwarty dzień lipca, czyli najbliższy weekend. 14 koncertów, dwie sceny, dwa dni najlepszej polskiej muzyki. Między innymi Vito Bambino, którego mogliście usłyszeć na antenie. On będzie występował podczas Enea Edison Festival w Poznaniu, w Baranowie w sumie, bo to już poza granicami administracyjnymi Poznania, ale szczegółowe informacje uzyskamy od Szymona Litka z Good Taste Production. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: No właśnie, bo ty rzecznikiem nie tego festiwalu jesteś.
1: No nie, tak tutaj trochę zaanonsowaliście mnie, ale to już jest zapowiedź pewnie sierpniowej rozmowy, więc...
0: Tak, bez dwóch zdań będzie się działo, no ale teraz skupmy się na tym, co w najbliższy weekend. Szymon, nie można uciec od tego pytania. Dlaczego po raz ostatni?
1: Myślę, że to jest, no, punktem wyjścia może być to, że po prostu najprościej na świecie, wszystko co dobre kiedyś się kończy i uznaliśmy, że jeśli ta ostatnia domówka ma być na naszych zasadach, to musimy po prostu podjąć decyzję, że to jest ten rok po prostu, że jeżeli chcemy to zrobić w taki sposób, żeby ludzie te... Bo naprawdę mamy bardzo wierną publiczność tego festiwalu. Jeżeli chcemy, żeby zbudowali sobie najpiękniejsze wspomnienia, to niech po prostu wiedzą, że chcemy być z nimi szczerzy. Nie chcemy, żeby po prostu ktoś sobie pomyślał, że na przykład chce się pożegnać z tym festiwalem, a byśmy powiedzieli po festiwalu, że to była ostatnia edycja. Nie, wolimy być transparentni, wolimy im powiedzieć po prostu, słuchajcie, to jest ostatnia okazja, żeby zobaczyć ten zachód słońca nad jeziorem. I to właśnie o to chodzi.
0: Sprawdzaliście pogodę?
1: Tak, ma być nie najgorzej. Przede wszystkim nie ma być...
0: Czyli nie ma być 40 stopni, nie ma być 10 i deszczu.
1: Tak, dokładnie. Mhm. Więc jak coś tam pokropi, no to myślę, że akurat to jest w tak pięknym anturażu przyrody, że każdy znajdzie jakieś drzewko, pod którym będzie mógł się na te 10 minut schować, bo faktycznie opadów nie będzie, ale wiesz co, aż mi tak się aż sprawdzę.
0: Zergi, bo to się zmienia
1: na bieżąco. Ale jest naprawdę okej.
0: W sumie to jest jeszcze w granicach Poznania, czy nie? Czy
1: nie, to Baranowo to już jest poza? Baranowo to już jest w gminie Tarnowo Podgórne, z którą również bardzo blisko współpracujemy i trzeba przyznać, że to był cudowny gospodarz przez te 8 edycji, więc...
0: Już.
1: Nie wszystkie w sumie były, bo jedna edycja była podczas pandemii przy stadionie na Bułgarskiej.
0: Faktycznie.
1: Kiedy w samochodach, niczym amerykańskie kino nie się słuchało, więc ale tak, 8 edycji, no mimo wszystko z gminą Tarnowo Podgórne.
0: Totalnie mi wypadło to z głowy, tamta edycja.
1: Była piękna, była wyjątkowa i również gdy teraz robiliśmy sobie takie podsumowania, to faktycznie wracaliśmy do tego i no każdy właśnie mógł się wypowiedzieć z tego, że mógł się wypowiedzieć o tym, jakie ma to jedno z piękniejszych wspomnień i to było akurat wyjątkowo rzadko, bo jednak każdy chyba wolał, jak ten festiwal był tam, gdzie powinien być, czyli na terenie hotelu Edison, ale tak to, no myślę, że to też było jednak coś, co tą tożsamość festiwalu zbudowało, bo wtedy, myślę, był taki moment, w którym się zrozumieliśmy, że ta publiczność naprawdę jest z nami na tym Enea Edison Festival.
0: Ja częstokroć właśnie słyszałem o tym, że to jest niezwykle wierna publiczność i taka, która faktycznie sobie planuje pod ten, no, nie największy, nie z największymi nazwiskami, w sensie nie zagranicznymi, ale właśnie z tymi polskimi zespołami i wydaje mi się, że dosyć spójnie artystycznie to wszystko gdzieś tam się prezentowało i tak myślę, czy jak układaliście line-up 8 edycji, ostatniej edycji, było z tyłu głowy takie myślenie, że dobra, skoro to ma być ostatnia, to musi być takie...
1: Nie, podeszliśmy do tego, żeby właśnie ta spójność, o której wspomniałeś, była zachowana. My zawsze na Edisonie mieliśmy coś takiego, że chcieliśmy tych artystów, którzy są już uznani, są na tej scenie już kilkadziesiąt lat, bo ostatnio zrozumiałem, że 30 lat to też już kilkadziesiąt i dlatego właśnie o tej 30, o której mówię, no to między innymi Myslowic i Warius Manx i Kasia Stankiewicz w tym roku takich artystów zobaczymy. W zeszłych latach był chociażby Kasia Kowalska, czy Grzegorz Turnau, więc czy Edyta Bartosiewicz dwa lata temu, więc zawsze to było tak, że chcieliśmy tak trochę uderzyć w tą nostalgię w jakimś tam stopniu i to się zawsze udawało i publiczność zawsze to doceniała, ale obok tych artystów mamy również artystów, którzy są teraz na topie w Polsce, no nie ma co się oszukiwać, Vito Bambino, Natalia Schroeder, Margaret, to mówię o tegorocznym line-upie i to są artyści, którzy naprawdę są na największych festiwalach w Polsce, a do tego mamy tą jeszcze równie ważną, ale tą ostatnią kategorię artystów, którzy dopiero na te wielkie sceny wchodzą i myślę, że też będzie o nich dosyć głośno, zwłaszcza, że chociażby Livka, Daniel Godson, to są artyści, którzy przecież będą grali w sumie Daniel Godson grał wczoraj na Openerze.
0: Wczoraj na Openerze, dokładnie.
1: I Livka również będzie na Orange Warsaw Festival grała, więc my tak się trochę śmialiśmy, że jest bardzo dużo miksu Openera i Poland Rocka, ponieważ Ewelina Flinta i Warius Manx.
0: Na małej scenie,
1: dokładnie.
0: Zapraszam.
1: Również i Myslowic na dłużej przecież w tym roku również. Więc to jest taki miks największych festiwali, więc jak chcecie, to macie to wszystko na wyciągnięcie ręki od jutra do soboty, zaraz koło Poznania.
0: Co to znaczy, że wasz festiwal jest niezwykle rodzinnym wydarzeniem?
1: Ponieważ my zawsze chcemy zadbać o to, żeby artyści, żeby też się czuli dobrze, no to jest ważne, ale żeby rodziny z dziećmi czuli się po prostu tam wspaniale. Myślę, że każdy, kto przyszedł kiedyś na Edisona, to już i tak trochę na nim pobył, zrozumiał, że te dzieci są integralną częścią festiwalu i my cieszymy się z tego, że dajemy przestrzeń do tego, że jak rodzice bawią się pod sceną, to my po prostu jakby mówiąc tak trochę, przepraszam, może źle to zabrzmi, ale zabezpieczamy miejsce dla dzieci, w którym mogą czuć się dobrze. No i tutaj znowu wchodzi właśnie nasza współpraca z gminą Tarnowo-Podgórne, która zawsze przygotowuje fantastyczną strefę rodzinną niedaleko main stage i tam w tym roku naprawdę dużo warsztatów kreatywnych.
0: Nie, no ja tak właśnie będzie patrzę, akademia, dużo fundacji.
1: Dużo fundacji, będzie na przykład hobby horsing, więc jakbyś chciał przyjechać, to proszę bardzo.
0: Mogę być horsem?
1: Możesz również tam spróbować, ale tak, ta strefa rodzinna jest naprawdę rozbudowana. Ja bym tutaj chciał być może wszystkich wymienić, ale no to tak jak powiedziałeś, jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo, ale no te wszystkie strefy dla maluszków.
0: Powiedz mi tylko, Szymon, bo faktycznie, strefy dla maluszków, Fundacja Mount Everest, Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy, Akademia Piłkarskiej Lwy, fantastyczna ekipa, ale ja muszę zapytać o jedno. Czy już wcześniej współpracowaliście z sekcją szachową KS Korona Zakrzewo?
1: No, zdarzało się być może.
0: Jak się gra w szachy obok dużej sceny?
1: No myślę, że to jest wymagające, żeby w trudnych warunkach sprawdzić również te zwoje gdzieś tam, które pracują przy grze w szachy. No ale to jest faktycznie przede wszystkim dla dzieciaków, to jest dla zabawy. I jeżeli któryś z najmłodszych zajara się czy piłką, czy szachami, no to myślę, że to jest coś, no bo nie wyszukując się, jakie to musi być uczucie dla rodzica, który wychodzi sobie o północy po koncercie Mysłowic i słyszy od swojej pociechy, że ono by chciało grać w szachy na przykład. I już wiesz, że to było wartościowe na przykład przyjść z nim na ten festiwal.
0: No, wydaje mi się, że tato, to była długość dźwięku samotności za ciebie czekając. Mówimy o tych najmłodszych, ale myśląc na myśli najmłodsi, to od jakiego wieku?
1: No dużo jest w ogóle, duży jest ten przedział wiekowy, no bo...
0: Ale co, trzylatka też tam się zostawi, czy to już
1: myślę,
0: zbyt małe?
1: Tak, tylko że to jest tutaj, chodzimy już bardziej w taką trochę inną materię, czy warto przychodzić z trzylatkiem na festiwal, nie? W sensie, czy się bawić, no bo to tak trochę...
0: Znaczy, ale z drugiej strony, jeżeli przychodzi, to na taki jak wasz, no bo mało jest festiwali, gdzie tak jak mówisz, jest taka strefa, gdzie można...
1: Jak najbardziej i na to i do tego serdecznie zachęcamy, żeby faktycznie z tymi najmniejszymi nawet pociechami przychodzić, bo jest miejsce, jest zielono, jest cudownie, no ale jednak pamiętajmy, że to jest impreza masowa, dużo ludzi i jednak do tego też również będziemy, zawsze apelujemy, że tak z rozsądkiem, nie? Że jakby my mamy tą strefę przygotowaną, ale żebyśmy też pamiętali o tym, że jednak dzieci to dzieci i że trzeba przede wszystkim dbać o ich bezpieczeństwo.
0: W sobotę tuż przed północą, bo wtedy Vito Bambino będzie kończył swój koncert, skończy się jakaś epoka? Będzie to jakaś taka cezura?
1: No na pewno. No to jest, myślę, że przede wszystkim też dla tych ludzi, którzy ten festiwal przygotowują od samego początku, bo są u nas tacy w ekipie Good Taste Production, którzy pracują nad nim praktycznie od samego początku, przeżyli z nimi te wszystkie wzloty i upadki. No i są też ludzie, którzy autentycznie te 8 edycji byli na tym Edisonie i kiedy puściliśmy tą informację w świat, że to jest ostatni na Edison Festival, no to jednak dużo było tych pytań, ale czy na pewno, czy może to nie jest jakaś zagrywka marketingowa? No nie jest. Nie jest to zagrywką marketingową.
0: Czyli nie zrobicie za 2 lata, że wracamy.
1: Nie, no wiesz, nigdy nie mów nigdy.
0: Nie zrobicie trasę koncertową.
1: Nigdy.
0: Edison na landach.
1: Nigdy nie mów nigdy, ale prawda jest taka, że na ten moment... Na stan drugi dzień lipca 2026 roku rozpoczynamy już praktycznie ostatnią edycję.
0: I troszeczkę odbiegając od tematu, wszystkie ręce na pokład, który się nazywa Bittersweet?
1: No oczywiście, to już myślę, że... No, dużo mamy tych rzeczy, które się dzieją w te wakacje, no bo mamy przecież Bittersweet, no to jest takie myślę najgłośniejsze dla Poznania, no ale będą też tutaj letnie brzmienia, w tym roku w nowej pięknej lokalizacji. Do tego jeszcze mamy eskapadę do jastarni na Salt Wave, więc my naprawdę mamy dużo do roboty w te wakacje, no ale faktycznie tak, Bittersweet to myślę, że jest to jednak rzecz, która zaangażuje najwięcej z nas, a myślę, że nawet i jeszcze więcej.
0: Dobra, Szymon, to ja w takim razie oficjalnie na twoje ręce składam deklarację. Wyobraź sobie, że przez 7 edycji Edisona ja ani razu nie dotarłem do Baranowa i na ostatni dzień ostatniej edycji w sobotę przyjadę do was.
1: Czyli wpisać cię na listę, tak?
0: Tak, poproszę.
1: Dobrze, zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Szymon Litke był naszym gościem. Dzięki wielkie, Szymon, i widzimy się w studiu pewnie za kilka tygodni odnośnie Bittersweeta.
1: No, mam nadzieję, że za kilka tygodni, że to jednak będzie tak ładnie szło.
0: Jesteś tak głodny jak Pac-Man.
1: No, zdecydowanie.
0: No to Mysłowic, w takim razie też artyści związani z Edisonem.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No Hope, The Vaccines grają, a my tymczasem mamy dla was nadzieję. Nadzieję na to, żebyście w sobotę, jeżeli nie pojedziecie na Edisona, to możecie wybrać się do Dragona.
1: Tam 4 lipca, właśnie w sobotę, na lustra Eumi i Mitari. A możecie zabrać kogoś ze sobą, bo do rozdania mamy wyjściówkę, ale podwójną.
0: 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a do tego napiszcie nam, jak wyobrażacie sobie UFO. W końcu dzisiaj mamy dzień...
1: Międzynarodowy Dzień UFO.
0: A dlaczego nie intergalaktyczny?
1: No właśnie, kosmiczny, międzygalaktyczny powinien być, to prawda.
0: No. W każdym razie, prosimy was o wysyłanie waszych wizji UFO. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Koncert w Dragonie. Z osobą towarzyszącą się wybierzecie, a teraz zrobi się słodko. Tak. Chociaż nie do końca ortograficznie.
1: No tak, no bo trochę
0: za trudne się wylosowało.
1: Zmieniamy, dwie literki są przestawione.
0: Trzy.
1: Faktycznie, nawet trzy.
0: No, czyli widzę, że to też maturę to chyba zdałeś tylko i wyłącznie dlatego, że była Giertychowska. Spokojnie, to nowość muzyczna i zespół. I teraz proszę bardzo.
1: Miód.

0: No i szanowni państwo, po utworze Spokojnie od zespołu Miód będziemy mieli teraz dla was kolejną nowość na
1: Jeszcze
0: antenie.
1: Spokojniej będzie.
0: Nie da się spokojniej.
1: O 9:30.
0: Szanowni słuchacze.
1: Przed wami Mateusz.
0: Korzeń Korzeniowski. I to będzie nowa audycja, to będzie audycja o braniu. O braniu grzybów w swoje ręce.
1: Albo ryb.
0: Albo ryb.
1: Jedno z dwóch, to na pewno. Może...
0: Wyobraziłem sobie korzenia, który właśnie
1: łowi
0: wędką,
1: ryby?
0: Nie, grzyby łowi na wędkę.
1: Albo łowi te ryby, a przy okazji gdzieś tam idzie po tego grzyba. Ale na spokojnie, bo mu nie jest na pewno śpieszno.
0: Mateuszu, oddajemy tobie antenę.
2: Panowie!
3: To jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Dzień dobry, radiosłuchaczki. Dzień dobry, radiosłuchacze. Wybiła godzina 9:30. Mamy czwartek 2 lipca roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski kłania się zza mikrofonu i wita was serdecznie w audycji Grzybogranie. A cóż my będziemy robić w tej audycji? W Grzybograniu będziemy opowiadać na tematy bliskie naszemu sercu i będziemy słuchać muzyki bliskiej naszemu sercu. A co to znaczy bliskiej naszemu sercu? To znaczy bliskiej sercu ludzi, którym nie jest już nigdzie spieszno. A od czegoż my zaczniemy nasze rozważania? Drogie panie i drodzy panowie, nasze rozważania zaczniemy oczywiście, jak nakazuje obyczaj, od pogody. Co prawda nasi koledzy z Aferanka już opowiedzieli dzisiaj o pogodzie na dzisiejszy dzień, ale my spojrzymy na nią z trochę innej perspektywy. Stan pogody prezentuje się następująco. W ciągu ostatniego weekendu mieliśmy w całej Polsce porażającą, wręcz okropną falę upałów obrzydliwą, która mogła również wysuszyć nasze uprawy, nasze pomidory choćby na działce, ale w dniu wczorajszym nastąpiło uspokojenie pogodowe. Nastąpił deszcz. Deszcz, którego brakowało nam, naszym działkom, naszym lasom bardzo, bardzo mocno. Ale jeśli to uspokojenie się utrzyma, to w następnych dniach może być całkiem ładna pogoda, żeby się udać na przykład na ryby albo na swoją działkę, a jeszcze z jedną rzeczą się to wiąże. Ponieważ prawdziwy grzybiarz zbiera grzyby cały rok, a jako że wystąpiły opady, to znaczy, że powoli w lasach mogą się pojawiać pojedyncze grzyby. Niestety trzeba wiedzieć, gdzie takich grzybów szukać, ale to znaczy, że można się już na takie wyprawy powoli wybierać, jednak potrzeba do tego celu cierpliwości. A zmieniając delikatnie temat, ostatnio dużo na ustach Polaków jest tematu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jest dużo cały czas do tej pory słów brzydkich na temat naszej reprezentacji, jak to się nie dostali do choćby grupy. A ja chciałbym was w tym miejscu, drogie panie i drodzy panowie, pocieszyć, ponieważ może i nie przeszliśmy do mundialu, może i odpadliśmy w barażach, ale nic tak nie pociesza człowieka jak poczucie, że nie tylko my mamy tak źle. Dużo ludzi było wręcz absolutnie niepotrzebnie wściekłych, że choćby Curaçao dostało się do fazy grupowej, albo że Czesi przeszli dalej. Ja chciałbym was z tego miejsca pocieszyć, ponieważ Curaçao dostało się do fazy grupowej, ale również w tej fazie grupowej niestety albo stety, niestety dla nich, odpadło. Czesi, nasi sąsiedzi, niestety też z fazy grupowej nie wyszli. Niemcy, dawni faworyci, dawni zwycięzcy mundialu, dawni mistrzowie świata, odpadli w 1/16 finału i prawdopodobnie dla nas najważniejsze, nasi oprawcy, szarlatani, którzy spowodowali, że nasz kraj nie uczestniczył choćby w fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Szwecja, kraj słynący ze świetnej piłki nożnej, również odpadł w 1/16 finału. Są to smutne informacje, ale w naszym polskim duchu, jak wiadomo, nic tak nie goi ran, jak krzywda sąsiada. I z tą myślą chciałbym was dzisiaj zostawić, ponieważ nieważne jak jest źle, jak wszystkim dookoła jest źle, to na sercu jest trochę raźniej, trochę jak w domu. A co do domu, chciałbym odtworzyć wam, drogie panie i drodzy panowie, pewien fonogram. Fonogram grupy Lynyrd Skynyrd ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie odbywa się mundial. Utwór ten znany pod tytułem Sweet Home Alabama. Co prawda nie opowiada o naszym domu, ale jakoś tak na sercu. Od razu robi się cieplej. Za mikrofonem Mateusz Korzeniewski. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Była to audycja Grzybogranie. Dobrego połowu, pełnych koszy, miłego dnia oraz do usłyszenia za tydzień.

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
1: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
3: Autopromocja.
4: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
5: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
6: Afera. Lubię to.
7: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Autopromocja. Reklama.
8: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Chciałem jeszcze powiedzieć, że za chwilę dalszy ciąg programu, nie? Tak się nazywał program Mano i Materny. Patrzę tak na drugą stronę szyby.
1: Inspirację czuć trochę?
0: Nie, no grzybobranie. Ja ogólnie nowy Wojciech Mann. Nasz Mati Korzeniewski.
1: Nie tylko posturą, ale i charakterem i sposobem
0: wszystkim
1: życia.
0: Wszystkim. Grzybobranie. No, nowa stylem. Audycja humorystyczna. Ja jestem fanem, ja już jestem wielkim fanem. W każdym razie więcej na temat nowości na naszej antenie w ramówce letniej, która od poniedziałku przeczytacie na naszej stronie www.afera.com.pl.
1: A wy do nas jeszcze możecie pisać do godziny 10 na aferanek@afera.com.pl. Co tam u was i co myślicie o grzybobraniu nowej audycji?
0: Czy zbieracie grzyby?
1: O, na przykład albo gdzie łowicie ryby, albo gdzie łowicie grzyby i na odwrót. No i dawajcie znać, czy się tak dobrze bawiliście na grzybobraniu jak i my.

0: Na zegarach 9:48, a my wracamy do kalendarium znowu, bo mamy tak soczyste daty. 2 lipca przypominamy.
1: No to dobrze, to ja w takim razie zerkam na rok 1950. Urząd do Spraw Wyznań odmówił rejestracji Świadków Jehowy w Polsce. Do tego czasu, aż do 89, byli oni w kraju zdelegalizowani. No ale chodzili od drzwi do drzwi i się udało po 89.
0: Tak, w końcu się
1: zalegalizować.
0: Się udało. Ja bym wrócił do 1900 roku. Nad niemieckim Friedrichshafen wzniósł się w powietrze pierwszy sterowiec. Pamiętasz to? Powiedz, proszę.
1: Nie, wuja mi opowiadał.
0: Opowiadał.
1: No, tak, tak. Ja wtedy byłem na wycieczce, wiesz?
0: Ale nie sterowcem właśnie przypadkiem?
1: Nie sterowcem, my balonami jeszcze wtedy lataliśmy.
0: Okej. Bezpiecznie.
1: W takim razie, drodzy słuchacze, jeżeli mamy 11 minut do godziny 10, to zapraszamy was na kalendarium muzyczne i chciałbym, żeby wam wszystkim teraz zrobiło się bardzo miło. Dzisiaj swoje urodziny świętuje człowiek, który kiedyś być może dorośnie, być może kiedyś będzie poważny, a na pewno jesteśmy przekonani o tym, że jest fantastycznym człowiekiem, artystą, a mowa o wokaliście zespołu Hope i Flapjack. Kroto, wszystkiego najlepszego, stareńki.

0: Zawsze znajdziemy wyjście. Wszystkiego najlepszego dla Krota, wokalisty zespołu Hope, a od niedawna także, no już od kilku lat w sumie, także i zespołu Flapjacks, z którą zdążył już nagrać płytę, jeździć, zdobywać Fryderyki. Swoją drogą pozdrawiamy serdecznie. Kroto być może nas słucha, bo wiemy, że w pracy częstokroć mają włączone właśnie Radio Afera. Człowiek, który z Radiem Afera jest bardzo mocno związany, bo dzięki wywiadowi w Radio Afera nie zagrał ze 40 koncertów.
1: To faktycznie, dzięki temu.
0: No, ale jak się łazi gdzieś po mostach, to później tak jest. Dobrze, to już pomalutku zmierzamy do końca, ale chyba przypomnijmy jeszcze raz o naszym konkursie. Co ty na to?
1: Tak, można jak najbardziej na szybko. W tę sobotę możecie się wybrać na Lustra Eumi i Mitari do Dragona, czyli 4 lipca. Możecie zabrać kogoś ze sobą. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie.
0: Które brzmi, jak to było z tymi ufolutkami?
1: Tak, jak wyglądają ufolutki waszym zdaniem? Jak chcielibyście, żeby wyglądały? Złotówka i 23 grosze. Macie jeszcze 10 minut na napisanie odpowiedzi.

0: Dzień dobry, pani Olgo.
1: Dzień dobry, panie Edgarze.
0: Dzień dobry. Z czym się pani kojarzy zapach klimatyzacji?
1: O, matko, z grzybem?
0: A grzybobranie już za nami.
1: Właśnie.
0: No i w ten oto piękny sposób przechodzimy do serwisu informacyjnego na 3 minuty przed godziną 10. A jakby co, to ja ten zapach klimatyzacji to nawiązałem, bo to utwór, który właśnie się skończył.
1: Olga Kręgielska, zapraszam. Nowe ścieżki nad Rusałką gotowe. Zakończyły się prace związane z przebudową ścieżek rekreacyjnych na północnym brzegu jeziora Rusałka. Inwestycja znacząco poprawiła komfort i bezpieczeństwo poruszania się po jednym z najchętniej odwiedzanych terenów wypoczynkowych Poznania. Inwestycja realizowana przez Zakład Lasów Poznańskich objęła odcinek o długości 700 metrów od rozwidlenia dróg leśnych do terenów administrowanych przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji.
2: Czy wiesz, że
1: seniorzy mogą otrzymać od Caritas czujki i czadu. Caritas Poznań we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Polskim Związkiem Firm Deweloperskich oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka prowadzi program Budujemy Bezpieczeństwo, w ramach którego realizuje prelekcje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu, a także dystrybuuje darmowe czujki dymu, które uczestnicy spotkań mogą zabrać ze sobą do domu.
3: W programie Budujemy Bezpieczeństwo udało nam się wydać już około 1000

0: Nowe utrudnienia, ale też nowa nawierzchnia. Na ulicy Dolna Wilda rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z budową trasy rowerowej łączącej Wildę, Dębiec i Świerczewo. Tym razem drogowcy skupią się na wymianie nawierzchni drogowej dla rowerów w miejscach, które dotychczas pozostawały nieukończone. Roboty są prowadzone w rejonie dwóch zatok autobusowych przy skrzyżowaniu z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki oraz przy kolejnej zatoce zlokalizowanej w ciągu ulicy Dolna Wilda. Nowy etap robót potrwa do końca września. Wartość inwestycji wynosi blisko 650 tysięcy złotych.
1: Kibicuj z Radiem Afera.
0: Rewolucja w Warcie Poznań. Klub ma nowych właścicieli. Po 8 latach kończy się era Bartłomieja Fariaszewskiego w Warcie Poznań. Klub oficjalnie przeszedł w ręce nowych inwestorów, którzy wykupili większościowy pakiet akcji. Jednym z nich jest Krzysztof Wawrzyniak, prezes zarządu agencji koncertowej Good Taste Production. To właśnie flagowy projekt tej firmy, Bittersweet Festival, zostanie nowym sponsorem koszulkowym drużyny. Część akcji nabył również Jacek Roszyk, który obejmie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2: Takie mieszane uczucia, słodko-gorzkie, bo wiadomo, coś się kończy, ale coś się zaczyna i zostawiam w dobrych rękach, w dobrym stanie przede wszystkim, czy w bardzo dobrym stanie, po świeżo wywalczonym awansie i wspaniałym sezonie, bardzo ważnym, bardzo takim pokazującym, że wracamy, że jesteśmy.
0: Tak mówił na wczorajszej konferencji prasowej Bartłomiej Fariaszewski. Pierwszy mecz w nowym sezonie Zieloni rozegrają na wyjeździe 24 lipca o godzinie 18. Zmierzą się z Polonią Bytom. To już wszystko w dzisiejszych serwisach informacyjnych. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Tak jak wczoraj wspominaliśmy, w Krakowie trawę koszą kozy i owce, a u nas ona jedyna.

0: Mamy to. Wybiła godzina 10. Wygraliśmy ten nierówny pojedynek z rzeczywistością, ale teraz będzie dogrywka.
1: A co masz na myśli, tak szczerze mówiąc?
0: No, trzeba jeszcze do domu wrócić.
1: Tak, to jest najtrudniejsze.
0: To nie będzie proste. Tak. Dziękujemy wam pięknie, Patryk oraz Mikołaj, odpowiedzialni dzisiaj za realizację audycji.
1: Myślę, że nazwiska też bardzo warto, bo mi się wydaje, że tam brakuje co najmniej jednej kreski w obu tych przypadkach. Wojciak i Pluciński. Dziękujemy im bardzo.
0: A gdzie ty chciałeś kreskę u Plucińskiego?
1: No, N.
0: Pluciński. Mikołaj, ty masz Pluciński czy Pluciński?
1: Boże,
0: Pluciński.
1: Kochany, tyle lat.
0: No.
1: Pluciński.
0: No pewnie, że Pluciński. No teraz to mi... No ale Olga przede wszystkim, nasza Kręgielska. Kochana Kręgielska, jest razem z nami i to jest
1: tam
0: ważna
1: jest
0: informacja. Serwisy informacyjne takie,
1: tak,
0: że no to... Tak, to jest... Jakby komiksy robili, to najlepsze kreski by tam zawsze były właśnie zrobione.
1: Takie
0: tyle dowcipów, a tak bardzo nie mogę. Dobra, Mikołaj Pokorzyński.
1: I Edgar Heine.
0: Dziękuję. A, Hein, chciałeś już powiedzieć. Słyszałem to.
1: Nic nie chciałem.
0: Zerkamy do kalendarium na sam koniec. Na naszym fanpage'u już pojawiła się informacja o tym, że 2 lipca 1948 roku urodził się klawiszowiec zespołach Breakout, SBB, Grupa Niemen, czyli Józef Skrzek.
1: Mm-hmm. I my gramy właśnie w tej chwili z grupy SBB na pierwszy ogień. To, co już możecie słyszeć w tej chwili. Życzymy też oczywiście wszystkiego najlepszego. A jeśli chodzi o konkurs, to odezwiemy się drogą SMS-ową do zwycięzcy.
0: Ależ podprowadzenie. Teraz już możemy się żegnać oficjalnie. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Alter Mixer. W Radiu Afera.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kaw czubate, pod i szybkie spojrzenia znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

będę pamiętać, choć te myśli żarłoczne mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie pod rezjem i pod

0: Stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Słuchasz, Aga.

0: Autopromocja. Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Wakacje czas zacząć. Łatwiej w ciepłą pogodę wyjść z domu i skryć się w klimatyzowanych murach muzeum albo w zielonym plenerze. Nazywam się Lucia Słutkowska i przygotowałam dla Ciebie kilka kulturalnych miejsc do ukrycia się przed upałami.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nawijanie filmu na uszy. Powrót kina Grunwald. Po 8 latach przerwy wraca plenerowe kino Grunwald. W każdy lipcowy czwartek ekipa Pod Czarnym Kotem i Kubiak Bufetowy rozwijają ekran, aby spełnić formułę Silent Cinema. Dostaniesz profesjonalne słuchawki hi-fi od Poznańskiego Teatru Animacji i całkowicie odetniesz się od hałasów miasta. W tym roku motywem przewodnim jest dźwięk i muzyka, a na pierwszy ogień idzie kultowa Kawa i papierosy Jima Jarmusza, czyli seria czarno-białych etiud pełnych dymu, kofeiny i wciągających dialogów. Pakuj laczki, bierz kejtra, kociambra albo kogo tam masz na chacie i wpadaj do Czarnego Kota na 21.30. Pamiętaj tylko o zabraniu dokumentu ze zdjęciem, żeby odebrać słuchawki. Pilates pod kasztanowcami. Jeśli twój kręgosłup po całym tygodniu w pracy błaga o litość, czas na plenerowy reset. Park Starego Browaru organizuje kolejną odsłonę kultowych, darmowych treningów pod chmurką. W ten czwartek na tapecie ląduje Pilates. Idealna opcja, żeby wzmocnić mięśnie gładkie, poprawić elastyczność i złapać trochę balansu w cieniu wielkich kasztanowców. Nie ma żadnych zapisów. Po prostu łapiesz w dłoń swoją matę, wskakujesz w coś wygodnego i wpadasz poćwiczyć. Start o 18. Gdyby pogoda spłatała figla, sprawdzaj ich sociale, bo zajęcia mogą przenieść się gdzieś pod dach.

jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn, jesteś piękny. Zakochany bez pamięci. Siłą woli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

czasem z losu zakpić. Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn, jesteś.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. Czwartki o 20.
5: Afera. Lubię to.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: znasz?
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
1: Reklama.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
6: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Wakacje czas zacząć. Łatwiej w ciepłą pogodę wyjść z domu i skryć się w klimatyzowanych murach muzeum albo w zielonym plenerze. Nazywam się Lucia Słutkowska i przygotowałam dla Ciebie kilka kulturalnych miejsc do ukrycia się przed upałami.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nawijanie filmu na uszy. Powrót kina Grunwald. Po 8 latach przerwy wraca plenerowe kino Grunwald. W każdy lipcowy czwartek ekipa pod Czarnym Kotem i Kubiak Bufetowy rozwijają ekran, aby spełnić formułę Silent Cinema. Dostaniesz profesjonalne słuchawki hi-fi od Poznańskiego Teatru Animacji i całkowicie odetniesz się od hałasów miasta. W tym roku motywem przewodnim jest dźwięk i muzyka, a na pierwszy ogień idzie kultowa Kawa i papierosy Jima Jarmusza, czyli seria czarno-białych etiud pełnych dymu, kofeiny i wciągających dialogów. Pakuj laczki, bierz kejtra, kociambra albo kogo tam masz na chacie i wpadaj do Czarnego Kota na 21.30. Pamiętaj tylko o zabraniu dokumentu ze zdjęciem, żeby odebrać słuchawki. Pilates pod kasztanowcami. Jeśli Twój kręgosłup po całym tygodniu w pracy błaga o litość, czas na plenerowy reset. Park Starego Browaru organizuje kolejną odsłonę kultowych, darmowych treningów pod chmurką. W ten czwartek na tapecie ląduje Pilates. Idealna opcja, żeby wzmocnić mięśnie gładkie, poprawić elastyczność i złapać trochę balansu w cieniu wielkich kasztanowców. Nie ma żadnych zapisów. Po prostu łapiesz w dłoń swoją matę, wskakujesz w coś wygodnego i wpadasz poćwiczyć. Start o 18. Gdyby pogoda spłatała figla, sprawdzaj ich sociale, bo zajęcia mogą przenieść się gdzieś pod dach.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Wybiła godzina 16, czas na hurtownię.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: To ja jeszcze dodam, że ta godzina 16 to w czwartek, w drugim dniu lipca, bo taki dzień dzisiaj mamy, 183 dzień roku, Dzień Dziennikarza Sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO w kalendarzu dzisiaj mamy.
0: Tak, ponadto imieniny obchodzą dzisiaj Jagoda, Maria i Urban i wszystkim osobom, które obchodzą dzisiaj imieniny, życzymy wszystkiego najlepszego.
2: A ja tu mam jeszcze lepszy zestaw, zobacz, Bożydar, Bogudar, Bogodar i Bożdar.
0: Bardzo ciekawe imiona, wszystkie na B.
2: No właśnie, wszystkie pewnie podobną genezę też będą miały. Jonasz Mechuła, to imię chyba ma inną genezę, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno Jonasz przy konsolecie realizatorskiej dzisiaj siedzi. A do godziny 18 będą do was mówić...
0: Michał Rogoziński.
2: I Natalia Rutkowska. Zostańcie z nami, tu hurtownia DXXX na początek.

0: Jeżeli nie macie jeszcze planów na przyszły weekend, czyli jest to dokładnie 10 do 12 lipca, to chcielibyśmy wam serdecznie zaproponować festiwal, który odbędzie się w Łodzi na łódzkich Błoniach, Audio River, i jest to już 20 edycja.
1: Tak jest, 20 edycja grania takiego, no generalnie nazwijmy to szeroko elektronicznego. Ja sobie popatrzyłem teraz na listę artystów. Jezus Maria, nie przeczytam wam wszystkich, bo to by całą hurtownię zajęło. Cała masa tego jest, ale z takich...
0: Do wyboru.
1: No właśnie, z takich bardziej rozpoznawalnych to Cats and Dogs chociażby, czy na przykład The Prodigy, którego też zaraz sobie posłuchamy, to będzie część tylko line-upu tegorocznego Audio River. My mamy dla was wejściówki podwójne, które na was czekają. O, żeby takiego grania sobie posłuchać. 7248 to jest numer SMS-a, pod który trzeba do nas napisać. W treści wpisujecie afera.audioriver, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, które brzmi: ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się na Audio River wybrać i dlaczego. Koszt SMS-a w tym wypadku?
0: 2,46.
1: Złotem oczywiście, tak będzie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mówiliśmy przed chwilą, że całkiem sporo wykonawców na Audio River, na które was zapraszamy. Ja tylko też jeszcze dodam, my nie rozwiązujemy tego konkursu, bo on długoterminowy w naszym przypadku jest, także możecie pisać na 7248, ale już przechodząc do meritum, mam też inną bardzo długą listę i to jest lista imienin Jana.
1: Tak, lista imienin Jana jest bardzo długa i trwa od stycznia, poprzez jest ich aż 8 razy w styczniu, po czym pełno razy w lutym i nie kończy się i do grudnia.
0: No właśnie, ja tak nie wiem, na szybko nie umiem tego policzyć, ale spokojnie dobre kilkadziesiąt. Tak na przykład patrz, nie wiem, we wrześniu jest taki moment, że jest 9, 11, 13, 14, 16 września.
1: Codziennie na świętowanie.
0: No właśnie, i teraz weź tu nadążaj kupować prezenty, weź tu nadążaj w ogóle, nie wiem, no...
1: Można świętować imieniny codziennie i codziennie mieć powody świętowania.
0: Tak, ale no, z takim Janem to też jest problem, zobacz, żeby się nauczyć, kiedy ty masz te imieniny, kiedy nie, bo to jest skomplikowana lista i ona jest taka nieregularna.
1: Na pewno Janowie mają problem z tym, kiedy mają imieniny, a kiedy ich nie mają, albo z wybraniem jednego dnia, w którym będą je obchodzić.
0: No właśnie, są takie najważniejsze święta imieninowe, wspomnienia świętych Janów i takim świętem świętego Jana jest na przykład 24 dzień czerwca, wtedy rzeczywiście święto Jana Chrzciciela, narodzenie świętego Jana Chrzciciela. I do tego chyba odnosi się Kamil Piwot w swoim czerwcowym nowym utworze Święty Jan.

0: ten stary dziad.
1: To o mnie?
2: Myślę, że nie.
1: No dobra, o mnie w takim razie nie, to ja dalej będę gadał, tylko co powiem przynajmniej do 18. Dziki się posłuchały, nie weszły do wody.
2: Tak, nie weszły do wody, ale weszły na ulicę i to w Poznaniu, co jest bardzo rzadkim widokiem, a można je było dzisiaj spotkać o godzinie 12, tuż za rondem królowej Ryksy Elżbiety.
1: Tak jest, to jest na ulicy Kurlandzkiej na Hartowie, gdyby ktoś nie wiedział. Kiedyś było na ratajach, pamiętam, pełno dzików, tak tu nawet w miarę w okolicy Radia Afera, w okolicy naszej siedziby, ale to się zmieniło, mam wrażenie, w momencie, jak ja się przeprowadziłem na rataje parę lat temu, bo ja tu nigdy dzika nie widziałem.
2: Może ona po prostu poszła za tobą.
1: No właśnie, chyba uciekło ode mnie, bo teraz mnie tu nie ma. Nie? No w sensie ja tu jestem, a ich tu nie ma.
2: Może uciekły się.
1: Może uciekły na Hartowo. Nie wiem, czy jestem taki straszny, jeśli faktycznie jestem starym dziadem gadającym kocapały. Jeśli ciebie to nie boli, to widocznie dziki to boli. Ale jeśli spotkacie dziki na ulicy, to uważajcie, bo to są sympatyczne zwierzątka, ale chyba nie takie, jak są dzikie. A dziki jest dziki.

0: 22 minuty po godzinie 16 zaglądamy do kalendarium. Drugi dzień lipca dzisiaj mamy. Co się wydarzyło?
1: A ja tak sobie tutaj wybrałam, że w 1985 roku, 2 lipca, wystrzelono europejską sondę kosmiczną Giotto, przeznaczoną do badania komety Halleya.
0: Okej, no ona rzeczywiście w tamtym czasie mniej więcej była, wraca co 76 lat, także mamy szansę jeszcze kiedyś ją za naszego życia.
1: Może kiedyś z nas wróci.
0: No, kiedyś mam nadzieję, że ją spotkamy, byle nie za blisko. Ja mam datę z roku 1933. Raczej nie chodziłaś na Lecha w latach 50-tych, 60-tych?
1: No raczej niestety na świecie mnie wtedy jeszcze nie było.
0: No, to nie zdarzyło ci się. To nie oglądałaś na żywo Henryka Pietrzaka, a to jest pan, który dzisiaj kończy 93 lata i jest najstarszym żyjącym piłkarzem Lecha Poznań. Także jemu wszystkiego najlepszego. To już się chyba życzy 200, co? Jak tak mało dosadki
1: bo
0: zostało.
1: Tak, chyba już nie 100, tylko 200.
0: No, to zostawmy to przy 200. No, coś jeszcze masz ciekawego?
1: W 1923 roku utworzono Zjednoczenie Wolnego Harcerstwa.
0: Okej, to zaglądamy jeszcze do kalendarium muzycznego. Tam harcerzy chyba nie ma. Jest za to Smolik i on taki nieprzypadkowy.
1: Tak, bo dokładnie 24 lata temu odbył się pierwszy opener, który miał miejsce w Warszawie. I tak w sumie klimatycznie, bo wczoraj zaczął się opener w tym roku.
0: No właśnie, nie zaglądałem do line-upu tegorocznego, ale wiem, kto na tym pierwszym występował. Tam był na pewno Smolik, było The Chemical Brothers, no ale my właśnie przy Smoliku i przy Arturze Rojku zostaniemy. 50 881 to teraz na antenie Radia Afera.

0: 50881 w wykonaniu Smolika i Artura Rojka. Jest też 50881 w wykonaniu Radia Afera, bo taką audycję mamy na wakacje. 50881 piosenek o miłości. Franek Dębicki was w każdy poniedziałek o 22 zaprasza. A jeśli chcecie więcej o nowych audycjach poczytać, to na afera.com.pl was odsyłam. Zwłaszcza jeśli stoicie w korku, to możecie mieć czas na takie poczytanie. Chyba, że korków nie ma, jak tam sytuacja?
1: Tak, właśnie, jeżeli stoicie w korku na rondzie Rataje, rondzie Śródka, na ulicy Jana Pawła, na Królowej Jadwigi, całe centrum, Rynek Jędrzycki, Dąbrowskiego, Żeromskiego, to właśnie możecie nas sobie posłuchać. No bardzo serdecznie zapraszamy. A jak pogoda? Czy w tych korkach będzie tam gorąco?
0: No, czy gorąco, to zależy, gdzie jest granica gorąca, bo w Poznaniu 25,5 stopnia w tym momencie, więc pytanie, czy dla ciebie upał się zaczyna od 25 czy od 30 na przykład?
1: Nie, powiedzmy takie 32 to upał.
0: A, nie, to ty masz wysoko postawioną granicę. Mi już jest ciepło, szczerze mówiąc, 25, rzeczywiście takie 26, powiedzmy, to jest to, co w tym momencie w Poznaniu mamy. Dzisiaj ma nie padać, nie ma być takiego mokrego dnia jak wczoraj, czy mokrego wieczoru jak przedwczoraj. Może troszkę w nocy pokropi, ale to już taka druga w nocy, to chyba nie będzie się nigdzie kręcić. 16 stopni to minimum, jeśli chodzi o wieczór.
1: Ja tam o drugiej w nocy z pracy będę wracać.
0: A, no chyba, że tak. No to wtedy uważaj. Ale to będzie przelotny deszczyk. To myślę, że nic złego ci nie zrobi. A jeszcze jak szampon sobie nałożysz na głowę, to od razu możesz prysznic wziąć. Będziesz szybciej. Właśnie, szybciej pójdziesz spać. To może nawet w miarę wyspana jutro będziesz. Tak jest. Red Hot Chili Peppers teraz na naszej antenie. Detroit.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Nastroje przed momentem na antenie Radia Afera i utwór Skok. Może wy macie nastrój na skok do Łodzi?
1: No właśnie tak, wydaje mi się, że fajna opcja na następny przyszły weekend, żeby wyskoczyć sobie do Łodzi na festiwal. Dokładnie na Audio River na Łódzkich Błoniach, który będzie się od 10 do 12 lipca i mamy dla was dwie podwójne wejściówki.
0: Tak jest, one na was czekają pod warunkiem, że wyślecie do nas SMS-a pod numer 7248. Taka zabawa kosztuje 2,46 zł. No i trzeba w tym SMS-ie wpisać treść odpowiednio.
1: Trzeba wpisać afera.audioriver, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio River i dlaczego.
0: A tej muzyki naprawdę będzie dużo przez 3 dni na Łódzkich Błoniach. Ja na następne wejście obiecuję, policzę ilu tu jest artystów wymienionych w line-upie, bo to jest dobre kilkadziesiąt sztuk. Ale tak na oko nie umiem stwierdzić ile. Ja to sprawdzę, a wy w międzyczasie piszcie do nas SMS-y. 7248 to numer, na którą możecie się zgłaszać.

0: Mówiliśmy już co prawda o korkach, ale nie wspomnieliśmy o komunikacji miejskiej, która też przecież w Poznaniu funkcjonuje. Tramwaje z Bonn, te słynne, kojarzysz? Widziałaś, jechałaś?
1: No właśnie z tego, co rozmawialiśmy, zdążyliśmy porozmawiać, to nie widziałam tych tramwajów, albo widziałam jakiś inny model, ale nie ten konkretny.
0: Okej, no właśnie, no bo one, niby ich jest dużo, niby są 24 sztuki, ale rzadko się pojawiają. Najczęściej jak się pojawiają, to na jakichś śmiesznych filmikach w internecie, jak widać, jak są holowane do zajezdni z powodu awarii. Więc myślę, że to jest jeden z powodów, bo ty nie jesteś mechanikiem MPK, nie? To...
1: No właśnie, akurat takich specyfikacji nie mam, żeby być mechanikiem MPK, więc nie miałam możliwości ich zobaczyć.
0: No, to dlatego nie widziałaś. W każdym razie, gdybyście chcieli, to z tych 24 po kilku już po ładnych miesiącach do tej pory dwie sztuki jeździły po mieście, to znaczy czasem jeździły, czasem nie jeździły. Wczoraj wyjechała trzecia. Jest trzeci tramwaj z Bonn. Możecie polować na kolejny. On ma numer 974, jakbyście chcieli szukać. Dzisiaj podobno na 13 jeździ i tak z tego, co patrzę, to nawet chwilę temu koło Radia Afera na tej 13 przejechał. A jeśli zapytacie o dwa pozostałe, no to nie, one dzisiaj nie kursują. Może znowu się popsuły, nie wiem. To trzeba jakiegoś mechanika z MPK w takim razie zapytać.

0: słyszałaś o tym, że miasto uporało się już z panami, którzy nie do końca mają swoje domy i można już wypoczywać na w ciepłe dni w skrzyże Zielonego Ogródka?
1: No, podobno tak jest. Miasto przynajmniej się tym chwali. Nie wiem jak z panami, którzy tam się mieli pojawiać albo nie pojawiać i psuć te fontanny, ale fontanna rzeczywiście w Zielonych Ogródkach już działa. Teren jest podobno dostępny dla mieszkańców i turystów. No to ci panowie, skoro tam mieszkają, to chyba są mieszkańcami, nie?
0: No skoro mieszkają, skoro są mieszkańcami, no to chyba mogą korzystać, tylko że nie do końca może ich stan temu jakby pozwala innym osobom korzystać.
1: No dobra, ale kto to będzie sprawdzał?
0: A to już jest ciekawa opcja, może Straż Miejska albo ktoś zostanie do tego zatrudniony.
1: No właśnie, i tak właśnie się generuje koszty, jak człowiek po prostu chciałby tylko w parku sobie posiedzieć w zieleni w centrum miasta. No właśnie, to możemy jakąś swoją formę zieleni na antenie zaproponujemy, bo tu Rozali, to chyba też jest coś tam z zielenią związane, nie? No właśnie.
0: Tego typu.
1: No to posłuchajmy, Wędrówka Dusz na 12 minut do 17.

0: Johnny Bravo swego czasu mawiał: lubię placki. Jacek Jaśkowiak chyba się z tym nie identyfikuje.
1: No, on chyba raczej placków i tortów nie lubi.
0: Pod paru tygodni na pewno. A przynajmniej jego garnitur nie lubi. No,
1: ciekawe, jak będzie obchodził urodziny.
0: To prawda. Słyszeliście na pewno o incydencie, podczas którego Jacek Jaśkowiak podczas sesji Rady Miasta, krótko mówiąc, oberwał ciastem od aktywistów. No to w związku z tym Urząd Miasta wyciągnął wnioski. I teraz te sesje Rady Miasta mają wyglądać inaczej.
1: Zostały wprowadzone nowe zasady, które obejmują zakaz wnoszenia żywności. Czyli no, jeżeli jakiś radny miasta będzie miał imieniny, urodziny, z ciastem nie wejdzie. Nawet z cukierkami.
0: No właśnie, z cukierkami też nie wejdzie, no bo cukierki mogą być twarde, to może wtedy rzucić w kogoś i też zrobisz mu krzywdę. Ja nie mówię w kogo, nie? Absolutnie, ale możesz. Znaczy już nie możesz.
1: No już nie chodzi. Możesz, bo nie wejdziesz nawet z cukierkami, także poświętować nie można. Także tak na smutno.
0: No i nawet nie pogadasz z każdym, bo zmieni się organizacja samej sali, bo strefa taka z radnymi, z prezydentem miasta, z tymi osobami, nazwijmy to urzędowymi, będzie oddzielona od widowni, też od przedstawicieli mediów, także to ma wyglądać inaczej, ale to będzie też depozyt.
1: Tak, ale też przemieszczać się nie będziesz mógł swobodnie po tej całej sali.
0: No, ale do depozytu mam nadzieję, że będzie się to odwrócić, bo jak już przyjdziesz z tym ciastem na sesję Rady Miasta i każą ci odłożyć to ciasto do depozytu, no to będziesz mogła je, mam nadzieję,
1: odebrać. Pytanie, czy mają tam lodówkę do tego ciasta?
0: A, i to byśmy musieli jako miasto zainwestować, to podejrzewam, że nie mają.
1: No to już po cieście, już wracasz bez ciasta.
0: No też zależy jakie, bo są takie, które wytrzymają bez ciasta, nie? W sensie nie takie kremowe, tylko wiesz, jakaś na przykład babka, tak, czy coś takiego. To myślę, że w tym kierunku trzeba by iść, a najlepiej to po prostu chyba nie przynosić takich rzeczy na sesję Rady Miasta. Jeśli chcecie się podzielić z panem prezydentem swoimi wypiekami, to po prostu zróbcie to w innych okolicznościach, w innym miejscu i chyba nie aż tak ofensywnie, polecamy.
1: Tak.

0: A my z kolei lecimy do godziny 17.
1: Hurtownia na 98,6.
2: Mamy 2 lipca, 2 godzina hurtowni. Dzisiaj z takich nietypowych świąt mamy Dzień Dziennikarza Sportowego oraz Międzynarodowy Dzień UFO. Wierzysz w UFO?
0: Wierzę w dziennikarzy sportowych, tak to może określmy.
2: To też czasem takie trochę UFO.
0: Może dlatego... mam się obrazić? Nie, w redakcji sportowej Radiofera? Nie wiem, czy UFO. No czasami rzeczywiście się lata na jakieś dziwne wydarzenia na drugi koniec Polski albo coś. Tak.
2: Albo są bardzo odklejone pytania.
0: Jakie na przykład?
2: Na przykład kiedyś pytali Roberta Lewandowskiego o zegarki zamiast o mecz, o zegarki na przykład.
0: Okej, no to teraz zegarek musi sobie na pewno przestawić na czas amerykański, taki jak w Chicago obowiązuje, bo tam kilka stref jest, więc nie wiem, jak się ta chicagowska nazywa. My w każdym razie do 2 lipca wracamy. Jagoda, Maria, Urban to osoby, które imieniny dzisiaj obchodzą, także wszystkiego najlepszego wam życzymy. Jonasz Mechuła, Michał Rogoziński, Natalia Rutkowska, w tym składzie jesteśmy z wami do 18. Teraz jest też zespół The Dumplings.

0: Jeżeli nadal szukacie planów, to mamy dla Was propozycję, właściwie przypominamy o naszej propozycji na przyszły weekend. 10-12 lipca, Audio River w Łodzi, na Łódzkich Błoniach. Policzyliśmy tutaj z Michałem i mamy dokładnie 86 wykonawców w line-upie.
1: Tak jest, całkiem sporo, także wybór jest duży. Ja tylko dodam, że to jest nadal mniej niż imienin Jana w skali roku, bo tych jest 96 według listy, z której przynajmniej ja korzystałem przy liczeniu. Nawet jeśli gdzieś się o 1-2 pomyliłem, to chyba nie na tyle drastycznie, żeby to zaburzyć. Myślę, że imienin Jana dalej jest więcej. Ale i tak warto. Na pewno jest coś, co sobie z tego line-upu 86-wykonawcowego wybierzecie.
0: Tak, mamy dla Was dwie podwójne wejściówki. Żeby takie dwie podwójne wejściówki zdobyć, należy wysłać do nas SMS-a pod numer 7248 i w tym SMS-ie piszemy słowo afera, następnie kropka Audio River, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi.
1: Brzmi, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio River i dlaczego chcesz to zrobić.
0: A koszt 2,46.
1: Tak jest, 2,46. Ja tylko dodam, my tego konkursu nie rozwiązujemy. W poniedziałek to się wydarzy, także jeszcze chwilę na wysłanie takiego SMS-a macie. I może to wy będziecie tymi naszymi wybrańcami, których wyślemy z Poznania do Łodzi. Próbujcie,

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
0: Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

0: 96 razy w ciągu roku Jan obchodzi imieniny. To już ustaliliśmy, teraz trzeba tę naszą bazę informacji poszerzyć. Hugo imieniny obchodzi 5-krotnie. 1 kwietnia, 9 kwietnia, 29 kwietnia, 10 sierpnia i 17 listopada. A mówię o tym nieprzypadkowo.
1: Tak, bo teraz już na naszej antenie Hugo i Horyzont.
0: A to oczywiście aferowa nowość muzyczna na 16 minut po godzinie 17. Afera.pl, zakładka muzykę. Tam odsyłam was po więcej takich utworów.

0: 19 minut po godzinie 17 możemy powiedzieć, baza akademików została zaktualizowana.
1: Tak, bo dokładnie dzisiaj, po blisko trwających 2 lata modernizacjach domu studenckiego SQLab, został on oddany do użytku studentom.
0: No właśnie, studenci to tam tak naprawdę się wprowadzą z początkiem nowego roku, także może jeszcze nie kończą ich wakacji, zwłaszcza że z tego co słyszałem, to nie wszyscy jeszcze poprzednią sesję skończyli.
1: Tak, niestety sesja jeszcze się nie skończyła, także no właśnie. Wakacji nie ma nawet.
0: No właśnie, ale wiadomo, że już powoli przygotowania do nowego roku akademickiego trwają. Budynek, tak jak mówi nam jedna z osób, która brała w tej całej akcji remontu SQLab-a udział, student trzeciego roku pielęgniarstwa Igor Kowalski, on nam mówi, że budynek bardzo się zmienił.
2: Jest to budynek nie do poznania, jest odnowiony, przestrzeń w pokojach jest ogromna. To jest jak nowy budynek zupełnie, nie da się go poznać.
1: Igor Kowalski wspomina także również o tym, jak studenci pomagali przy projekcie modernizacji.
2: Duża część projektu to jest nasza inicjatywa. Wiedzieliśmy, co grało w SQLab-ie, co było do poprawy i nasze uwagi były jak najbardziej uwzględniane. Na przykład chociażby sama konstrukcja łóżek, rozmieszczenie szafek czy aneksu.
0: Fajnie, jak tak jesteś studentką w akademiku i możesz sobie meble wybrać, nie?
1: No fajnie mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał na przykład twój pokój, w którym zamieszkasz i sobie tam pozmieniać, urządzić.
0: I żeby tych sąsiadów męczących za ścianą było mniej, bo będzie mniej. Wcześniej to było około 800 studentów, teraz ma być 500. No natomiast w zamian za to wzrośnie standard, bo to będą już takie mini kawalerki. Jak mówimy o pokoju jednoosobowym z własnym aneksem, z własną łazienką, no to chyba można powiedzieć, że to jest okej standard. Nie?
1: Tak, no też powoli kończymy już taką erę, gdzie akademiki pokój to był bardzo mała przestrzeń i no, standard był bardzo niski, a tutaj bardzo blisko do uczelni, wysoki standard, cena też całkiem okej, jak patrzymy na rynek, także...
0: Ceny to już sobie zainteresowani sprawdzą. My natomiast wszystkim wam powiemy, że tak jak kiedyś SQLab to się kojarzył bardziej z klubem i z koncertami, no to prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego dr habilitowany Jakub Żurawski raczej te nadzieje na powrót w tym wypadku musi rozwiać.
3: Raczej klub nie wróci z tego względu, że nie jest to decyzja w uczelni, ponieważ no nie możemy prowadzić działalności kulturalnej, gdzie jeszcze będzie sprzedawany alkohol, więc tutaj musiały się zmienić przepisy. Aczkolwiek no, SQLab żyje, różnego rodzaju imprezy były i podejrzewam, że nadal będą organizowane.
0: No jak to akademik bez imprez? No oczywiście, że musi tak być. To mam nadzieję, że wszyscy sobie zdają sprawę. Dobrze, że pan prorektor o tym wie i z tym nie walczy.

0: Tak nawiązując do tych akademików, w moim to żadnych imprez nie ma.
1: To coś nie działa.
0: Tam żadnego klubu ma nieba, nie było, to może dlatego.
1: No właśnie, klubu nie ma, klub nie działa. To co zrobić, żeby działał? To znaczy, może nie wchodzimy akurat to w przypadku akademików, no ale są takie rzeczy, które rzeczywiście nie działają. Oto ja może inny przykład z klubem mam, taki, jeśli mogę.
0: Jasne.
1: Robert Lewandowski, kojarzysz, przeniósł
0: Oczywiście.
1: Się do Chicago Fire. I kibice Chicago Fire, albo w ogóle Roberta Lewandowskiego, nie mogą sobie kupić koszulek z nazwiskiem Lewandowski z tego powodu, że w systemie takim, gdzie kupujesz koszulkę klubu, możesz sobie wybrać nazwisko, to tam się mieści 10 literek, a nazwisko Lewandowski ma 11, więc możesz kupić co najwyżej nazwisko Lewandowsk.
0: Myślę, że muszą teraz zmienić i popracować nad systemem, albo nad drukarką.
1: Albo przemianować jakoś Lewego na jakieś inne nazwisko. Są takie rzeczy, które nie działają i o nich za chwilę posłuchacie. To nasza nowa mini audycja, nasza nowa propozycja sparring procesowy. Jak to jest w tych firmach? O tym już za chwilę Kuba Giełbaka.

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30. Dlaczego firmy gaszą pożary? Jak naprawdę działają firmy? Dlaczego w jednych organizacjach praca płynie, a w innych codziennie ktoś musi coś ratować, przyspieszać, poprawiać, tłumaczyć, łatać albo dowieść na wczoraj? Dzisiaj w audycji Sparing Procesowy przedstawię Wam jedno z najbardziej znajomych zjawisk w firmach – gaszenie pożarów. Bo wiele firm nie zarządza procesem, wiele firm zarządza pożarem, który proces co chwilę wywołuje. Wyobraźmy sobie firmę, która każdego dnia przypomina remizję strażacką. Ktoś właśnie daje znać. Nie ma materiału. Klient dzwoni trzeci raz. Maszyna znów się zepsuła. Nie wiemy, co z tym zamówieniem. Brakuje mi ludzi. Kto to obiecał klientowi? Dlaczego to jeszcze nie wyjechało? Kto ma aktualny plan wysyłek? I wtedy zaczyna się akcja ratunkowa. Ktoś biegnie na magazyn, ktoś inny dzwoni do dostawcy, ktoś szuka rysunku detalicznego. Jeszcze ktoś przedstawia całą produkcję. Ktoś obiecuje klientowi nowy termin. Ktoś zdejmuje ludzi z jednego zlecenia i przerzuca na inne, pilniejsze. Ktoś zostaje w nadgodzinach. Na końcu pada: dobra, jakoś to przepchniemy. I najgorsze jest to, że często rzeczywiście to się udaje. Zamówienia wyjeżdżają, klient chwilowo milknie, maszyna rusza, brakujący detal się znajduje, plan jakoś zostaje poprawiony, a faktura wychodzi i wysyłka jedzie. Firma oddycha z ulgą. Tylko że to nie był sukces procesu, to był sukces akcji ratunkowej. A akcja ratunkowa, która powtarza się codziennie, przestaje być wyjątkiem, staje się systemem zarządzania. Dlaczego gaszenie pożarów jest tak atrakcyjne? To jest niewygodna prawda. Gaszenie pożarów potrafi być bardzo atrakcyjne, wręcz uzależniające. Bo daje emocje, daje widoczność, daje poczucie sprawczości, daje szybki efekt. W firmie często bardziej wtedy widać człowieka, który uratował wysyłkę o 16:29, niż człowieka, który 3 tygodnie wcześniej spokojnie poukładał plan, sprawdził zapas, ustawił komunikację i odpowiedzialność tak, żeby do tej awarii w ogóle nie doszło. Bohater pożaru skupia na sobie uwagę. Architekt tego dobrego procesu często zostaje niezauważony. I tu zaczyna się pułapka. Jeśli organizacja nagradza tylko ratowanie sytuacji, to z czasem zaczyna produkować tylko sytuacje do ratowania. Nie dlatego, że ludzie są źli. Nie dlatego, że komuś zależy na chaosie. Tylko dlatego, że system pokazuje, najbardziej potrzebny jesteś wtedy, kiedy wszystko się pali. A przecież w zdrowej organizacji najlepszy specjalista nie powinien być tym, który codziennie ratuje ten sam problem. Powinien być tym, który doprowadza do tego, że ten problem przestaje wracać. Pożar rzadko zaczyna się tam, gdzie widać płomienie. Często w firmach widzę skutek na końcu procesu, na przykład opóźniona wysyłka. Na pierwszy rzut oka problem jest w logistyce, bo to logistyka nie wysłała. Ale gdy cofniemy się o krok wcześniej, może się okazać, że to produkcja zakończyła zlecenie za późno. Jeszcze wcześniej technologia długo doprecyzowała dokumentację. Jeszcze wcześniej sprzedaż przyjęła termin bez sprawdzenia obciążenia planu. Jeszcze wcześniej klient nie dostał jasnej informacji, jakie dane w zamówieniu musi dostarczyć. Jeszcze wcześniej firma nigdy nie zdefiniowała, kiedy zamówienie jest kompletne i gotowe do uruchomienia. I nagle widzimy, że pożar w logistyce zaczął się kilka dni wcześniej w procesie ofertowania, planowania albo komunikacji z klientem. To jest bardzo ważne. Miejsce, w którym problem wybucha, nie zawsze jest miejscem, w którym problem powstał. Na końcu widzimy ogień, ale iskra często powstała w mailu, w arkuszu kalkulacyjnym, w niejasnej decyzji, w braku standardu, w źle przyjętym terminie, w niedopowiedzianej odpowiedzialności. Firmy gaszą pożary, bo zbyt często patrzą na ostatni objaw, a nie na pierwszą przyczynę. Weźmy klasyczny przykład. Brakuje materiału, surowca do produkcji. Zapewne część z Was bardzo dobrze wie, jak to brzmi na konkrecie. Zakupy nie kupiły, magazyn nie dopilnował, planista nie sprawdził, ktoś z biura znowu zawalił. Ale procesowo trzeba zapytać inaczej. Kiedy po raz pierwszy było wiadomo, że ten materiał będzie potrzebny? Czy zapotrzebowanie wyszło z technologii, planu, sprzedaży, czy dopiero z hali produkcyjnej? Czy mieliśmy minimalny stan zapasu? Czy ktoś widział i przeanalizował zużycie? Czy nasz system pokazywał prawdę stanu fizycznego? Czy zamiennik, surowiec alternatywny był ustalony? Czy dostawca potwierdził termin? Czy ktoś wcześniej połączył zamówienie klienta z realną dostępnością naszych zasobów? Bo brakuje materiału, to nie jest jeszcze diagnoza. To jest komunikat alarmowy.
1: To jak w samochodzie zapala się kontrolka oleju. Można ją zakleić taśmą, można się zdenerwować, można powiedzieć, że system auta zwariował. Ale kontrolka nie jest problemem. Kontrolka jest informacją, że gdzieś wcześniej coś przestało działać. W firmach bardzo często walczy się z kontrolką, a nie z przyczyną. Człowiek w środku pożaru. Warto tu mocno powiedzieć jedną rzecz. Ludzie w firmach często naprawdę robią wszystko, co mogą. Operator, lider, planista, magazynier, technolog, handlowiec, księgowa, kierownik. Oni bardzo często nie są źródłem problemu. Oni są ostatnią linią obrony przed skutkami źle ustawionego systemu. To człowiek zostaje po godzinach, to człowiek odbiera telefon od zdenerwowanego klienta, to człowiek szuka części, której nie ma, to człowiek improwizuje, kiedy system nie daje mu jasnej odpowiedzi, to człowiek bierze na klatę coś, czego proces wcześniej nie uniósł. I dlatego gaszenie pożarów jest tak wyczerpujące, bo ono nie zużywa tylko czasu. Zużywa koncentrację, relacje, zaufanie, cierpliwość. Zużywa energię ludzi, którzy po pewnym czasie zaczynają mówić: u nas tak po prostu jest. A to zdanie jest moim faworytem i jednym z najbardziej niebezpiecznych zdań w organizacjach. U nas tak jest, często oznacza, przestaliśmy wierzyć, że można to naprawić. Pożar jako ukryty koszt. Firmy często liczą koszt materiału, roboczogodziny, energię, transport, reklamacje, ale rzadziej liczą koszt chaosu. A ten kosztuje. Kosztuje nadgodziny, ekspresowe dostawy, poprawki, przestoje, nerwowe telefony, utracone zaufanie klienta, czas kierownika, który zamiast rozwijać zespół, cały dzień przepycha bieżące tematy. Decyzje podejmowane pod presją, czyli często decyzje gorszej jakości. Jest jeszcze jeden koszt. Wartość utraconej korzyści. Bo kiedy firma codziennie gasi pożary, to nie robi rzeczy ważniejszych. Nie usprawnia procesu, nie szkoli ludzi, nie porządkuje danych, nie analizuje marsz, nie buduje standardów, nie poprawia planowania, nie rozwija swoich liderów, nie szuka źródeł przewagi rynkowej. Jest zajęta przetrwaniem dnia, a firma, która codziennie przetrwa dzień, może mieć wrażenie, że działa. Ale przetrwanie to jeszcze nie rozwój. Dlaczego firmy nie gaszą źródła, tylko płomienie? Są cztery typowe powody. Pierwszy, brak czasu. Wszyscy mówią, nie mamy czasu tego analizować, bo trzeba pracować i działać. Tylko że jeżeli nigdy nie ma czasu usunąć przyczyny, to zawsze będzie czas gasić skutek. Drugi, brak danych. Nie wiadomo, ile razy problem wystąpił. Nie wiadomo, gdzie się zaczyna. Nie wiadomo, ile kosztuje. Jest tylko odczucie. Ciągle nam się to powtarza. Trzeci, brak właściciela procesu. Każdy widzi swój fragment. Sprzedaż widzi klienta, technologia widzi dokumentację, zakupy widzą dostawcę, produkcja widzi plan, logistyka widzi wysyłkę, finanse, fakturę. Ale klient doświadcza całości i problem firmy też przechodzi przez całość. Czwarty, kultura natychmiastowej odpowiedzi. W wielu firmach pytanie, kto zawinił, pojawia się szybciej niż pytanie, co w procesie pozwoliło, żeby to się wydarzyło? A to zmienia wszystko, bo kiedy pytamy, kto zawinił, ludzie zaczynają się bronić. Kiedy pytamy, co w procesie zawiodło, ludzie zaczynają myśleć. Obraz życia. To działa dokładnie jak w domu. Jeśli codziennie rano szukamy kluczy, dokumentów, ładowarki, ciuchów na trening, to nie mamy problemu z porankiem. Mamy problem z poprzednim wieczorem. Poranny pożar zaczął się dzień wcześniej. W firmach jest identycznie. Awaria dnia dzisiejszego bardzo często zaczęła się od braku przygotowania wczoraj, przedwczoraj albo tydzień wcześniej. Dlatego proces nie jest biurokracją. Proces jest sposobem, żeby życie było mniej nerwowe. Dobry proces nie zabiera ludziom wolności. Dobry proces zabiera im niepotrzebny chaos. Firmy gaszą pożary nie dlatego, że ludzie chcą pracować w chaosie. Gaszą pożary, bo przez długi czas bardzo opłacało się reagować niż zapobiegać. Ale przychodzi moment, w którym organizacja musi zadać sobie trudne pytanie. Czy my naprawdę mamy dużo problemów? Czy mamy kilka tych samych problemów, które wracają w różnych postaciach? Bo raz to jest brak materiału, raz to jest reklamacja, opóźnienie, przeciążony lider, zdenerwowany klient, pilna wysyłka, raz temat specjalny, ekstra od szefa. Ale pod spodem często jest to samo. Brak jasnego wejścia do procesu, brak właściciela, brak standardu, brak informacji zwrotnej, brak wcześniejszego sygnału ostrzegawczego. Nie każdy pożar da się przewidzieć, ale jeśli ten sam pożar wraca co tydzień, to on już nie jest pożarem. On jest procesem, którego nikt jeszcze nie uporządkował. To był sparing procesowy. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.giełbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Giełbaga.
0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: Hurtownia na 98.6.

14 minut do godziny 18, ale popołudniowe korki w Poznaniu, w okolicy Poznania jeszcze się nie zakończyły. Ja zaglądam na trasę S11 na wysokości węzła Poznań Zachód. Tam doszło do wypadku, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dwa samochody się zdarzyły, no i w związku z tym, cóż, trzeba się liczyć z utrudnieniami, jeśli jedziecie w kierunku południowym, czyli właśnie w kierunku węzła Poznań Zachód, tam od strony Dąbrówki, od strony Ławicy. Na węźle Poznań Dąbrówka też już zresztą utrudnienia się powoli tworzą. Także omijajcie ten rejon. Jeśli wiecie więcej, to dzwońcie 61 875 02 13.

Wy taką wolność możecie poczuć, jeśli wyrwiecie się z Poznania na weekend, na przykład na przyszły weekend, na przykład do Łodzi na Audio River, na które dzisiaj Was zapraszamy, bo tego dotyczy nasz konkurs podczas tej hurtowni, chociaż konkurs, którego my podczas tej hurtowni nie będziemy rozwiązywać. Podwójna wejściówka czeka na kogoś z Was, jeśli tylko do nas napiszecie na numer 7248. W treści wpiszecie hasło afera.audioriver, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie dzisiejsze, a ono brzmi: ze względu na jaki rodzaj muzyki chcecie wybrać na Audio River i dlaczego. 2.46 to koszt SMS-a. Rozwiązanie konkursu w poniedziałek po godzinie, około godziny 20 w aferytmie. Nie wiem, czy takie tureckie rytmy tam będą, no chyba bardziej elektronicznie. Aż tak daleko na wschód to chyba Łódź jednak nie leży. No ale posłuchajmy.

0: 6 minut do godziny 18 pozostało na naszym aferowym zegarze, a to oznacza, że powoli hurtownia dobiega już końca, no ale w eterze oczywiście nic nie ginie. W związku z tym ja już nie jestem w studiu sam, jest ze mną Marta Głogowska, prowadząca za chwilę Sabotaż Kulturalny. Cześć!
1: Hej, hej, cześć!
0: Co dzisiaj w audycji u ciebie?
1: No słuchajcie, dzisiaj będzie ciekawie, bo będę miała rozmowę z rzeczniczką prasową Animatora, który już się zbliża, więc czekajcie na to, ale też będzie czas podsumowań, bo będzie trochę o wystawie w Galerii Centrala, ale też sobie podsumujemy Hyperkon oraz Maltę, którą ja jeszcze w sercu mam, więc dobrze, że będziemy mogli o tym pogadać dzisiaj.
0: No właśnie, to był intensywny ten ubiegły tydzień dla redakcji kulturalnej Radia Fera. Już udało się odetchnąć, odpocząć trochę?
1: Trochę tak. Jeden dzień musiałam cały przesiedzieć w domu, żeby odpocząć, ale jeszcze jest w sercu i jest na pewno o czym mówić.
0: Mam nadzieję, że to był ten dzień, kiedy było tak gorąco, że nie musiałaś wychodzić na zewnątrz.
1: Tak.
0: No to w takim razie...
1: Jeden z nich.
0: No to w takim razie dobrze dla ciebie. Także w dobrych rękach też ja was zostawiam, bo hurtownia, tak jak mówiłem, powoli dobiega końca. Nasz konkurs oczywiście trwa dalej, to nie oznacza, że hurtownia dobiega końca, to my go rozwiązujemy, no bo wasze zgłoszenia na Audio River do poniedziałku jeszcze będziemy zbierać. Także nadal macie czas, żeby do nas na 7248 napisać. A póki co będziemy już powoli znikać z anteny. Jonasz Mechuła był przy konsolecie realistorskiej, Natalia Rutkowska, Michał Rogoziński. Mówiliśmy do was przez ostatnie 2 godziny. W dobrych muzycznych rękach i w dobrych kulturalnych rękach was zostawiamy. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Kultura to tutaj?
5: Co głowę zawracają?
6: Trzymaj ją!
7: Sabotaż kulturalny.
8: Dzień dobry, witam się z Wami w dzisiejszej odsłonie Sabotażu Kulturalnego. Ja nazywam się Marta Głogowska, a realizować mnie będzie Paweł Zjeżdżałka i spędzicie z nami tą najbliższą godzinę w eterze, ale mam nadzieję też nie tylko w Waszych sercach ta kultura się będzie rozpalać. No właśnie, o czym my dzisiaj porozmawiamy, to powiem zaraz, ale wspomnę, że słuchajcie, ten czwartek dzisiaj jest wyjątkowy, bo rozpoczynamy letnią ramówkę w Radio Afera i to będzie taki nas ostatni klasyczny czwartek sabotażowy, taki magazynowy, gdzie ja tutaj Wam opowiem, co tam się w tej kulturze działo i co się dziać będzie. A kolejne czwartki to już będą nasze autorskie, redakcyjne cykle. Osoby właśnie z działu kultury będą po prostu dzielić się z Wami bardziej swoimi zainteresowaniami, tym, co im właśnie w duszy i w serduchach gra, więc to będą te kolejne wakacyjne czwartki, ale dziś jeszcze zostajemy przy tej klasycznej sabotażowej formie. No i już właśnie trzymam w niepewności, o czym dzisiaj będzie. Troszeczkę mogliście usłyszeć przed chwilką jeszcze w hurtowni, bo tam się pojawiłam i o tym Wam też powiedziałam, ale dla formalności też jeszcze tutaj. Zaraz zaproszę do studia Karolinę Miśkiewicz, czyli rzeczniczkę prasową festiwalu Animator, który już za chwilkę rozpoczyna się w Poznaniu i sobie troszeczkę o tym porozmawiamy, co tam się szykuje. Będę miała też dla Was konkurs, więc miejcie uszy otwarte, bo będzie można wygrać wejściówkę na Silent Disco. Ale jeszcze z takich tematów będzie też wystawowo, bo będzie o wystawie dyplomowej w Galerii Centrala, wystawa Wspomnienia i inne kłamstwa. I oczywiście potem też podsumowania, bo mamy bardzo gorący festiwalowy w kulturze czas. Będzie podsumowanie Pyrkonu oraz podsumowanie Malty, która mi w duszy też bardzo gra, więc o tym sobie dzisiaj porozmawiam. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez tą najbliższą godzinę do 19 do tej 18.50 7 w Radio Afera i słuchać będziecie Sabotażu Kulturalnego, a ja wracam do Was razem z moją gościnią już za chwilkę.

0: Wracam już do Was z sabotażem kulturalnym i ze mną w studiu moja dzisiejsza gościni z festiwalu Animato, czyli Karolina Miśkiewicz. Cześć Karolina.
1: Dzień dobry.
0: Miło mi tutaj Cię gościć. Zanim jeszcze przejdziemy naszej rozmowy, to ja króciutko jeszcze zapowiem obiecany konkurs dla naszych słuchaczy, bo możecie wygrać jedną wejściówkę podwójną na Silent Disco na Placu Wolności już jutro, bo w piątek 3 lipca można się wybrać tam właśnie dzięki pomocy Radia Afera, a żeby to zrobić, należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, a potem odpowiedzieć na pytanie razem z uzasadnieniem, a moje pytanie dla was dzisiaj to, do jakiej piosenki chciałabyś, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zatańczyć na takim Silent Disco i dlaczego akurat do tej piosenki? Ja jestem bardzo ciekawa, odpowiadajcie. I jeszcze ważna informacja, że jeden SMS kosztuje złoty 23, więc ślijcie SMS-y, a ty Karolina, do jakiej piosenki byś chciała zatańczyć do Silent Disco?
1: Od razu pomyślałam o Britney Spears i Toxic. To jest moja piosenka typowo na Silent Disco, więc właśnie miałam się zapytać, czy mogę też wysyłać SMS, ale nie dam rady rozmawiać z tobą i wysyłać.
0: Ale słuchaj, konkurs trwa do właśnie końca naszej audycji, więc może jeszcze się załapiesz.
1: Mam szansę.
0: Zapraszam, pewnie. Zachęcam, a my już przechodzimy do tego głównego tematu naszej rozmowy, czyli do festiwalu Animator. No i takie moje pierwsze pytanie, żeby troszeczkę też wprowadzić i się rozgrzać w tym dzisiejszym sabotażu, to właśnie Karolina, jakbyś miała powiedzieć, ktoś teraz, wyobraźmy sobie tą sytuację, że ktoś odpala właśnie Radio Afera i słyszy Animator i myśli sobie, kurczę, ale co to jest? Bo na przykład pierwszy raz gdzieś tam się teraz z tą nazwą spotkał. Jakbyś miała opowiedzieć właśnie nam, czym właściwie jest Animator?
1: Po pierwsze, już bardzo zazdroszczę tej osobie, która nie mogła tego doświadczyć, bo mam wrażenie, że pierwsze wejście na Animatora jest faktycznie wyjątkowe. Chyba nie przesadzę, mówiąc, że jest to faktycznie wyjątkowy festiwal na skalę kraju, ponieważ to jest jedyny tak duży w Polsce festiwal, który skupia się na animacji, na filmie animowanym, krótkometrażowym, długometrażowym, a od pewnego czasu także na wirtualnej rzeczywistości. To festiwal, kiedy zamkniemy właśnie oczy i pomyślimy sobie, kreskówki z Cartoon Network i te wszystkie śmieszne animacje typu Shrek, które bawią nas od dzieciaka po dziś, tym właśnie jest festiwal Animator, a jeszcze do tego dorzucamy światowej sławy animatorów i początkujących animatorów i animatorki, które wchodzą w ten świat i oni spotykają się w jednym miejscu. To miejsce, które jest dla tych, którzy kochają kino, ale też dla tych, którzy tworzą animacje, tworzą te dodatkowe światy i po prostu mogą czerpać z siebie nawzajem.
0: Brzmi to bardzo intrygująco. Ja gdybym nie wiedziała, czym jest Animator, to zrobiłabym się zachęcona, więc mam nadzieję, super, że ci słuchacze, którzy jeszcze tego nie wiedzieli, to teraz już wiedzą i wiedzą też, na co wyczekiwać, no bo kolejna edycja Animatora zbliża się wielkimi krokami. Dla formalności powiedz nam, kiedy startujemy?
1: Startujemy już w tę sobotę, od 4 lipca, dokładnie, i bawimy się aż do 12 lipca. Naszym sercem festiwalowym jest Kino Muza w Poznaniu, ale znajdziecie nas też w zaprzyjaźnionych lokalizacjach poznańskich.
0: Czyli warto wypatrywać, bo będziecie też, słyszałam, że na mieście trochę.
1: Dokładnie, znajdziecie nas w Starym Browarze, tam jest wirtualna rzeczywistość i spotkania z animatorami, czyli sekcja branżowa Animator Pro, ale będziemy też w Apollo, gdzie znajdziecie nasze największe seanse, a tam chociażby Chojrak Tchórzliwy Pies i John Dilworth, ale także będziemy w Schronie, no i naszym tutaj otwartym plenerem jest Quadro na Starym Rynku.
0: Więc jest czego wypatrywać, bo słyszałam, że też będzie Szereg, prawda?
1: Będzie Szereg, ale ten pierwszy Szereg, nie ta piątka, co ci wszyscy śmieją, tylko ten pierwszy.
0: Tak, z piątką

0: Czy musimy poczekać, więc spokojnie, ale pierwsze będzie szansa obejrzeć. Do programu przejdziemy jeszcze później, bo dzieje się bardzo wiele i na pewno jest o czym mówić, ale z racji, że Animator zbliża się już za chwilkę, no bo już w sobotę, to ja bym cię chciała zapytać, jak w ogóle wyglądają wasze przygotowania do tego festiwalu?
1: Teraz jest najbardziej ciepło, gorąco, mózgi nam parują,
0: nie tylko pogodnie.
1: Dokładnie, ale jesteśmy już na finiszu. W tym momencie czekamy na naszych pierwszych gości i gościnie, którzy już lada moment dotkną kołami samolotu poznańskiej ziemi, także bardzo się cieszymy.
0: Lecą do nas.
1: Już możecie wypatrywać naszych plakatów. Mamy odprawę wolontariuszy, czyli oczywiście musimy potrzebować pomocy superbohaterów i superbohaterek, którzy pomogą nam stworzyć i postawić ten festiwal na nogi. Dzisiaj już mogę powiedzieć, odebraliśmy skarpety i czapki. Tutaj aferowicze mogli zobaczyć jako pierwsi, macie w rękach,
0: jako
1: skarpety
0: pierwsi?
1: Festiwalu Animator na taką dużą skalę wyjęte dzisiaj z magazynu.
0: O, ja potwierdzam, że widziałam i są śliczne, więc warto wypatrywać. Ale to bardzo miło, że mogliśmy tutaj pierwsze.
1: Oczywiście.
0: Tutaj. Super. Ekstra. I jeszcze zanim tego programu przejdziemy, bo tak was trochę trzymam w niepewności, ale ja jestem ciekawa, jakie jest tegoroczne hasło Animatora, bo z tego co kojarzę, co roku jakieś hasło takie przewodnie jest.
1: Tak, i w tym roku nie mogło być inaczej. W tym roku naszym hasłem jest To Be Human. Mhm. I jest ono odpowiedzią trochę na to, co się dzieje w rzeczywistości, czyli to, że otacza nas sztuczna inteligencja i sztuczna rzeczywistość i że czasami próbujemy znaleźć odpowiedź na to, kim my jesteśmy, kim jest ten świat, w którym się otaczamy. Stąd ten pomysł. Kuratorem tej sekcji jest Tim Allen, brytyjski animator, który tak naprawdę pracował z największymi nazwiskami. Mówimy tutaj o Timie Bartonie, mówimy o Wesie Andersonie i teraz mówimy o poznańskim festiwalu Animator. Tim Allen jest naszym przyjacielem i od wielu lat odwiedza właśnie Animatora, ale w tym roku zaangażował się bardziej. A żeby dobrze to zobrazować, na przykład dla nas takim mówieniem o człowieczeństwie jest chociażby Pinokio, którego pokazujemy, Guillermo del Toro, który dotychczas był na portalach streamingowych, teraz jakby postanowiliśmy pokazać go na dużym ekranie i właśnie porozmawiać o tym, co to znaczy być człowiekiem? Czy to, co czujemy w środku, to już jesteśmy tym człowiekiem? Jakie cechy nas rozróżniają tak naprawdę od wszystkich bytów nieczłowieczych? I też jak być lepszym człowiekiem, bo to też jest bardzo ważne.
0: To prawda i z tą refleksją zostawimy was na chwilkę. Wrócimy do was za chwilę z dalszą częścią rozmowy z Karoliną, oczywiście o Animatorze i oczywiście też w Radio Afera.

0: Wracamy do Was z sabotażem kulturalnym oraz z rozmową o tegorocznej, zbliżającej się wielkimi krokami edycji festiwalu Animator. Jesteśmy tutaj w studiu z Karoliną. Witamy się jeszcze raz. Hejka. I właśnie, wracamy do naszej rozmowy. Już tak już tutaj zapowiedziałyśmy, że o tym programie porozmawiamy i to jest ten moment. W końcu Cię zapytam właśnie, co tam w tym programie Animatora możemy znaleźć w tym roku.
1: No w tym roku jest gorąco i dużo. Aż sama nie wiem, jak my to ogarnęliśmy. No taką naszą, powiedziałabym, bombą. Po prostu kimś, kogo byśmy się nie spodziewali, że możemy gościć, to jest John Dilworth, twórca Chojraka tchórzliwego psa, który straumatyzował część pokolenia, jak to pięknie usłyszałam ostatnio. Ale faktycznie jest absolutnym wizjonerem, jeżeli chodzi o tworzenie animacji dla nie tylko młodej widowni, bo to trudno jakby sklasyfikować. Myślę, że to też jakby dorośli się odnajdą w tym formacie. No ale też nie można tutaj nie wspomnieć o tym, że naszym gościem będzie Daniel Zanone, Włoch mieszkający we Francji, który współtworzył jako animator Hotel Transylwania między innymi. Więc to jest dla mnie bardzo duże nazwisko, z którego się ogromnie cieszę, że będę mogła poznać. No i też kobiecy wątek, czyli wspaniała, ja jestem zachwycona Aya Suzuki. Jakbym miała powiedzieć, że ktoś jest moim crushem z festiwalu, to postawiłabym na Aya Suzuki, ponieważ to jest animatorka, która pokazuje, że można działać przy naprawdę wyjątkowych animacjach, które są straszne i przepiękne jednocześnie. I tutaj mam na myśli też to, co my pokażemy na festiwalu w kinie Apollo, czyli Chainsaw Man, wersja filmowa, która pojawi się właśnie na takim dużym, dużym ekranie jednak. I to jest fantastyczny przykład na to, że można tworzyć animacje, które zachwycają, które są dla dorosłych, które są bardzo odważne i poważne, trochę straszne, ale które chwytają za serce. No i polski wątek i poznański wątek, czyli nigdy wcześniej nie mogliśmy być bliżej Oscara, ponieważ odwiedzi nas Maciek Szczerbowski, tegoroczny laureat oscarowy w kategorii krótkometrażowej animacji Dziewczyna, która pochała perłami. To jest właśnie ten film, za którego zdobył złotą statuetkę. W zeszłym roku pokazywany na festiwalu Animator, ale w tym roku też go pokażemy. Tylko nie tak zwyczajnie. Podczas gali zamknięcia, na którą serdecznie zapraszamy, pokażemy ten film w wyjątkowej oprawie muzycznej, którą wykona specjalnie stworzona orkiestra Animatora.
0: O jacie. No słuchajcie, nic tylko się pojawić i zobaczyć, usłyszeć też to na żywo.
1: Dokładnie. Co prawda Renée Zellweger, czyli filmowa Bridget Jones, nas nie odwiedzi,
0: ale
1: będzie po części u nas, ponieważ to, że jesteśmy właśnie międzynarodowi, pokazuje, jacy twórcy i twórczynie się do nas zgłaszają do konkursów. I tak, w konkursie krótkometrażowym międzynarodowym, który ma tą właśnie siłę skróconej drogi do nominacji oscarowej, patrzymy tam w zgłoszeniach film właśnie Renée Zellweger, który okazuje się jej debiutem reżyserskim i jest animacją o wdzięcznym tytule They, czyli oni. Nie chcę tutaj zdradzać, jest to krótkometrażowa animacja, ale jeżeli będą Państwo tutaj w Poznaniu, będziecie chcieli sobie obejrzeć coś ciekawego, zdecydowanie polecam ten konkurs.
0: No, brzmi bardzo intrygująco. Ja też siedzę i pewnie też słuchacze słyszycie, jak ja tutaj reaguję na kolejne po prostu wieści od Ciebie, Karolina, że super, bo jest to naprawdę bardzo ekscytujące, że właśnie w Poznaniu mamy tak duży festiwal, który skupia się właśnie na animacji, bo mam wrażenie, że trochę właśnie w takiej świadomości społecznej zostało nam, że właśnie animacje to są głównie te bajki dla dzieci. A Wy tutaj wychodzicie naprzeciw, że oczywiście to też, ale też zdecydowanie jest jeszcze więcej pod tą nazwą animacja.
1: Tak, i pokazujemy to, że ludzi ogromnie cieszy tworzenie tej animacji, dorosłych ludzi, bo takim też wyjątkowym naszym gościem jest chociażby Mark Silk, którego myślę, że twarzy mogą Państwo, możecie nie kojarzyć, bo uwaga, jest to angielski głos John'ego Bravo, czy Scooby-Doo. Dokładnie. I on właśnie tak fantastycznie pokazuje, że owszem, jestem związany z animacją dla młodej publiczności, ale to nie jest animacja dla młodej publiczności. To jest bardzo mocna interpretacja tak naprawdę przez osoby dorosłe. On poprowadził nas warsztat, więc to też będzie bardzo ciekawy warsztat z dubbingu. Okay. Ale też konkursy pokazują, że te tematy, które czasami poruszamy, są bardzo dorosłe i są o pewnych dramatycznych rzeczach, ale jak tak myślę, nie mogę nie wspomnieć, ażebym zapomniała o tak fantastycznym punkcie programu Koszmarynki. To jest dopiero pokazanie, co to jest dorosła i animacja taka dla dorosłych ludzi. Okay. To jest pokaz kuratorowany przez Tessę Mould-Milewską, która wybrała dla nas najstraszniejsze krótkie metraże animowane. I ja powiem szczerze, ja bym tam sama nie szła. Chętnie, a jeżeli bym z kim szłabym sama, to bym łapała za rękę obcych ludzi, bo czasami faktycznie potrafi to zaskoczyć, ale to też właśnie pokazuje, jak bardzo otwarta na dorosłego człowieka jest animacja.
0: Kurczę, no brzmi to wszystko bardzo, bardzo intrygująco. To w tegorocznej edycji Animatora, ale my już sobie też poza anteną chwilkę pogadałyśmy i zdradziłaś mi, że nie jest to twoja pierwsza edycja Animatora. Jakbyś właśnie miała porównać w pewien sposób, wiadomo, pewnie trochę ciężko, ale właśnie jakbyś miała spróbować tą nadchodzącą edycję z tymi poprzednimi, w których brałaś udział. Jak to tutaj wychodzi w tym porównaniu?
1: To jest moja czwarta edycja. Mhm. Jako osoby pracującej przy festiwalu Animator, odbiorczo może trochę więcej, jak patrzę po prostu wstecz, ja jestem nadal w szoku, że my cały czas idziemy do przodu i mamy coraz fajniejszych gości i za każdym razem potrafimy sami siebie zaskoczyć, ale też patrzę na to w ten sposób, że ja na przykład nigdy wcześniej nie byłam tak blisko polskiego twórcy albo związanego z Polską, który zdobył tego Oscara i z którym mogę o tym porozmawiać. To na przykład dla mnie jest bardzo duża wartość, ale też to, że ja jeszcze pamiętam czasy bardzo początkowe, kiedy Animator miał związek z muzyką i teraz w tej edycji czuję właśnie powrót do takich korzeni Animatora z muzyką. Mamy koncert Jakuba Skorupy, mamy genialny seans, bo żebym powiedziała, seans Primala filmu, ale z live piano act Krzysztofa Dysa. Coś, co jest w centrum miasta, coś, co jest niebywałe, no i też to, że jakby w stosunku do lat poprzednich bardzo mocno zagościliśmy na Quadro, czyli tak naprawdę w samym centrum Starego Rynku, nie można nas przeoczyć. I to też dla mnie jest taka ogromna wartość dodana, jak o tym myślę. I z roku na rok cieszę się coraz bardziej, że gdzieś mogę, moje nazwisko może być tam przy tworzeniu tego festiwalu.
0: No pewnie. Już powoli zbliżamy się też do końca naszej rozmowy, ale no ja szczerze już się tego Animatora doczekać nie mogę. Sprzedam wam jeszcze, drodzy słuchacze, ciekawostkę, że też będziemy mogli się usłyszeć z Animatora, bo będzie nasze radio na wynos, czyli taka audycja prosto właśnie z kina muzeum, jak dobrze pamiętam. W najbliższy wtorek, zamiast takiego klasycznego sabotażu, właśnie od 18 do 20 będziemy w kinie muzeum. No ale właśnie chciałam ciebie jeszcze zapytać, bo rozmawialiśmy troszeczkę o tym, czym ten Animator jest tak ogólnie, a teraz już tak właśnie znak zwieńczenie w pewien sposób. Czym on jest tak personalnie dla ciebie?
1: To jest naprawdę pytanie, które słyszę w swoim życiu pierwszy raz.
0: Yes.
1: I jest ono ogromnie miłe, ponieważ dla mnie festiwal Animator jest pokazaniem, że ludzka wyobraźnia nie ma granic. I jest pokazaniem, że można się świetnie bawić przy tematach poważnych i że ten wielki hollywoodzki świat, który oglądamy przez zdjęcia, ludzi, którzy odbierają Oscary i stąpają po czerwonym dywanie, to tak naprawdę ci ludzie są tacy jak my, z krwi i kości. I to jest niesamowite, że dla mnie właśnie przy Animatorze mogę siedzieć i czerpać od nich wiedzę o tym, jak odnieśli sukces, ale jak się po prostu dobrze bawią. I nie mogę też nie zapomnieć o tym, że dla mnie Animator to jest też moment, kiedy mamy świetne relacje międzyludzkie, w którym każda jest mile widziane, czy to na seansach, czy w klubie festiwalowym, bo oglądanie wspólnych filmów to jedno i taki wspólny seans, ale druga rzecz jest to, że zawsze jest to miejsce, żeby ze sobą porozmawiać. I ja jeszcze właśnie, jak pamiętam, jeszcze jak byłam studentką filmoznawstwa, to też był dla mnie taki moment, kiedy widziałam coś oryginalnego i wartościowego i pozostało to do dziś. Także ogromnie się cieszę jakby, że to już jest nasza 19. edycja, moja czwarta i nie mogę się już doczekać początku i soboty.
0: Ej, super i niech to tak trwa dalej, jak po prostu najdłużej. Może moją dzisiejszą gościnią była rzeczniczka prasowa festiwalu Animator, czyli Karolina Miśkiewicz. Bardzo ci za tą rozmowę dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I oczywiście pozostaję teraz z panem nic innego, niż tylko zaprosić.
1: Serdecznie zapraszamy. 4-12 lipca sercem festiwalu Kino Muza. Mam nadzieję, że się zobaczymy.
0: Ja również. No i co, do zobaczenia na Animatorze, a my już dla was szykujemy kolejne sabotażowe, kulturalne tematy, więc koniecznie zostańcie dalej w Radio Afera razem z nami w Sabotażu Kulturalnym.

0: Wracam już do Was z Sabotażem Kulturalnym. Jesteśmy po rozmowie z Karoliną z festiwalu Animator. Niestety już jestem samotnie, Karolina mnie opuściła działać oczywiście dalej w Animatorze, ale spokojnie, ja Was tutaj z kulturą nie opuszczę i zaraz przejdziemy do zapowiadanej przeze mnie relacji z Pyrkonu tegorocznego. Tylko ja jeszcze Wam przypomnę o konkursie, który mamy do wygrania. Jest jedna wejściówka podwójna, więc możecie się tutaj z jakimś partnerem, partnerką się wybrać na Silent Disco, Silent na Wolności, na Placu Wolności oczywiście, który jest jutro, 3 lipca, oczywiście też jutrzejszy dzień, więc tak fajnie można sobie tanecznie trochę weekend zacząć. A co należy zrobić, żeby taką wejściówkę od nas, od Radia Afera wygrać? To wysłać do nas SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu odpowiedź na pytanie. A moje pytanie dla was to, do jakiej piosenki chciałabyś, drogi słuchaczu, słuchaczko, zatańczyć na takim silent disco oraz dlaczego? Pamiętacie o tym uzasadnieniu? Jakby wysłać tylko tytuł piosenki, to nie, wtedy nie. Poproszę o uzasadnienie też, dlaczego akurat ta piosenka. A koszt wysłania takiego jednego SMS-a to złoty 23. Więc do wysyłania tych SMS-ów zachęcam, żeby tak się w sumie muzycznie trochę ten weekend rozpocząć. A my przechodzimy do podsumowania tegorocznego Pyrkonu, który miał miejsce weekend od 19 do 21 czerwca i to był taki weekend, kiedy mam wrażenie, w Poznaniu działo się wszystko. W sensie był i Pyrkon przez cały weekend, był Marsz Równości w sobotę, a w niedzielę rozpoczynała się Malta, więc po prostu natężenie ludności na ulicach miasta pewnie było odczuwalne, tak samo jak zresztą temperatury. No ale skupmy się na tym Pyrkonie, który chcę Wam teraz podsumować, bo była nasza reporterka tam na miejscu, czyli Lucia Sutkowska, i miała okazję porozmawiać o dubbingu. Trochę nam tutaj się to ze sobą łączy, bo przy Animatorze też trochę z Karoliną o dubbingu porozmawiałam, ale teraz Pyrkon i dubbing. I Lucia nagrała tam właśnie z trójką aktorów dubbingowych pewien taki sneak peek troszeczkę w połączeniu właśnie z naszym radiem, więc zaraz go będziecie mieli szansę usłyszeć i będziecie mieć dosłownie 10 sekund, żeby odgadnąć z aktorami, z jakiego filmu Lucia porozmawiała. Zagadka trudna nie będzie, ale mam nadzieję, że trochę uśmiechu Wam też przysporzy.
1: Elza, napijesz się ze mną czekolady?
2: Zawsze. A włączymy sobie Radio Afera? Hans, będziesz?
3: Jak nie włączycie Radio Afery, to nie ujdzie wam to na sucho.
1: I będziemy tańczyć.
0: Słuchajcie, wy na szczęście Radio Afera odpaliliście, więc jest wszystko dobrze, wszystko na miejscu. A Lucia Sutkowska porozmawiała oczywiście z aktorami z Krainy Lodu, czyli z Lidią Sadowską, Lidią Sadową, która wcieliła się w rolę Elzy, z Anną Cieślak, czyli Anną, oraz Grzegorzem Kwiecieniem, czyli Hansem. No i właśnie, porozmawiała z nimi między innymi o tym, jaki według nich jest najtrudniejszy aspekt tej pracy w dubbingu. Więc posłuchajmy teraz odpowiedzi Lidii, czyli filmowej Elsy.
4: Jak zaczynałam, to najtrudniejsze oczywiście były wszystkie techniczne rzeczy. Są bardzo określone tory, po których trzeba jechać. Są okłapy, jest timing, jest obrazek, jest określony tekst, to wszystko ma się zgadzać, być w odpowiednim czasie podane, w odpowiednim nastroju i tak dalej, i tak dalej. I za bardzo nie ma czasu tego przećwiczyć w domu, bo nie widzimy materiałów, które nagrywamy, dostajemy je dopiero w studio.
0: Porozmawiajmy teraz, a właściwie posłuchajmy dalej jeszcze odpowiedzi naszych dubbingowych aktorów o tym najtrudniejszym aspekcie w dubbingu, a teraz filmowy Hans, czyli Grzegorz Kwiecień.
5: Poznanie bohatera. Czasem jest tak, że ja pierwszą godzinę spędzam na 15 linijkach, a potem w kolejną godzinę robię już razy dwa, trzy razy tyle, bo już znam i wiem, o co chodzi, ale czasami to pierwsze to jest takie pod górę, bardzo macanie tego, jak gryźć daną postać.
0: I jako trzecia z tym pytaniem od Lucy o najtrudniejszy aspekt w dubbingu zmierzyła się filmowa Anna, czyli również w prawdziwym życiu Anna Cieślak.
6: To tworzenie postaci w dubbingu, ponieważ wszyscy jak tutaj stoimy, jesteśmy aktorami przede wszystkim teatralnymi. Tworzymy bohaterów od zera, a w dubbingu ta tożsamość już istnieje, a my musimy swoim głosem nadać jej prawdziwość i wiarygodność, polską wersję tej postaci. I trzeba, tak jak Grzesiu powiedział, to jest chyba najtrudniejsze, nauczyć się jej najpierw, pokochać ją, a dopiero później dobrać się do niej i dać kawałek siebie.
0: Pyrkon jest takim bardzo kolorowym festiwalem. Spotykają się tam naprawdę fani, ogólnie mogę powiedzieć, fantastyki, ale mam poczucie, że to po prostu już zaczęło wykraczać ponad tylko fantastykę i jest to takie zderzenie się naprawdę wszystkich możliwych światów. Oczywiście z tą fantastyką też na pierwszym planie. No a właśnie tutaj przy okazji tego Pyrkonu Lucia porozmawiała z aktorami dubbingowymi z Krainy Lodu. I między innymi też cała trójka odpowiedziała jej, jak oni w ogóle wspominają tą pracę przy tworzeniu Krainy Lodu.
4: Przede wszystkim ta praca była wyjątkowa ze względu na osobę Wojtka Paszkowskiego, który był fantastycznym reżyserem, wspaniałym aktorem, świetnie nas prowadził i dzięki niemu człowiek zawsze czuł się wyjątkowo, że uczestniczy w czymś niezwykłym.
5: Ja pamiętam głównie zaskoczenie, jakim hitem się okazał. To przecież myśmy nie wiedzieli, że gramy w hicie, który zostanie z nami na lata. I to wciąż trwam w tym zaskoczeniu i bardzo się cieszę z tego.
6: Oczywiście niewątpliwie Wojtek Paszkowski i spotkanie z reżyserem i aktorem, który kocha artystów i otwiera ich i wierzy w nich i daje im moc, tak samo jak tę moc daje Disney i Pixar. Fajnie jest być głosem bohatera, który zmienia świat na lepsze.
0: To głosy, które kojarzycie z Krainy Lodu prawdopodobnie, ale nie tylko z Krainy Lodu. I dalej Lucia zapytała się naszej trójki aktorów głosowych o tym, jaka jest ta ich ulubiona postać, którą mieli okazję dubbingować w swojej karierze.
6: Każde przyjście do studia jest jakimś świętem. Każdy wygrany casting do produkcji, które niosą dobrą energię, sprawia mi osobiście, ale tu chyba mogę powiedzieć za nas wszystkich, ogromną radość i wyróżnienie.
5: Przygoda w Paryżu. Już nie pamiętam, jak się mój bohater nazywał, ale to, co Ania powiedziała o filmach, o produkcjach, które niosą światło, to było super. Człowiek czasem zobaczy coś takiego i ma wrażenie, że jest ciut lepszy po tym, jak to zobaczy i że świat jest trochę ładniejszy. A tak mniej poważna odpowiedź, lubię śpiewać piosenki głosem szatana w South Parku.
4: Kochałam dubbingować V z Cyberpunka, Dzikiego Robota. Uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych bajek, jakie podkładałam. Kubo i dwie struny. Kraina Lodu też, wiadomo, ale tamte absolutnie zagościły w moim sercu na dłużej.
0: Jeśli tutaj wśród was są osoby, które gdzieś aspirują do bycia właśnie aktorem głosowym, aktorem dubbingowym w przyszłości, no to Lucia tutaj przychodzi nam z pomocą, bo zapytała się trójki aktorów, czyli Grzegorza Kwietnia, Anny Cieślak oraz Lidii Sadowej, o to, jakie są dla nich, od nich rady właśnie dla tych początkujących, aspirujących dubbingowców.
5: Zająć się najpierw tym, żeby u profesjonalisty stwierdzić, co z aparatem mowy, czy stwarza szansę, żeby móc się tym próbować zajmować.
4: Też jest coraz więcej warsztatów dubbingowych, które są prowadzone przez naszych kolegów, reżyserów i tak dalej. I tam też jest, myślę, możliwość takiego sprawdzenia się.
6: Mikrofon jest bardzo specyficznym narzędziem pracy. To jest podstawa, żeby ktoś, kto się na tym zna, stwierdził, czy się nadajesz lub czy możesz to wypracować, a potem ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i chcieć spełniać marzenia.
0: To rozmowy, które Lucia Sutkowska przeprowadziła w ramach Pyrkonu tegorocznego z aktorami głosowymi z Krainy Lodu, czyli filmowymi Elzą, Anną oraz Hansem. I już również tak zbliżając się do końca tego tematu, bo jeszcze sporo w tej kulturze piszczy, jeszcze wiele rzeczy chciałabym wam przez tą audycję dzisiaj opowiedzieć, ale jeszcze a propos tego dubbingu, posłuchajmy, jaka właśnie według aktorów z Krainy Lodu jest ta esencja dubbingu.
6: Dubbing to przede wszystkim odwaga i wyobraźnia.
5: Móc wygłupić też czasem, odważyć, żeby...
6: przekroczyć siebie i być kimś innym, tak jak patrzę na Pyrkon i widzę tych pięknych, kolorowych ludzi i jak zaczynam z nimi rozmawiać, to tworzą fantastyczne rzeczy, a ta społeczność jest bardzo pięknie wrażliwa i nieśmiała, więc żeby przekraczać tą nieśmiałość.
0: Lidia Sadowa, Anna Cieślak oraz Grzegorz Kwiecień. Z tymi aktorami Lucia Sutkowska miała przyjemność porozmawiać w ramach tegorocznego Pyrkonu. Coś czuję, że do Pyrkonu jeszcze pewnie kiedyś przy jakiejś audycji wrócimy, bo to jest ten festiwal, który jest teraz w roku, zawsze w czerwcu, ale jakoś tak zostaje w myśli i poznaniaków, ale też mam wrażenie nie tylko, bo w sumie fanów fantastyki z całej Polski. Gdzieś właśnie faktycznie wszyscy się na ten Pyrkon zjeżdżają i wspólnie świętują. Jest to też taki moment na spotkania i jak słyszycie o bardzo różnych tematach, no bo tutaj mieliśmy rozmowę z aktorami dubbingującymi. Więc na Pyrkonie działo się, bo już Pyrkon za nami, ale kolejna edycja w czerwcu przyszłego roku, ale oczywiście w kulturze to nie wszystko, więc zostańcie ze mną w Sabotażu, a ja zaraz opowiem wam o kolejnych wydarzeniach.

0: Było przed chwilą o animatorze, było o Pyrkonie, oczywiście w sabotażu kulturalnym w Radio Afera, a teraz odrobinkę się uspokoimy, ale spokojnie, nadal będzie się dużo działo, jak to w kulturze. Mam wrażenie, że mimo, że tak się trochę kojarzy, ten sezon wakacyjny może jest troszeczkę uboższy, ale mi się wydaje, że nic bardziej mylnego, bo właśnie jest masa, czy to kin plenerowych, czy właśnie festiwali, które wychodzą na ulicę, ale o tym jeszcze będzie później. A teraz przenosimy się do Galerii Centrala i do wystawy dyplomowej Wspomnienia i inne kłamstwa Marka Świtka. I był tam na miejscu nasz reporter Bartosz Czyżyk, który oczywiście na wystawach, mam wrażenie, z naszego działu zna się po prostu jak nikt inny. No i Bartek miał przyjemność porozmawiać z Markiem Świtkiem o całym tym jego projekcie, bo jest to właśnie wystawa dyplomowa Wspomnienia i inne kłamstwa. To jest jej tytuł w Galerii Centrala. Wystawa jeszcze w galerii trwa. No i może już oddajmy po prostu głos Markowi, który opowie i właściwie troszeczkę przedstawi nam cały ten swój projekt, o co w nim chodzi.
1: Sam projekt rozpoczął się z poczucia tęsknoty. Poczucia tęsknoty za domem rodzinnym i za wspomnieniami dzieciństwa, które próbowałem w swoich wczesnych praktykach artystycznych często odtwarzać lub analizować. Czasem uświadomiłem sobie, że mój osobisty leksykon wrażliwości zbudowany jest na obrazach, które nigdy nie istniały. Wszystko opiera się na obrazach zakorzenionych w krajobrazie, która moja pamięć skrupulatnie rekonstruowała, zniekształcała i jak dziś wiem, bezwstydnie okłamywała.
0: Marek Świtek jest osobą, która pracuje z fotografią, z grafiką, ale też słowem i tworzy przy tym taką wielowarstwową narrację wizualną i to właśnie pokazuje na wystawie w Galerii Centrala Wspomnienia i inne kłamstwa. I ciekawa jest też moim zdaniem perspektywa, jaką dzieli się z nami autor, który pochodzi z małej miejscowości na Podkarpaciu, ale od lat mieszka i studiuje w Poznaniu i to jest ten projekt, który opowiada trochę o tym, co jest między tym, co jest pamiętane, a tym, co jest wyobrażone z tej miejscowości właśnie, w której pochodzi, ale posłuchajmy jeszcze troszeczkę więcej o tej perspektywie od samego autora.
1: W mojej pracy jakby rezygnuję z pozycji bezstronnego obserwatora na rzecz radykalnego takiego zwrotu autoetnograficznego, ponieważ jednocześnie jestem osobą, która bada i jest materiał poddawany wiwisekcji, czyli analizuję własne wspomnienia, wracając do krainy, z której pochodzę i tej wyromantyzowanej w mojej głowie krainy.
0: Trochę tak jest, że te miejsca, z których pochodzimy, a w których na przykład już trochę znajdujemy się mniej przez to, jak to życie się potacza, to mamy trochę różny obraz w głowie, czy to na tą pozytywną, czy może tą bardziej negatywną stronę. Tutaj mam wrażenie troszeczkę też to nawet może idealizujemy, trochę wracamy do tych wspomnień, a cała wystawa też ma bardzo intrygujący przecież proces, o którym Marek za chwilkę nam opowie, ale łączy też fotografię i instalację i oscyluje trochę między dokumentem, ale też inscenizacją, trochę między tym archiwum rodzinnym, wręcz jak z albumu, a trochę taką autofikcją. No ale posłuchajmy teraz od Marka Świtka o samym tym procesie, jak to było w odbiorze dla niego jako dla artysty.
1: Bardzo istotny jest dla mnie proces. Proces, który tutaj był taki dość trudny, ponieważ taką inspiracją do zrobienia tej pracy były moje wielokrotne próby stworzenia tej pracy. Że ja wielokrotnie wracałem do domu, jeżdżałem przez całą Polskę, obładowany bardzo ciężkim sprzętem fotograficznym, w 9-godzinną podróż na wschód, na Podkarpacie, skąd pochodzę. Próbuję coś sfotografować i wtedy, kiedy tam jestem, uświadamiam sobie, że znowu jestem w tym miejscu, znowu fotografuję tę samą rzekę, ten sam drzewo, ten sam kamień i ponownie próbuję to miejsce na czymś przyłapać.
0: Ja tutaj mogę też zdradzić się z taką refleksją, która mi teraz przyszła, kiedy właśnie słucham wypowiedzi Marka, że ja mam troszeczkę podobnie, że kiedy właśnie wracam do mojej rodzinnej miejscowości, to mimo, że zawsze chodzę nad to samo jezioro i tymi samymi trasami, to jakoś zawsze, kurczę, muszę to zdjęcie zrobić albo czy to telefonem, czy oczami po prostu jakoś się na tym skupić, bo zawsze jakoś widzę w niej troszeczkę może coś innego i właśnie sama się zastanawiam, jak potem sobie to porównuję, czy faktycznie tam jest coś innego, czy jednak to jest cały czas to samo miejsce. I myślę, że to jest całkiem ciekawa perspektywa, którą pewnie też wielu studentów może doświadczyć, no bo właśnie to chyba nam się najbardziej kojarzy z tymi wyjazdami właśnie na uczelnię do jakiegoś większego miasta i wracaniem po prostu do domu przy jakimś dłuższym bądź krótszym wolnym. Podejrzewam, że u Marka jest to dłuższe, kiedy jest to 9-godzinna podróż. Ale posłuchajmy jeszcze od Marka o tym, jak on sam odbiera swoje prace. Myślę, że to będzie ciekawa perspektywa.
1: Cały proces przygotowywał mnie na to, żeby uświadomić sobie, że samo wspomnienie szczęścia w sobie też jest szczęściem. Nawet jeśli to wspomnienie wyromantyzowane, zakłamane, nigdy nie istniało w takiej formie, jak pamiętam, że moja głowa filtruje poszczególne informacje i ukrywa mankamenty miejsca mojego pochodzenia, moich relacji rodzinnych i tak dalej, to odnajduję w tych obrazach, które tak ciężko mi zmaterializować, jakiś taki obezwładniający albo otulający komfort.
0: To mówił Marek Świtak a propos tego, jak on sam odbiera swoje prace na wystawie w Galerii Centrala Wspomnienia i inne kłamstwa, ale teraz posłuchajmy jeszcze, jak według niego może to odbierać widownia.
1: Te obrazy dla mnie powstały troszeczkę jako takie pocztówki, które chciałbym wysłać do miejsca, które nie istnieje, albo którym mnie już nie ma na pewno. I one przypominają mi o tych miejscach. Jedyne, czego mogę wymagać, może złe słowo, odbiorca może się spodziewać do tego, że miał tak samo lub miał podobne doświadczenia i będzie w stanie się z tym utożsamić.
0: Wystawa w Galerii Centrala Wspomnienia i inne kłamstwa Marka Świtka jest dostępna do oglądania do 12 lipca, więc jest jeszcze trochę czasu i myślę, że jeśli to, co usłyszeliśmy przed chwilą, was jakoś zaintrygowało, poruszyło gdzieś tam te struny właśnie trochę takiej nostalgii za tym rodzinnym domem i trochę zastanawiania się nad tą perspektywą, gdzie my teraz jesteśmy, a gdzie te miejsca, które w pewien sposób opuściliśmy, ale w sumie to jeszcze nie do końca. Jeśli to was zaintrygowało, to myślę, że warto. Wspomnienia i inne kłamstwa w Galerii Centrala do 12 lipca, a sabotaż kulturalny w Radiu Afera trwa i zostańcie jeszcze ze mną przez 15 minut jeszcze mamy niecałe, bo zaraz będzie o Festiwalu Malta.

0: Słuchacie Radia Afera i trwa sabotaż kulturalny. Ja nazywam się Marta Głogowska i przeszliśmy już razem przez relacje od Lucy z Pyrkonu, przez też zapowiedź, ale też trochę relacje z wystawy dyplomowej Wspomnienia inne kłamstwa w Galerii Centrala od Bartka. I oczywiście też zaczęliśmy przecież od rozmowy z Karoliną z festiwalu Animator o nadchodzącej edycji, która już rozpoczyna się 4 lipca. No i właśnie, trochę już o tych wydarzeniach, które są, które będą, które też były, ale ja tutaj chciałabym teraz się skupić trochę więcej nad tym, co już było, czyli na festiwalu Malta, na którym miałam ogromną przyjemność być i na bieżąco też go dla Was relacjonować, bo mogliśmy się usłyszeć w ramach studia maltańskiego, które miało miejsce codziennie od poniedziałku do niedzieli, w tygodniu od 10:05, a w sobotę, w niedzielę od 8 rano. Byliśmy dla Was i między innymi, a właśnie w zasadzie nie między innymi, bo relacjonowałam to dla Was. Ja, Bartek Czyżyk, Jagna Jaśkowiak oraz Michał Najanas. Taką ekipę mieliśmy na studio maltańskie, no ale też oczywiście Radio Afera jeszcze bardziej się zaangażowało w tą Maltę przez między innymi audycję również w tej formule na żywo. A była to 36. edycja Malta Festival. No i właśnie, ona już za nami, ale w sercu gdzieś tam ten maltański ogień jeszcze gra, jeszcze go słychać. A odbyło się, słuchajcie, 107 wydarzeń kulturalnych, które były realizowane w 27 lokalizacjach, oczywiście naszego miasta Poznania, z udziałem ponad, też uwaga, bo to są duże liczby, ponad 500 artystek i artystów z przeszło 20 krajów. I cały program obejmował oczywiście i spektakle teatralne, i performatywne, bo Malta, tak jak spojrzycie sobie na historię, wcześniej była takim festiwalem typowo teatralnym, a teraz właśnie rozszerzyła się na po prostu festiwal kulturalny, bo to nie tylko spektakle i performance, ale też koncerty, ale też wystawy, spotkania literackie, debaty, warsztaty i pokazy filmowe. Więc działo się naprawdę, naprawdę wiele, czego dowodem też jest jeden z takich głównych gwoździ programu tegorocznej Malty, czyli pewien spektakl 24-godzinny, o którym opowie nam teraz dyrektorka programowa Malta Festival, czyli Agata Kołacz.
1: Świetnym dowodem tego było The Second Woman, 24-godzinny spektakl z Magdaleną Cielecką w roli głównej, w którym udział wzięła setka uczestników na scenie, a w samym wydarzeniu około 2700 osób, które wymieniały się rotacyjnie podczas całej doby w sali ziemi.
0: Z Agatą Kołacz rozmawiał Arek Augustiak, szef działu informacji, oczywiście z Radia Afera, no bo przecież na tej antenie się teraz znajdujemy. No a ja miałam przyjemność być jedną z tych osób, które spektakl The Second Woman Magdaleny Cieleckiej widziały na własne oczy i powiem Wam, wrażenie zrobił na mnie ogromne i samo to przeżycie, odwiedzenie sali ziemi podczas The Second Woman jest czymś, co na długo w mojej głowie, w mojej pamięci zostanie. Też to było bardzo intrygujące, że mogłyśmy w sumie razem z Jagną relacjonować dla Was spektakl, który jeszcze trwał, bo sam spektakl zaczynał się w czwartek o godzinie, nie, przepraszam, w piątek o godzinie 18, a kończył w sobotę o godzinie 18, oczywiście w ramach Malty, więc kiedy prowadziłyśmy dla Was właśnie w piątek rano o 8 tutaj nasze studio maltańskie w redakcji radiowej, no to mogłyśmy po prostu na bieżąco gdzieś tam opowiadać o wrażeniach i o tym, jak wyglądała sceneria o godzinie 6 rano, kiedy się pojawiłyśmy na spektakl, więc było to wyrzeczenie dosyć spore, bo straciłyśmy trochę snu, ale myślę warto, no bo przecież Magdalena Cielecka nie spała przez te 24 godziny i właśnie odgrywała te 100 scen rozstań, każde z kimś innym. No ale przecież to między innymi to jedno z tych głównych wydarzeń Malty, ale oczywiście na Malcie to nie wszystko, bo były też koncerty na przykład w ramach festiwalowej sceny muzycznej, o czym już teraz wspomni raz jeszcze dyrektorka programowa Festiwalu Malta, czyli Agata Kołacz.
1: Koncerty, Bejrut i jego wybitny powrót po 19 latach do Poznania od ich pierwszego występu na Malcie. Wspaniały koncert Benjamina Clementine'a, który był syntezą tego, czym może być muzyczny kunszt, oraz Maro w swoim pierwszym występie w programie Malty, otwierające scenę muzyczną tego oto festiwalu.
0: O tak, Benjamin Clementine był genialny, Maro zresztą tak samo. Ja w ogóle samą Maro kojarzyłam jeszcze z koncertu Shawna Mendesa, który był w zeszłym roku właśnie w Krakowie, gdzieś na Tauron Arenie i tam ona miała przyjemność go supportować, ale przecież właśnie to nie wszystko, no bo wspomniany Benjamin Clementine, przewspaniały głos, po prostu ja miałam ciarki jak tylko słyszałam, ale też na przykład dzień, który zamykał w pewien sposób Maltę, czyli niedziela 28 czerwca, bo były tam koncerty między innymi braci Kacperczych, których ja uwielbiam i bardzo, bardzo się cieszę, że miałam okazję po raz kolejny, no nie będę ukrywać, że już kilka tych ich koncertów mam za sobą, ale każdy z nich jest pełen emocji, wspaniały i ja po prostu no, jestem fanką, no co mam ukrywać. Ale też Tudor Cinema Club i koncert, który zamykał w ogóle całą Maltę, to też było coś przeciekawego. No i właśnie na Malcie koncerty działy się od czwartku do niedzieli, czyli mieliśmy w pewien sposób taki festiwal w samym festiwalu. Muzycznie tutaj też otworzyliśmy całą Maltę, no bo przecież w dzień otwarcia, czyli 21 czerwca, odbył się cały koncert Za Miłość pod dyrekcją artystyczną Natalii Kukulskiej i wiele polskich gwiazd o miłości tam zaśpiewało nad brzegiem Jeziora Maltańskiego, m.in. Zalia, Ralf Kamiński czy Krzysztof Zalewski, więc to też była niezła muzyczna gratka. Ale przecież to nadal nie wszystko, no bo tak jak już opowiadam, to ta Malta przecież była bardzo, bardzo intensywna i bardzo wiele się rzeczy tam działo. Między innymi jeszcze też spektakl Dystans koprodukcji Malta Festival Tiago Rodriguez'a, który opowiadał historię relacji między ojcem a córką. Córka, która była na Marsie, a ojciec, który został na Ziemi, i córka, która zapominała coraz bardziej tego ziemskiego życia. Mnie ten spektakl bardzo poruszył i podobał jak The Second Woman, on jeszcze długo mi z pamięci nie zejdzie, no ale oczywiście też co było ciekawe dla mnie i myślę, że wielu mieszkańców to też docenia, to, że Malta jest festiwalem, który wychodzi do nas na ulicę i miało wiele miejsc z festiwali Festiwal Malta, ale wydarzeń ulicznych, jak Epifity, jak Air Between Us, jak Opera na chwilę, czy efekty specjalne, które zamieniały ulicę Półwiejską w swoisty plan filmowy, a Epifity otwierały też dla nas w sumie całą Maltę, czyli właśnie takie trochę akrobacje na Placu Wolności, no i też orkiestra Banda Kadabra, która myślę już drugi rok z rzędu, bo ja sama miałam drugi raz z rzędu być przyjemność na Malcie, drugi raz z rzędu tą Maltą w pewien sposób zawładnęła. I też oczywiście muszę wspomnieć o cyklach, czyli między innymi Głosy Kobiet, cykl literacki, gdzie Michał Nogaś rozmawiał z autorkami oraz też z jedną tłumaczką. Kino Kobiet, gdzie ja sama miałam przyjemność obejrzeć w Parku Starego Browaru film La Petite Mort Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej oraz cały cykl Wiedźmy, którym chodziło trochę właśnie o tą słowiańskość i tą też łączenie się z przyrodą. No a to wszystko, jakby powiedziała mecenaska festiwalu Dominika Kulczyk, było Za Miłość i trochę nam to pokazało, że Malta faktycznie jest festiwalem interdyscyplinarnym, który mocno w tej kulturze siedzi i też na pewno jak spojrzymy sobie na wydarzenia kulturalne Poznania, no to rok w rok Malta jest takim bardzo istotnym wydarzeniem. Ja już trochę zacieram ręce na kolejną edycję, bardziej w sumie zbieram siły po tej poprzedniej, ale z festiwalu Malta wrażenia są, jak słyszycie, bardzo intensywne. I co? Może teraz dla odmiany zasłuchajmy się w jakiejś piosence.

0: jak spojrzycie na zegarki, to zobaczycie, że wybiła właśnie godzina 19, więc to już jest mój czas, żeby z anteny zejść. Bardzo wam dziękuję za tą dzisiejszą odsłonę Sabotażu Kulturalnego. Prowadziła ją dla was Marta Głogowska, a realizował mnie Paweł Zjeżdżałka. Dzięki i do usłyszenia już we wtorek w wydaniu Radia na Żywo w ramach Sabotażu Kulturalnego z Festiwalu Animator. Do usłyszenia, cześć.
1: To był Sabotaż Kulturalny.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English Breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty Dźwięczność. WW na Dziedzińcu Zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
6: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Reklama.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Wszyscy artyści to prostytutki. To słowa Kazika Staszewskiego z albumu Kazik na żywo, ale w studium. I dlaczego w roku 2026, 2 dnia lipca, przechodzimy właśnie do tegoż utworu i od niego rozpoczynamy? O to możecie zapytać albo Pawła Zjeżdżałkę, który odpowiedzialny jest za realizację, albo moją osobę, a na imię mam Edgar. W ogóle ja mam problem z przedstawianiem się na aferytmach. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak dziwnie to mi zawsze wychodzi. Będziemy przez najbliższe jeszcze około 55 minut prowadzić dla was program, w którym skupimy się na wszystkim tym, co najnowsze w muzyce. A to, co przed chwileczką usłyszeliście, no to tak jak mówiliśmy, to był Kazik, ale Kazika na tapet wzięli artyści z grupy Problem. Wszyscy artyści to prostytutki. To tak zaczyna się jeden z najważniejszych utworów Kazika. Z kolei Problem pokazuje, że wszystko może być aktualne, ale wszystko można zrobić po swojemu. Oscar i Stis, to oni nagrali singiel, któremu towarzyszy wideo, w którym występuje sama, uwaga, Grażyna Szapołowska. Przypomnijmy, że tam były dosyć spore dymy w latach 90., kiedy Kazik właśnie zarapował, czy raczej wykrzyczał tekst o tym, jakiej profesji są polscy i nie tylko artyści. Czy ty to widzisz? Tak zatytułowana jest wersja Problemu. Z góry przepraszam Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale cóż, artystów albo się prezentuje, albo się ma na nich

0: wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. Już tutaj sobie dopowiedziałem z utworu oryginalnego. Wszyscy artyści. Artyści w sensie, a tutaj przed chwileczką mogliście usłyszeć wariację na temat klasycznego wręcz utworu Kazika. Ta wariacja w wykonaniu zespołu. Problem. Drodzy słuchacze, jak czekamy na więcej, przypomnijmy zresztą, że panowie z problemu Oskar i Stis będą wykonywać kolejne utwory podczas męskiego grania. I czekamy, czekamy. I to jest chyba jeden z tych elementów, który powoduje, że faktycznie mamy ochotę wybrać się na męskie granie, żeby móc zobaczyć. Zresztą swoją drogą polecam bardzo mocno nie tylko teledysk, taki problemowy, taki czarno-biały, dużo archiwalnych materiałów, no i Grażyna Szapołowska. Dziarana Grażyna Szapołowska, sobie wyobraźcie. No ale jeżeli autorem zdjęć jest Michał Dymek, który był operatorem chociażby takiego filmu jak Dziewczyna z igłą, czy Prawdziwy ból, a w ogóle Dziewczyna z igłą, jak macie możliwość obejrzeć. Tylko się przygotujcie, bo ja poszedłem w niedzielę wieczorem obejrzeć ten film do kina Charlie Monroe. I jak wyszedłem, wiecie, listopad, niedziela, wieczór, humor zepsuty i tak mocny film. No ale dobra, w każdym razie Problem wziął na tapet Kazika, a z kolei my bierzemy teraz na tapet konkurs i przechodzimy do niego właśnie, albowiem drodzy słuchacze, zapraszamy was na wydarzenie poznańskie, które odbędzie się, no i teraz czekajcie, bo mój internet dzisiaj naprawdę nie chce ze mną współpracować. Mam swój internet, tak. W sobotę w klubie Dragon. Tak, wiem, że przedłużam bardzo mocno, ale czekam, aż mi się uda tutaj wszystko zrobić. Mitari na pewno zagra. Fantastyczny zespół, zespół, który oczarował mnie podczas jednego z pikników charytatywnych, imprez charytatywnych, które odbywały się w Kultowej. Cudowny wokal. Dziewczyna, która jest na wokalu. Sztosik niesamowity. No i właśnie oprócz Mitari w klubie Dragon w najbliższą sobotę zaprezentują się także Lustra oraz Eumi. Jeżeli chcielibyście zgarnąć zaproszenie podwójne na to wydarzenie, ślijcie SMS-y 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także poprosimy was o to, żebyście napisali nam, kogo chcielibyście zobaczyć w lustrze. No bo zespół Lustra także występuje. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a skoro mówiłem tak pięknie o Mitari, zresztą Eumi i Lustra również świetne będę, ale Mitari to mnie tak oczarowali, że nie wyobrażam sobie, żeby nie zapraszając na sobotni koncert w klubie Dragon, nie zagrać właśnie tegoż zespołu. Powiedziałem, że złotówka plus VAT to koszt wiadomości i że 7148? Jak nie powiedziałem, to powiedziałem teraz, a Mitari z Pawłem gramy w tym momencie.
2: Gdyby tak ograniczyć

Ależ, drodzy słuchacze, to jest zespół. Ależ ona ma wokal. Mitari. Jeden z tych bandów, które zaprezentują się w klubie Dragon w najbliższą sobotę. Poza tym Lustra, Eumi i my mamy dla was zaproszenia podwójne. 7148, afera, wasze imię i nazwisko i kogo byście najchętniej zobaczyli w lustrze. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Jezu, ale ta Mitari po prostu, no, słucham i nie wierzę, że oni jeszcze nie są jakoś bardziej znani, bo to naprawdę kawał wokalu i pomysł przede wszystkim nagranie. I sorry, że się skupiam tylko na Mitari, a nie na Lustrach i na Eumi, ale to Mitari słyszałem na żywo. No, a wy w sobotę będziecie mogli w klubie Dragon, a tymczasem my na 16 i pół minuty po godzinie 19 mamy ten punkt programu. Morris BLN i wszystko jasne, prosto z Warszawy, o obrotach ciał, ten album stał się albumem tygodnia. W tym tygodniu. Album stał się albumem tygodnia w tym tygodniu. Cóż za zbitkę, cóż za elokwencja prowadzącego. Drodzy słuchacze, 7 kawałków i ja obiecałem dzisiaj podczas audycji porannej, podczas aferanka, że zagram ten jeden, który nie został zagrany, albowiem ma 57 sekund, chociaż nasz Pluto Player pokazuje 56 sekund. To też jest ciekawe. Piaski. Ale żeby nie było, że zostawię was na niecałą minutę tylko z płytą tygodnia, to do tego dorzucimy jeszcze utwór, który mogliście usłyszeć we wtorek na poranku. Na dodatek tam na ficie Przemek Myszor z Mysłowic. No i możecie zobaczyć, jak to o obrotach ciał Morris BLN traktują, czyli najpierw Piaski, a później Dracena.

Maurice Bielany w sumie, bo oni z Bielan pochodzą. O obrotach. To ich krążek, o obrotach ciał, przepraszam bardzo. I to wcale nie niebieskich, jak Kopernik powiadał, tylko po prostu o obrotach ciał. Maurice BLN. Dwa utwory wam zaprezentowaliśmy. Paweł tak zmiksował, że nie było wiadomo, kiedy jeden się kończy, drugi zaczyna. No ale to dobrze świadczy i o realizatorze, i o artystach, że tak doskonale. Zresztą utwory, które następują po sobie. Na albumie, bo Piaski to numer 2, zaledwie minutowy, nawet mniej niż minutę ma ten utwór, a następnie Dracena z wokalem Przemka Mszora. W ogóle Przemek, jaki to jest jednak artysta. Wow, po prostu. A teraz crossover, jakiego się nie spodziewaliście. Kolabo, na które nie wiem, czy zasłużyliśmy. Drodzy słuchacze, artyści z grupy Snow Patrol zaprezentowali nowy singiel. Ten singiel nazywa się The Alarms i on miał już pojawić się 2 lata temu. W 2024 miał znaleźć się na albumie The Forest is the Path, czyli ostatnim krążku od zespołu, ale stwierdzili, że bez Kylie Minogue ten utwór nie będzie kompletny. Tak, bo to był utwór, który został napisany tak naprawdę z myślą o niej. Kiedy artysta Lightbody, sam Lightbody, który nagrał ten, napisał ten kawałek, Gary Lightbody, który ten kawałek napisał, stwierdził, że no, bez Kylie to nie może zaskoczyć. No i stwierdzili, że wstrzymają się nad zaprezentowaniem tegoż utworu. No i później okazało się, że napisali do Kylie. Kylie w ogóle się bardzo zainteresowała historią i stwierdziła, że wow, Snow Patrol ma demo zatytułowane Kylie. No i była bardzo zaskoczona i od razu chciała go posłuchać. I utwór dzisiaj? Dzisiaj, dokładnie tak. Dzisiaj trafił do serwisów streamingowych, a 21 sierpnia zostanie wydany na specjalnym 7-calowym winylu. Taki singiel 7-calowy, winylowy. Wow! Czekamy z kolei nie tylko na to wydawnictwo, czekamy na więcej od Snow Patrol, no i czekamy na więcej kolabo takich jak Patroli z Kylie Minogue. Koniec gadania, posłuchajmy, jak brzmi ten utwór i powiem wam tak, kolejne sztosiwo. Tak jak nie przepadam za Snow Patrol do końca, Kylie Minogue uwielbiam, to tak muszę przyznać, że ta współpraca wyszła jednym i drugim na dobre.

No jak nie kochać? Kylie Minogue, Snow Patrol. Mówię, kolabo, na jakie nie zasłużyliśmy. Utwór, który miał się ukazać już 2 lata temu, The Alarms, ale jednak poczekali i bardzo dobrze, że poczekali, żeby australijską artystkę zaprosić do współpracy. Czekamy na więcej i przypomnijmy jeszcze raz, że specjalny singiel wydany na 7-calowym winylu trafi do sprzedaży w sierpniu. Czyli w przyszłym miesiącu. Boże, już mamy drugi dzień lipca, jak ten czas leci. Już mamy drugą połowę roku, już bliżej do 2027. Kyrie eleison. Ale my teraz cofniemy się do lat 90., ale tak naprawdę te lata 90. zapukały do roku 2026, albowiem to po raz pierwszy w historii album Generation X zespołu Hawk po raz pierwszy w historii trafi właśnie na czarny krążek. Specjalne wydanie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Przepraszam, to teraz, żeby nie brzmiało jak reklama. Ale to jest naprawdę jeden z ważniejszych krążków, jeżeli chodzi o polską scenę rockową lat 90. Hawk, przypomnijmy, że zagrają na festiwalu w Jarocinie 18 lipca i to wracają w legendarnym składzie. Będzie Paweł Krawczyk, będzie Miro Grewiński, będzie Tomek Bolosie-Rajewski i także będzie Tomek Grewiński. No i rzecz jasna, Malejonek, nie? Jak żeby miało być inaczej. I Hołgu właśnie będzie grał Generation X, legendarny krążek, który w Jarocinie zostanie zagrany, a 22 lipca będzie można już tam, wiecie, go sobie kaufen, gekaufen. A na streamingi przypomnijmy, że przecież cała dyskografia na streamingach dostępna jest. I ja w ogóle przeczytałem o tym, że Hołg z tym albumem właśnie, którzy trochę wywrócili polską scenę grunge'ową i pokazali, że stare rastamany i stare punki to mogą naprawdę grunge'ową muzykę podać w bardzo nowoczesny sposób. Dlatego też stwierdziłem, że nie mógłbym ominąć tej możliwości, żeby nie zagrać dwóch utworów. Po pierwsze, tytułowy i otwierający Generation X, a ten drugi, no to doskonale wiecie, co to będzie.

Generation X, ten album zespołu Hołg wybrzmi na festiwalu w Jarocinie 18 dnia lipca, gdzie oczywiście serdecznie was zapraszamy. O festiwalu jarocińskim będzie bardzo dużo jeszcze w lipcu. W sumie to już nie mogę się doczekać, bo to nieco ponad 2 tygodnie do startu legendarnego festiwalu. Troszeczkę nowa odsłona, nie będzie małej, dużej sceny, będzie czarna, biała, będą afterparty, więc no zapraszam, no co mogę wam powiedzieć. Tak, no będę miał przyjemność po raz kolejny ten festiwal prowadzić i zapowiedzieć Hołg będzie niesamowitą przyjemnością dla mnie. Tymczasem ja znowu chyba mam problemy z internetem, co jest w ogóle coś czymś niesamowitym, więc powiem wam tylko tyle, że album Generation X od grupy Hołg przed chwileczką Żyje w tym mieście, a także tytułowy kawałek wam zaprezentowaliśmy, a już z kolei za momencik będziemy mieli dla was świeżynkę od Kasi Kokoryna.

Są takie kawałki, które ja nazywam po prostu ładnymi piosenkami. I na pewno ten singiel od Kasi Kokoryn, czyli Kołysanka dla dorosłych, do takich należy. Taka, wiecie, przyjemna piosenka, żeby sobie usiąść gdzieś, taki letniaczek, ale taki nie imprezowy letniaczek. Taki, żeby, wiecie, wieczorem albo po południu tak sobie usiąść, spojrzeć w dal, gdzieś tam już pomalutku zachodzące słońce i pomyśleć, że jest całkiem przyjemnie i całkiem fajnie w tym życiu. Melodyjnie, tak lekko, ale dosyć przestrzennie. Bogate brzmienie w ogóle, jak na taki delikatny kawałek. Kołysanka dla dorosłych to kolejny utwór od tejże artystki i ona, jak to napisała, powiedziała, przepraszam, a później ktoś to spisał, że pewnej nocy obudziłam się z niewyjaśnionym poczuciem lęku, zaczęłam sobie nucić słowa i melodię i to mnie uspokajało, bo oddzielałam lęk od siebie i starałam się dać poczucie, że mam nad nim kontrolę. No i faktycznie Kołysanka dla dorosłych stała się taką, i teraz znowu cytat, głęboką formą muzycznej audio terapii, autoterapii. Audioterapia to w ogóle też jest ładne słowo. Muszę je zapamiętać do wykorzystania. Kasia Kokoryn, zapamiętajcie to nazwisko i tę artystkę, a my tymczasem teraz przejdziemy do artysty, którego doskonale znacie, a ten wraca z nowym singlem. Życie jest piękne. C'est la vie, c'est la vie. Życie jest piękne. Skubas.

Kogoś mi Skubas przypomina w ogóle w tym utworze, ale nie mogę skleić kogo, a powiem wam, że kiedy ustawiałem sobie playlistę, gdzieś tam ze 2 godziny temu, kiedy już tak można było rzeczywiście jak najwięcej nowości zmieścić do dzisiejszego programu, to miałem nazwisko i mi wypadło. I to już chyba się nazywa Starość. Skubas z nowym utworem, który przed chwileczką mogliście usłyszeć. Życie jest piękne. Intensywna praca i udało się. No i Skubas, on ma tę niezwykłą zdolność do tego, żeby w taki prosty i czuły sposób mówić o sprawach dosyć trudnych. No i tak samo jest z tymże utworem. No i czekamy na więcej. Na dodatek jeszcze polecam teledysk. Powstał w Augustowie, mieście, do którego bardzo bym chciał kiedyś pojechać, a zawsze mi było nie po drodze. Zresztą z miastem Augustów współpracował, a Bartek Mieloch odpowiadał za reżyserię tegoż obrazka. No i czekamy na więcej, panie Skubasie. Kiedy więcej, panie Skubasie? Paweł Zjeżdżałko odpowiedzialny za realizację audycji. Ja mam na imię Edgar i miałem przyjemność poprowadzić dla was magazyn muzyczny Radio Afera. Dlaczego już teraz się żegnamy? Ponieważ na koniec zagramy wam 2 utwory. No, smutna informacja. Niestety do nas dotarła. 30 czerwca odszedł współzałożyciel kultowej grupy, bez dwóch zdań. 30 czerwca niestety odszedł na dzień przed swoimi 75. urodzinami Victor Willis, współzałożyciel, wokalista grupy Village People. Tak, ci od YMCA, ale my nie będziemy YMCA wam prezentować. Informację o śmierci potwierdziła żona Karen Huff Willis, która prosiła o uszanowanie prywatności, rzecz jasna. Był nie tylko wokalistą i współautorem największych przebojów. To on występował na scenie m.in. jako policjant, oficer marynarki wojennej, a zespół w latach 70. debiutował roku 77, o ile dobrze pamiętam. Rok później przyszedł z kolei album, pokazali światło album, na którym m.in. YMCA jej Macho Man, In the Navy, Go West i te 2 ostatnie utwory właśnie sobie zagramy. Najpierw mamy Go West, Paweł, na playliście, później mamy In the Navy, więc zapraszamy was serdecznie do tego, żebyście teraz w takim rytmie disco oddali hołd facetowi, który no, każdy zna jego wokal, tak należy to powiedzieć, bo któż nie grał, któż nie zna utworów Willie People, niestety Victor Willis odszedł od nas 30 dnia czerwca. No to co, żegnamy się w rytmie disco, ja jeszcze tylko powiem, że za chwileczkę za Aferowani, debiut na antenie Radia Afera, także zostańcie razem z nami. W ogóle więcej na temat naszych programów wakacyjnych, bo w końcu ramówka wakacyjna, znajdziecie na stronie afera.com.pl. Go West!

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
7: Afera. Lubię to.
8: Pium, pium.
9: Dzień dobry.
6: Cześć.
9: Dzień dobry, hejka. Witamy was wszystkich w Zaaferowanych.
10: Tak, to jest nasz pilotażowy odcinek.
6: Tak. Troszkę tak, tak jeszcze na zapoznanie się. Pilotaż.
10: Chociaż my się znamy.
6: My tak. Się znamy, ale tak. Musicie nas poznać.
10: No właśnie.
9: Za mikrofonami Nina Frąckowiak.
6: Mikołaj Dilc.
9: Natalia, Natasza, Ida, Kimi, Jimmy, Król.
10: Dużo alter ego.
9: Ja? Ja mam tak z 15 wilków w sobie.
10: Okej.
6: Okay. A ja to tylko dwa.
9: Tylko dwa?
10: No dobra, to Natasza, co u ciebie? Opowiedz.
9: Ja bym chciała wam powiedzieć tak. Ja zawsze ignorowałam wiele rzeczy. Jedną z nich, jak pamiętacie, kiedyś wam powiedziałam, zegar audycji jest tylko pewnego rodzaju sugestią dla nas.
10: Mhm.
9: Tak samo stwierdziłam, że jest z kalendarzem i ja nie będę żyć wokół ludzi, którzy przestrzegają kalendarza w odpowiedni sposób. Dlatego chciałabym życzyć wszystkim
10: tak?
9: Wesołych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku.
10: Dobra.
6: To rozwaliłaś system teraz.

0: ten nasz pierwszy segment zaczniemy tak muzycznie trochę, troszkę geograficznie, bo mam dla was pytanie, jakie znacie państwa w Europie, które nie leżą w Europie?
1: No to nie pytaj. Dobre pytanie, ja bym powiedziała tak. Jak się nazywa ten kontynent, co jest też wyspą i jest krajem, bo zapomniałam teraz.
0: Australia?
1: Tak, to jest Europa.
0: Tak, mentalnie jest Europa i tak jak historycznie patrząc w sumie też.
1: Tak.
0: Ale no.
2: Wszyscy nie? Kochamy Francję.
3: Wiesz co, bo jeszcze chciałam w ogóle powiedzieć, że w ogóle nie zareagowaliśmy na to, że przed chwilą leciała kolęda i chciałam po prostu pochwalić Natalię za tę pomysłowość i dziękujemy, że nam przypomniałaś, że już niedługo święta.
2: Wesołych świąt.
3: Tak.
0: I wesołego nowego roku.
3: Tak.
0: Ale wiecie, jakby ja tak spokojnie, bez żadnej refleksji w to wstąpiłem, bo to mi się spina też.
3: Okay,
0: bo będzie
3: dobra,
0: tak śnieżnie, ale bo tak. I Australia to jest jeden kraj, który jest europejski,
2: jest
0: ale nie
2: kraj.
0: Jest w Europie. Jest ciepły. Jest drugi kraj, też ciepły, Izrael, który leży w Europie według niektórych, ale nie leży w Europie.
3: A mam pytanie. No? Ty też jesteś ciepły?
0: Akurat dzisiaj nie, bo jest całkiem fajny dzień, nie ma takich upałów, więc nie jestem nagrzany.
2: Ty jesteś
0: ewentualnie
2: gorący
0: audycją.
2: Po prostu.
3: Tak, chyba jest hot.
0: Dziękuję bardzo.
3: Ten segment też będzie taki, w sensie ta cała audycja polega na tym, że będziemy zawstydzać Mikołaja.
2: Tak.
0: No. To jest tak zwany bullying. Ja będę próbował coś mówić
3: nie,
0: sensownego.
3: Nie, dobrze, przepraszam, bo ci przerwałam. Nie, kontynuuj.
0: No, ze spokojem. I trzeci kraj, który właśnie dołączył do grona krajów europejskich nieleżących w Europie, to Kanada. No bo tak postanowiła EBU, czyli Europejska Unia Nadawców, która ogłosiła po zmianie podczas 96. Zgromadzenia Ogólnego w Pradze, że zmienia statut. No i przyjęto w ten sposób Kanadę do grona pełnoprawnych członków organizacji no właśnie tego Europejskiego Stowarzyszenia Nadawców i przez to Kanada będzie mogła pojawić się na Eurowizji.
2: Sprawdzam właśnie, co jest w Kanadzie.
3: Nie wiem, ja kojarzę Kanadę z klonem tylko.
0: I Toronto, Ontario chyba też.
2: Ja nie kojarzę z niczym. Widzę właśnie zdjęcie jakiejś wielkiej ryby.
3: No a syrop klonowy?
0: Ale powinniście...
3: O, syrop klonowy. No właśnie, no.
0: Powinniście wiedzieć troszkę więcej, jeżeli w muzyce się lubujecie, bo...
3: Okej, co to za atak był?
0: To jest atak. Się teraz, wiecie, ja się fleksuję, bo przeczytałem, to wiem. Ale wielka ryba. To łowisko w Kanadzie.
3: Okej, bo tak bez kontekstu powiedzieliśmy o wielkiej. Paweł, nasz realizator, powiedział, że absolut cinema. W ogóle nie przedstawiliśmy chyba Pawła.
0: Nie przedstawiliśmy. Realizuje nas Paweł Zjeżdżałka.
3: Tak.
0: I bardzo przepraszamy za to. To się wpisuje w naszą zaaferowaną koncepcję, bardzo spontaniczną.
3: Ma być chaotycznie, luźno i dużo śmiechu.

0: Tak, i...
1: No, a Natalia nam pokazywała właśnie je siotra? Tak, tak, tak, bo Paweł się znasz na rybach.
0: No, tak, tak, aha, tak,
1: bo my mamy tutaj jesiotra w naszym aferowym studiu.
0: Aha, nie, ja myślałam, to my o innej rybie myślimy akurat.
1: Okej.
0: Okay. Takiej komputerowej.
2: Dobrze, Kanada, Eurowizja.
0: Fajnie. Bo Kanada generalnie, wiadomo, nie uczestniczyła do tej pory w Eurowizji. Tak już jeszcze strukturalnie mówiąc dla słuchaczy, Australia i Izrael też występują w Eurowizji, więc jakby dlatego tak zaczęliśmy. Ale Kanadyjczycy i Kanadyjczycy, no i osoby w ogóle z Kanady pojawiły się już podczas konkursów piosenki Eurowizji, tylko reprezentowały inne państwa. Najbardziej znana kanadyjska artystka, no to Celine Dion, jeżeli, okay. Więc ja tego też nie wiedziałem.
2: Justin Bieber.
0: Justin, no tak, bo to zaraz. To zaraz, bo w ogóle... poza tym ci, którzy orientują się bardziej w Eurowizji, którzy są bardziej fanami, no to poznają jeszcze Lazarę, która występowała dla Francji w 2023 roku, czy Katarinę Duską z Grecji. Natomiast fajnie, że ten kraj dołącza do Eurowizji, bo tak jak właśnie wspomniałaś, stamtąd jest Justin Bieber i w ogóle kanadyjski przemysł muzyczny jest całkiem owocny, jeśli chodzi o nazwiska, no bo The Weeknd, Tate McRae, Shawn Mendes, to jest hot osoba zresztą, Avril Lavigne.
1: Ja bym polemizowała, nie wiem.
0: Tak? No, okay. Nie. Znaczy on jest taki, to ma taki,
1: no jeszcze,
0: nie,
1: jest, konwencjonalnie piękną. Jest atrakcyjny.
0: No jest konwencjonalnie. No, konwencjonalnie.
1: Wiem, o co ci chodzi, ale no,
2: czekajcie,
1: rozumiem.
2: Czy to ta od tej piosenki...
1: Tak. And, nie, tak, to była
2: Hawaii?
1: Nie, Celine Dion to była ta stytanika.
2: Nie, Avril Lavigne.
0: Ona,
2: tak, Hello Kitty, tak, arigato.
0: Między innymi, ale to jest w ogóle postać, ikona lat dziesiątych, zerowych, może bardziej, bo jednak bunt, ja też jeszcze się załapałem na ten bunt, ale no a poza tym jeszcze Nelly Furtado czy Drake, więc jeśli, okay, wiadomo, no. Eurowizja jest przaśna często, ale jeśli chodzi o taki jakość piosenek i to, że Kanadyjczycy bardzo chcieli dołączyć, bo od zeszłego roku o to się starali i i mają taki, no to mogą coś zaoferować ciekawego.
1: Zobaczymy.
0: Tak.
1: Jeszcze nie?
0: To tak. Dopiero za rok. Do pania.
1: Właśnie. A teraz czas na mój wybór muzyczny.

0: takie jak Cotton Eye Joe siał wszędzie zniszczenie i tak dalej, tak samo chyba jest w kościele teraz. I coś o tym więcej powie Mikołaj, bo chciałeś, żebym użyła bardzo trudnego słowa, którego już nie pamiętam.
1: No dobrze, lefeberyści. Oto oni sieją zamęt i zniszczenie. Tak bardzo wyolbrzmiając, ale ja w ogóle jeszcze zanim o tym wpadłem na pomysł na ten segment. Mhm. Chwila dla afery w eterze. To jest dobry pomysł na nazwę tego segmentu, bo mówimy o różnych rzeczach, które się wydarzyły i które może nie wszystkie są takie aferowe, no bo występ Kanady nie jest jakiś nie jest jakiś szczególny, ale, ale już ekskomunika w kościele katolickim jest. O co chodzi? Kim w ogóle są lefeberyści? Jest to jeden z odłamów. Dokładnie Katolickie Stowarzyszenie Życia Apostolskiego. No i generalnie no to oni działają w 75 krajach. Na różnych kontynentach, również w Polsce.
2: Zakon.
1: Jak rycerze maltańskich też.
2: Czyli to jest zakon.
1: No tak, tak. Super. Można tak też to nazwać. I między innymi zakonnikiem jest Grzegorz Braun, tak ciekawostkowo.
0: Tak. Czy wy widzieliście taki, to był chyba zjazd na cześć Grzegorza Brauna?
2: Konoracy.
0: I tam w ogóle jacyś cosplayerzy byli i tam...
2: Tak, wielkie spotkanie rycerstwa.
0: Tak, oh my god, on był... Czuł się cudownie po prostu tam i w te Korwin Mikke, który no, oczywiście zasypiał. Ale dobra, bo ci znowu przerwałyśmy. Nie, to w sumie koniec.
1: Bo ja lubię średniowiecze. Lubię średniowiecze, tylko może już nie w tej wersji, bo to już jest odjechana wersja.
0: No i co z tym zakonem?
2: Zawsze chciałam walczyć mieczem.
1: Ja też. I nosić tą ciężką zbroję. I ciężką...
0: Kolczuga.
1: No,
2: mam
1: Jezu.
2: Coś sobie z Joanny Dark.
1: Nawet miałem kiedyś na wyjeździe takim.
0: Masz kolczugę? No. A byliście kiedyś w Malborku?
2: Tak, moi rodzice tam nie bardzo często zabierali, bo mieszkam blisko.
0: Okej, cool.
2: Bo nigdy myślałam, nie że pozwolili mi kupić
0: miecza. Bo myślałam, że miałaś taki właśnie experience bardziej wycieczkowy, szkolny, że pojechałaś ze szkołą na wycieczkę do Malborka i kupiłaś, nie wiem, miecz właśnie.
2: Nie wiem, rodzice mi nie pozwolili, ale mam zdjęcie w dybach.
0: Okej, okay, that's cool. That's
1: a dyby z czegoś słyną?
0: No to są te takie drewniane, jakby takie wannabe kajdanki, tylko że z drewna.
1: Rozumiem, tak jak w bajkach zawsze pomidorami rzucali, na przykład
2: tak,
1: w Scooby-Doo.
2: Tak, to ja mam w tym zdjęcie.
0: This type of beat. Ej, chciałabym mieć teraz takie zdjęcie. No dobra, ale co z tym rozłamem? Dyby. Bo w sumie Mikołaj jest takim naszym, że tak powiem, najbardziej dodaje wartości takiej intelektualnej temu, tej audycji i chce dać jakieś właśnie informacje takie ze świata.
1: No i tam bez przesady. No ale uznałem, że można troszkę poopowiadać w naszą formę, no to się wpisuje. Tak, więc troszkę średniowiecznie się zrobiło, no bo schizma, można tak to nazwać. Może nie będzie jeszcze wojen religijnych, przynajmniej nie wewnątrz naszej religii. No tak to określiłem bardzo. Waszej, no wiadomo, tej religii chrześcijańskiej. I co, generalnie jeśli chodzi o sprawę z lefeberystami, a papieżem i kościołem katolickim, no to ona już sięga bardzo wiele czasu. Już w 1988 roku arcybiskup Marcel Lefebvre został ekskomunikowany przez Jana Pawła II. Potem w 2009 roku papież Benedykt XVI zniósł tą ekskomunikę i nastała taka odwilż. O, krzyżacy. podobne generalnie, ale nie podbijają.
2: Ja zaznaczę tylko, że ja po prostu wpisuję bardzo losowe rzeczy w przeglądarkę i Mikołaj je komentuje.
1: No bo ja mam teraz ADHD. Wracając. Papież Benedykt XVI po jego decyzji nastąpiła taka odwilż. No i było całkiem spokojnie aż do teraz. No bo tam parę miesięcy temu lefeberyści ogłosili ponownie, że chcą dokonać święceń biskupów, dokładnie 4 biskupów. No ale nie mogą tego zrobić bez zgody papieża. No i doszło do konfliktu, bo oni nie chcieli, sprzeciwiali się papieżowi. Chcieli zrobić to po swojemu, na własną rękę. To w ogóle jest też ważne, lefeberyści bardzo ważnym dla katolicyzmu współczesnego, takim ustanowienia tego, jak wygląda katolicyzm współcześnie, jest sobór trydencki, bodajże. Ten sobór, który był przed wiekiem. No, ale lefebweryści, oni się jemu sprzeciwiają. Uważają, że jest nie do końca spełni swoją rolę. No i jakby clue jest takie, że ostatecznie tak, wyszukałaś Sobór Trydencki? Nie.
2: Nie będę mówić, co wyszukałam. Odpuśćmy to sobie.
1: Dobrze. Już kończę. Doszło do tych święceń dokładnie dzisiaj i dzisiaj papież z automatu, w sumie nie do końca papież, no bo jeden z arcybiskupów poinformował, że nałożono ekskomunikę właśnie na lefebwerystów, tych biskupów i osoby, które dołączają do tej wspólnoty. No i to oznacza taki poważny dosyć rozłam kolejny w Kościele katolickim.
2: Ja tylko zaznaczę, bo to sprawdziłam, bo mnie to interesowało, czy za ekskomunikę trafia się do piekła? Nie.
0: Wiadomo.
2: To chciałam powiedzieć.
0: Na tyle mówi, że nie, a tutaj się kłóciliśmy właśnie z naszym realizatorem.
2: Sprawdziłam
0: Pawłem,
2: to w wielu różnych źródłach. Nie trafia się do piekła.
0: No ja bym, no nie wiem.

0: Dobra, jeszcze tak nawiązując do tego, co Mikołaj mówił, to mi się w ogóle przypomniało, że jak wpiszecie sobie krucjata dziecięca w Wikipedii, to dostanie się tam wyśmienitą definicję, mianowicie łączna nazwa nadana dwóm wyprawom krzyżowym, które miały miejsce w roku 1212. Ich uczestnikami były głównie dzieci francuskie i niemieckie, które zgodnie z planem organizatorów przez, uwaga, samą czystość serca miały oswobodzić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. Przepiękna czystość serca.
1: Moja ulubiona.
0: Tak. Ale teraz przechodzimy do takiego bardziej mniej trudnego tematu. Natalia, co tam masz dla nas?
2: Jesteś jak 6-7 z Kibili. Co? Jesteś jak 6-7 Mango Musztarda czy Skibidi Essa.
1: Czyli to jest segment dla
0: bezrobotnych.
1: Dla bezrobotnych i osób z naszego, jeszcze z młodszego niż nasze pokolenia.
2: Nieprawda. Ja bardzo często używam słowa Skibidi Essa.
0: Nie słyszałam, żebyś używała.
2: Ja też nie, bo teraz wszystkich okłamałam.
0: No, okłamałaś wszystkich. No dobra, i to jest quiz, tak?
2: Tak.
0: I my teraz z Mikołajem musimy się bić o... W sensie, jak będziemy niezgodni, to i tak musimy być zgodni ostatecznie. Tak. Musimy się przekonywać.
2: Musicie wybrać teraz
1: rzecz. Rodzeństwem siamskim.
0: Musimy wybrać rzecz, tak?
2: Tak. Okay. I teraz macie do wyboru cegłę, łyżkę lub pachołek drogowy.
1: Pachołek drogowy, bo ja mam niedługo jazdy. No jazdy też.
0: A myślałam, że już jesteś po tym prawku. W sensie
1: to znaczy mam dodatkowe.
0: A...
2: Nie zdałeś?
1: Nie, jeszcze będę mieć dopiero egzamin za parę dni.
0: A, dobra. To życzymy ci połamania pachołków? Nie wiem.
2: Lepiej nie wjeżdżaj w pachołki, nie wjeżdżaj w pachołki.
0: I, dobra, ja się zgodzę, bo pachołki mi się wydają takie funny całkiem.
2: Okej, okay, lecimy z tym. Który dźwięk wygrywa? I ja teraz zrobię te dźwięki. Mhm. Pip. Bong. Skrrt.
0: I to są wszystkie. Tak. Dobra, poczekam. Ja wybieram bong.
1: Najbardziej może być. Może być. Bo taki piłkarz, Gaetan Bong.
2: Dobrze, a teraz...
0: Tak? Okay, dobra. Sportowy świr.
2: Który kolor ma lepszą energię? Mm-hmm. Ja ogólnie zaznaczę, że ja nie lubię kolorów, więc cokolwiek wybierzecie, ja będę to hejtować.
0: Okej, okay, I feel you, girl.
2: Fioletowy, zielony, pomarańczowy.
0: Fioletowy.
1: Tylko zielony.
2: Zaznaczę, że nienawidzę pomarańczowego i teraz musicie się bić.
0: Fioletowy.
1: Co zaoferujesz?
0: Co zaoferuję? Dobra.
1: Jaką ekskomunikę na mnie nałożysz?
0: Fioletowy. Fioletowy winogrona. Fioletowy, ja noszę sznurówki do glanów w kolorze fioletowym, bo to oznacza poglądy feministyczne albo satanistyczne, więc nigdy nikt nie wie, co tak naprawdę w duszy gra. No. I co jeszcze fioletowego? No fioletowy się kojarzy z takim royalty, wiesz o co chodzi? Taka rodzina królewska. No a ty z zielonym?
1: No z zielonym, no to oczywiście murawa piłkarska.
0: Oh my God.
1: Warta Poznań, tak po prostu.
2: Zdecydowałam, wybieramy...
1: Fioletowy.
0: Dziękuję.
1: Ale Radio Afera. Radio Afera przecież ma w swoim logu zielone elementy też.
0: Ale już ale nie, fioletowy, masz tutaj fioletowy. Dominację. Jakby
2: zdecydowałyśmy, bo powiedziałeś murawa.
0: Tak.
2: I jakbyś nie powiedział, to może bym się z tobą zgodziła.
1: A co jest złego w murawie?
0: No bo jesteś piłkarzykiem. Aha, no, czego okay. Chociaż Natalia też tak lubi czasami piłeczkę sobie obejrzeć.
2: Ja?
0: No.
2: Ja po prostu kocham Lecha, bo jestem prawdziwym poznaniakiem.
0: Helia, z Ustki.
2: Ja nawet nie jestem z Ustki, to ale też jest kłamstwo.
1: Jakby tak, jakbym nie był z Poznania i taki jakiś klub by tak dobrze grał, to też bym był poznaniakiem.
0: A jakbyś był z Warszawy?
1: To bym
2: nie
1: był poznaniakiem.
2: Nie poruszajmy tego tematu okay, lepiej.
1: Bo okay. Legia teraz gra totalnie.
0: Dobra.
1: Nie.
0: Bo jeszcze w ogóle bawi mnie to, że Natalia powiedziała, no, że ty z Mikołajem musicie się bić, a potem Natalia jednak stwierdziła, że stanie po mojej stronie i wybiera fioletowy.
1: Nie?
2: Ja po prostu usłyszałam jednego, sport.
1: Nieważne.
2: Ja bym chciała po prostu teraz, żebyście wybrali miejsce, do którego chcielibyście się przeteleportować. Chyba, tak się to mówi.
0: A jest, okej, jakie są opcje?
2: Dach supermarketu, sklep z dywanami, środek ronda.
0: Sklep z dywanami.
1: A jakiegoś konkretnego ronda?
2: Nie.
1: No bo jak środka, to bym wybrał
0: no,
1: rondo.
0: No, też o tym pomyślałam. Wybrałbyś rondo jak środka? Przecież tam jest katastrofa jakaś.
1: No i to jest zabawne.
0: Oh my God.
1: Obserwować, bo to jest jak bingo. Mhm. Ale nie, generalnie wiadomo, to wypadki nie są nigdy fajne, ale po prostu...
0: No nie,
2: ja teraz
0: nie
2: chciałam
1: jak tam wjechałem, to miałem takie... Jak tam funkcjonować bez tych świateł? Jakby na pewno gdzieś tam się odbije.
0: Ale jest takie, kurde, szalone rondo i muszę wam znaleźć w jakimś takim mieście. Potem zrobię research i wam powiem, ale jest szalone. No dobra, ja wybrałam sklep z dywanami.
1: Niech będzie. Mamy tutaj dywan, więc...
0: No tak. I co tam jeszcze?
2: Który przedmiot zabrałbyś do walki z kosmitami? I teraz mamy tak. Kalkulator, patelnia, rolka papieru.
0: Kalkulator.
1: Rolka papieru, bo bym ich wszystkich zawinął. Zawinąłbym im oczy albo czułki i by nie zaczuli.
0: Ale kosmici zazwyczaj są tak przedstawieni jako te, co ślizgli. Ja myślę, że ten papier bym mógł tak wsiąknąć, wiesz?
1: A może bym starł z nich ten śluz i oni by wyschnęli.
0: Myślisz? To jest...
1: Może?
0: O, i to nie pomyślałam o tym. To jest w sumie rozkminka. Dobra, też wybieram papier, niech będzie.
1: Baja.
2: Kim chciałbyś być przez jeden dzień? Kotem? Dronem? Automatem z napojami?
0: Na pewno nie automat, bo by mnie kopali. To na pewno nie. Co tam jeszcze było? Dron? Dron jest kinda cool, trochę jak ptak. Jakbyś tak leciał nad wszystkimi, to byś mógł tak obserwować świat z góry. Ale kot, mam wrażenie, że koty mają mega cool historie. Jakieś takie, że się spotykają z tymi swoimi ziomkami, dachowcami i no...
1: Zgadzam się.
0: Są imby.
1: Bo moim zdaniem kot i dron... Są podobne w naturze, w sensie chodzą własnymi podobne ścieżkami, tylko że ja mam wstręt do technologii.
2: Czekaj, powtórz to głośno.
1: Kot i dron chodzą własnymi ścieżkami.
0: Jak? Nie, dron musi być sterowany. Co ty gadasz, Mikołaj?
1: Ale zależy też troszkę, jak poczytacie sobie o jakichś historiach, gdzie te drony potrafiły się znaleźć. Ja wiem, że to jest pokrętna logika, ale...
2: Drony są zbuntowane.
1: Ale no właśnie, jak będzie AI się zbuntują, to wtedy już faktycznie.
0: No to kot, ja chyba kota.
1: Ja też dlatego kota, bo ja nie lubię technologii aż tak
2: dobrze.
1: Postpunku.
2: Ja teraz powiem wam tak. Macie wybrać zwierzę, ale ja już je za was wybrałam.
0: Okay.
2: Do wyboru mieliście kapibarę, gołębia lub rekina i wybraliśmy wszyscy razem wspólnie gołębia.
0: Tak myślałam, no.
2: Bo
0: tak czułam.
2: Kocham gołębia.
0: Ale ty się boisz ptaków.
2: Totalnie.
1: O to chodzi, to jest najlepsze.
2: Totalnie, ale czuję, że mogłabym oswoić gołębia.
0: To nie jest podobno trudne.
1: Mój przyjaciel oswoił gołębia we Włoszech, takiego fajnego włoskiego.
0: I co, chodził za nim?
1: No, dawał mu, bodajże to była chleb zwykły po prostu, co w sumie nie daje się.
0: Włoski chleb.
1: Włoski, no to może lepiej działa na ptaki. Ale no, miał zdjęcia, on się nazywał Gacuś.
0: O,
1: i Gacuś. Nie wiem co z Gacusiem, ale zdjęć już nie mamy, bo niestety... Zablokowany dostęp przez jego byłą.
0: O no.
2: Dobrze.
0: Trzeba dobić się do
2: bardzo
0: tego.
2: Smutne, ale ja mam wyniki. Ja mam wyniki quizu.
0: Dobra.
2: Jak myślicie, jesteśmy bardziej mango musztarna 6-7 czy z Kibidiesa?
0: Ja z Kibidiesa obstawiam.
1: Nie wiem,
0: ja się tak czuję. W środku, ale co będzie, to nie wiem.
2: Jesteś w błędzie!
0: O no.
2: Wyszło, że jesteśmy mango musztarda.
1: Co to znaczy w ogóle?
2: Jesteś definicją pozytywnego chaosu, uwielbiasz śmieszne trendy, spontaniczne akcje i nie boisz się być trochę dziwny.
1: Pasujemy w sumie.
2: No tak, dlatego aktualnie chciałabym was zaprosić do wspaniałej podróży muzycznej o nazwie K-pop.

0: czas na
1: Słyszycie
0: segment...
1: to? Słyszycie to?
0: Jeszcze nie.
1: Słyszycie to?
0: Teraz już tak.
1: Słyszycie?
0: Zrobiło się tajemniczo.
2: Czy to o zombie?
0: Co?
1: Jakie no, zombie?
2: Się kojarzy z...
0: To jest ostatnie skojarzenie, jakie bym miała z taką piosenką, ale, z taką no, melodią.
2: Nie kojarzy wam się to z melodią piosenki, właściwie tej muzycznej,
0: no.
2: Motywu muzycznego filmu 28 dni później?
0: Nie oglądałam tego, aha, więc nie wiem, co to
2: no to był film o zombie i okay. Jest bardzo podobny.
1: Dobrze, ja teraz zrobię coś no. I powiem wam tak, słuchacze, musicie pomyśleć. Musicie wyobrazić sobie numer od 1 do 3.
0: Mhm. I my mamy teraz powiedzieć, czy nie?
1: Nie.
0: Okay.
1: I teraz tak, osoby, jak słyszycie, przymielam karty, osoby, które pomyślały o numerze 1. Macie odwrócone pentakle.
0: Mhm.
1: Co to znaczy? Ogólnie ta karta symbolizuje dosyć sporo rzeczy, ale jeśli miałabym powiedzieć, co to symbolizuje, to powiedziałabym, że zastój. Więc stoicie w miejscu, czekacie na coś, ale w tym momencie coś się stanie i będą może pieniądze, albo nie.
2: Ja czekam na Polskę na mundialu.
1: No, nie wiem, czy to się stanie
0: teraz. A pomyślałeś o jedynce,
2: nie.
0: Czy nie? No to co ty gadasz w ogóle teraz?
1: Właśnie, to się no nie spełni. Tak, niestety. Więc pieniądze, rozwój, ale to także czujecie, że musicie gdzieś iść i to będzie wasz rozwój. Albo też po prostu siedzicie na krześle, jak tutaj jest na karcie, i trzymacie świecę.
0: Też tak może być.
1: Druga karta. Macie... Nie wiem, co ta karta znaczy. To jest paź.
0: Paź, okej. Okay.
1: Tak, różdżek. I to znaczy tak zwanych buław. I to znaczy wiele rzeczy. I zaraz sprawdzę, co to znaczy, bo nie mam pojęcia. Bo ja nie pamiętam wszystkich kart.
0: Ostatnio googlowałam go.
2: To ja w tym czasie mogę powiedzieć, że gdybyś usunęła znak diakrytyczny z tego słowa paś, to byłoby pas. Jest taki piłkarz. No ja to będę tak walić.
0: Oh my God.
2: Będę tak walić, sorry.
1: Co to znaczy?
0: Jest mundial.
1: Jednak tak zwany buław jest ukazywany jako postać młodzieńca. Dobra, to nie jest istotne. Ja bym chciała wiedzieć, co ta karta znaczy. W pozycji prostej uważajcie na człowieka, który jest impulsywny, w ten sposób wam powiem, dynamiczny, nieco teatralny, więc może być jakaś lekka drama
0: okay.
1: w weekend, ale też może być trochę fajnie, bo jest to osoba błyskotliwa i entuzjastyczna, więc...
0: Ej, to jest przerażające, bo pomyślałam o dwójce, a w weekend idę do pracy i boję się.
1: I a powinnaś. Mi...
0: Świetnie. Po co tu przychodziłam w ogóle?
2: Wiesz co, ja też pomyślałem o dwójce, nie?
0: Oh my God.
1: Dobrze,
0: oh my
1: God. I teraz dla osób, które pomyślały o trójce, powiem tak. No, dziewiątka mieczy, nie? Jakby nie polecam. Będzie ciężko. Będziecie smutni, będziecie samotni i będziecie płakać, nie?
0: No to mamy...
1: Całkiem smutny weekend.
2: Ale przynajmniej nie macie miecza, aż 9, bo Polacy dostali od Grzyków tylko 2.
0: Oj, ja nie mogę, Mikołaj.
1: Ja myślę, że to jednak jest symbol załamania nerwowego, wiesz? Płakania w poduszkę i takie inne rzeczy. Takiego smutnego
2: ja
1: życia.
2: Też płakam, płaczę za Polską płakam. Przed... Płakam przed,
1: płakał,
2: za
1: płakam.
2: Polską przed rozbiorową.
0: A teraz chciałam powiedzieć, że kolejny wybór muzyczny też jest mój, żeby... dać więcej takich szalonych po prostu składanek muzycznych tutaj.

0: kroki króla.
1: No i po tym bęgerze przejdziemy do takiej kolejnej ciekawostki muzycznej. Teraz same bęgery lecą w eterze. Ja wytłumaczę się, dlaczego ciągle walę nawiązaniami do piłki nożnej. No bo jestem dziennikarzem sportowym, generalnie tutaj w Radio Afera, więc siłą rzeczy muszę tak robić. I teraz też będzie nawiązanie sportowe. W kontekście takim, że dziś w nocy o godzinie drugiej, czyli w sumie nad ranem, był mecz Ameryki z Bośnią i Hercegowiną na mundialu, który właśnie trwa. No i to starcie, ono toczyło się w rytm takiej jednej piosenki, która stała się po awansie Bośni z barażów europejskich takim viralem na Instagramie przynajmniej. Przynajmniej na tym Instagramie osób, które lubią piłkę nożną.
2: Aha, to z moich wirali na Instagramie piosenek związanych z muzyką, co? Związanych z piłką nożną, to mam ostatnio Haaland. Źle to zaśpiewałam, ale
1: Haaland, Haaland. Dalej nie wiem.
2: No dobra, nieważne.
1: Nie no, cudowne. O tym możemy też kiedyś pogadać, ale to...
2: O Haalandzie koniecznie.
1: Tak, koniecznie.
2: Nie znam się na piłce, ale jego kojarzę.
1: O nim można gadać, jest cudowny człowiek z tego. Ono toczyło się, już dokładnie mówiąc, w rytm piosenki I'm from Bosnia, Take Me to America.
2: Okay.
1: To jest to piosenka takiego zespołu Dubioza Collective, oczywiście bośniackiego. No i dekadę temu ten zespół uchodził za najpopularniejszy w kraju swoim. Generalnie wypuszczają takie humorystyczne i krytyczne jednocześnie kawałki, czyli satyryczne po prostu. Odnoszą się do aktualnej sytuacji w kraju, na świecie. Swego czasu, nawiązując jeszcze do Eurowizji, która się pojawiła na dzisiejszej naszej audycji, no to zaniechali pomysłu staranie się o udział w niej, bo stwierdzili, że te klauzule jakieś tam podpisuje o zakazie wygłaszania komentarzy politycznych to kneblowanie zwyczajne ust artystom. No i wtedy pojawiła się piosenka, taka Eurosong, w której wyśmiewana była m.in. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, no i w ogóle radykalna prawica. Powstał też w tej samej płycie utwór USA. I dlaczego mówię USA? No bo to jest właściwie pierwowzór tego utworu I'm from Bosnia, Take Me to America. No i on był manifestem politycznym sfrustrowanych bośniaków. No i właśnie generalnie jakie założenie było? Takie było założenie, że amerykański sen, oczywiście zawód tym amerykańskim snem. I teraz, jako że Bośniacy wrócili, awansowali na mundial, no to ten utwór przeżył totalny boom przez tą pierwszą zwrotkę, właściwie, bo to jest refren, więc ten początek utworu, który jest bardzo humorystyczny i bardzo pozytywny, że weźcie mnie do Ameryki, chcę zobaczyć Golden State i Statuę Wolności. No i zespół stwierdził, że wyda odnowioną wersję, która jest pozbawiona kontekstu politycznego. Jest tylko i wyłącznie taki fragment, w którym śpiewają o tym, żeby Bośnia grała. Z Nigerią spalonego nie było. To jest nawiązanie do mundialu z 2014 roku. Mostar, Sarajewo, Panja Luka. Kiedy grają, wszyscy podnosimy ręce. No i wypowiadała się sama Dubioza Collective na temat tego utworu, że fajnie jest patrzeć na to życie tego utworu nowe, nabrało nowego kontekstu. I to w ogóle jest ciekawe, jeśli chodzi o sztukę, że sztuka po jakimś czasie może nabierać nowych walorów.
2: W ogóle, gdybyście widzieli tylko szeroki uśmiech Mikołaja, jak o tym opowiadał, bo widać, że ma zajawkę chłopak.
1: Dziękuję.
3: Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Mhm. Bośnia przegrała.
1: No niestety, no właśnie, jeszcze tak informacyjnie, no to 0-2, niestety. A grali w przewadze jednego zawodnika od 64 minuty, no ale niestety Bośnia tylko dobrze się broni, atakuje gorzej, no i nie zdołali awansować, ale serca moje skradli. I tak, i z tej okazji posłuchamy sobie tej piosenki Dubioze Collective, jeszcze poczujmy się trochę w takim klimacie naszych sławiańskich braci i pożegnajmy w ten sposób ładnie Bośnię.

0: No to jest taki przedsmak w sumie tej naszej audycji, która będzie trwała, nie wiem, 3 miesiące bodajże?
1: Tak,
0: wakacyjna ramówka. No i właśnie tutaj mamy tak, Mikołaja, który jest pasjonatem piłki nożnej, historii polskiego.
1: Też, no bo jestem, studiuję filologię polską.
0: Mamy Natalię.
2: Już chciałeś powiedzieć, że jesteś filologiem, jeszcze nie jesteś.
1: Jeszcze nie.
2: Nie możesz sobie przydzielać tytułów.
0: Tak, w sumie to, co nas łączy, to, że jeszcze nie jesteśmy po licencjacie, ale niedługo będziemy, cała nasza trójka, mam nadzieję. No i mamy Natalię, która jest k-popiarą, kocha konie, kocha emo muzykę. Co jeszcze mogę o Natalii o tobie powiedzieć?
2: Kocham konia.
0: No, bardzo. No i ma dużo alter ego. No i jestem ja, która w sumie tak
1: Kora.
0: Tutaj...
1: Po
0: tak,
1: Kora.
0: Kora, nie wiem, muzyka gotycka, nie wiem, kultura. W sumie to bardziej wiedziałam, co o was powiedzieć, niż o sobie.
1: Punk
0: no, ale
1: chyba
0: to,
1: też.
0: No, punk.
1: Pasujesz mi.
2: Ja bym mogła o tobie dużo rzeczy opowiedzieć.
0: Okej.
1: I dobry gust muzyczny generalnie.
2: Nie przerywaj mi.
1: Sorry, już się zamykam, bo to gadałem
0: jest,
1: się sporo.
0: Tak jak wspomniałyśmy, to będzie bullyingowanie Mikołaja. No, ale to jest taka w sumie nasza, nie wiem, taka... Połączyliśmy się i to jest taki dziwna, śmieszna mieszanka, więc możecie chyba się tego spodziewać co tydzień. Jakiś taki
2: to
0: właśnie.
2: Jest dziwny twór, który powstał przez to, że siedzieliśmy w trójkę w tym studiu i...
0: Połączyła nas miłość do Jacka Kaczmarskiego. W sumie nie wiem, czy miłość to dobre słowo.
2: Ja bym powiedziała, że jest to jedna z
1: znajomość.
2: Najlepszych określeń.
0: No tak, Natalia powiedziała, że bardzo uwielbiała piosenkę Mury. Mikołaj powiedział, że również...
1: No,
0: ja po prostu
1: się dołączyłaś.
0: Ja po prostu przyszłam i mówię, okej, nie.
1: Albo stwierdziłaś, że wolisz się nie wypowiadać, bo
0: tak.
1: To kontrowersyjny temat w gruncie rzeczy i może lepiej się nie.
0: Tak, jednak no. Ale w sumie tak, bardziej taką merytoryczną formę będzie chyba spełniał Mikołaj, bo my z Natalią jesteśmy bardziej takie ADHD-owe i Natalia tym bardziej co chwilę coś nowego wrzuca. Mikołaj stara się bardzo przygotować, no i zawsze będą jakieś takie sportowe niuanse. No.
1: To zawsze będą.
2: Bardzo nie chcę, żeby to było sportowo.
0: Ale się
2: ja nie wiem, co to sport.
1: Ale to będą tylko takie, wiesz, o, taki
2: porównania.
1: Piłkarz jest. O,
2: porównania do piłki nożnej.
0: Tak, jeszcze taki przedsmak. W sumie to Mikołaj powiedział, że będzie nas w przyszłym tygodniu, albo nie w przyszłym tygodniu, ale chyba tak, niech się przygotuje chłopak, będzie nas przepytywał z różnych sportowych dziedzin albo jakichś zagadnień.
1: Pojęć swego rodzaju takie. Zobaczymy, co tam wymyślę.
0: Ja
1: coś gotuję.
2: Ja jedyne, co wiem, to czym jest spalony.
0: Ja nie wiem. Ja nie
2: umiem to wytłumaczyć na analogii bycia na koncercie. To jest wszystko, co potrafię.
0: To moglibyście mi tak wytłumaczyć, bo ja nie wiem, nie znam się.
1: Spalony będzie na 100%, bo to jest standardowe pytanie, musi paść.
0: Ale pytałam właśnie się Natalię o to i ja bym chciała, żeby ktoś mi w końcu wytłumaczył, na czym polega futbol amerykański.
1: Oj, ja, to ci nie pomoże.
2: Ja ci wytłumaczę.
0: No.
2: Jest dużo dużych mężczyzn i biegną za piłką.
1: Generalnie,
2: i czasem na siebie skaczą.
0: No, o co chodzi w tym sporcie?
1: Chodzi o to, żeby się posiłować.
0: No to
1: pokopać.
0: A nie masz, nie wiem, jakiś walk, boksu, nie wiem.
1: Niektórzy lubią łączyć to i bieganie. No bo boks to jest...
0: No w sumie to jest jak biegasz. Nasza audycja, nie? Że łączymy nasze towarzystwo i różne takie jakieś losowe informacje ze świata. No.
1: Tak jest.
2: Tak jest. I ja sobie to cenię w nas, że jest jak jest.
0: Tak.
2: Czy coś, nie wiem.
0: No, więc jak...
2: Chciałam coś powiedzieć po prostu. Proszę, ja potrzebuję sławy i lubię kłamać.
0: To już usłyszeliśmy.
2: Tak. No. Ile razy was dzisiaj okłamałam? Nie powiem wam.
0: I słuchacze.
1: Pewnie dużo.
2: No. Ale dochodzimy do końca tej audycji. Za mikrofonami byłam ja, Natalia Król.
0: Nina Frąckowiak.
1: I Mikołaj Dilc, a na pożegnanie już taka spokojniejsza propozycja.
2: I ja też byłam za konsoletą od jakiejś pół godziny. Więc jak słyszeliście jakieś wspaniałe remiksy, to ja. Dzięki bardzo za dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Słyszymy się za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

0: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, aby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek

Tylko ja. Młody jeździ po festiwalach, po Woodstocku. Za chwilę jedzie do, na Off Festival, więc zażywam muzyki na żywo, a ja będę się dzisiaj z Państwem dzielił swoimi polskimi wyborami. Tak jak zapowiadaliśmy, będzie spokojnie, smutno, usypiająco. Za sterami Wojtek Lisiecki, przed mikrofonem Bartosz Niemestrużyński. Zapraszam.

tu tylko śpię, Jacek Skubikowski. Chciałoby się powtórzyć, czy ktoś pamięta Jacka Skubikowskiego? To taki artysta.

artysta, który był wybitnym artystą, ale trochę w tył, trochę w cieniu, współpracował z największymi polskimi zespołami. W pewnym momencie swojej kariery zdecydował się na solowe występy i nagrania i to było jedno z jego nagrań. Pamiętam, że 25-30 lat temu zupełnie nie rozumiałem tej twórczości i też jego taki image sceniczny w ogóle do mnie nie trafiał, ale dzisiaj z perspektywy czasu zupełnie inaczej na to patrzę i współpracował z takimi zespołami jak Lombard, Martyna Jakubowicz, Ewa Bem, Majka Jeżowska, no i z tą, którą posłuchamy teraz, czyli z Krystyną Prońką.

Małe tęsknoty, Krystyna Prońko. Taka trochę kołysanka, może na koniec byłaby lepsza, ale na koniec będzie jeszcze lepiej. To chyba już koniec takiego głębokiego Archeo w dzisiejszym Pomiędzy mną a mną, w takim dosłownym wydaniu, bo tak jak wspomniałem, Kamila nie ma, jestem sam dzisiaj z państwem. Myślę, że kolejne zespoły będą różnie nawiązywały do dzisiejszego leitmotivu, którym jest sen, usypianie, melancholia, coś takiego, co Kamil mi tutaj zaproponował w zeszłym tygodniu na antenie i ja nie odmówiłem, a on się wymiksował i teraz ja państwa muszę uśpić skutecznie. Mam nadzieję, że dopiero pod koniec naszej audycji, około 23:00. Tymczasem słuchamy Republiki.

zapomniałem, że koniec Archeo, w sumie nadal to samo Archeo, bo ten utwór jest, no, co najmniej 20 lat ma, więc podobny rocznik do poprzednich utworów. To była Republika, Śmierć na 5. Kiedy słuchałem tego utworu, zastanawiałem się, co to ma wspólnego z usypianiem, ale chyba to, że śmierć to taki długi, niekończący się sen.

chyba Archeo mnie wciągnęło kompletnie, bo okazuje się, że Eksplozja Manamu, utworu, który państwo właśnie wysłuchaliście, pochodzi z 1985 roku. To za bardzo dawno temu. Teraz będzie coś w sumie dość starego, ale całkiem współczesnego i prawdopodobnie bardziej znanego młodszym słuchaczom niż Eksplozja.

polowanie na wielbłąda, zespół Myslowic. W międzyczasie sprawdziłem, bo oczywiście nie wiem tego, ale to też jest powyżej 20 lat, więc jakoś strasznie archiwalnie dzisiaj gramy. Udało mi się tak powybierać te utwory, żeby Państwa przenieść w inną epokę. No ale utwór bardzo, bardzo współcześnie brzmiący i na niesamowity klimat. Nadszedł sierpień, drodzy Państwo, w międzyczasie, a to oznacza, że jesteśmy po 1/3 naszego cyklicznego, wakacyjnego, sezonowego programu, audycji Pomiędzy Mną a Mną. Pozostały nam 2 miesiące. Gramy zwykle tak, że Kamil, którego dzisiaj nie ma, wybiera zagraniczne utwory. Ja gram tylko po polsku, więc zwykle udaje mi się wmieścić około 4-5 utworów na audycję, a dzisiaj, drodzy Państwo, jestem sam, więc mogę Państwu zaprezentować dużo więcej, mniej gadać i więcej grać. Myślę, że to przede wszystkim lepiej wychodzi.

Zęby już można myć, ale proszę jeszcze nie iść spać, bo jeszcze kilka fantastycznych utworów przed nami. To było objazdowe nieme kino Perfektu. Rzadko, chyba jeszcze nie grałem Perfektu, unikam tych utworów, ponieważ no to takie złote przeboje i myślę, że w wielu rozgłośniach państwo możecie słyszeć te utwory dość często. Ten wybrałem dlatego, że jest zgodny z leitmotivem, którym jest sen i usypianie, a także dlatego, że znajdują się w tytule tego utworu dwa słowa, które bardzo lubię, i te słowa to nieme kino.

Księżycowy krok, zespół Aya RL. Też 84 rok, w ogóle jakiś kosmos, że to już jest takie stare. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wokalistą tego zespołu był taki bardzo nielubiany dzisiaj muzyk, który się nazywa Paweł Kukiz, który artystą wielkim jest. Dla mnie w ogóle twórczość Aya RL to jest coś, co po prostu wyszło poza ramy czasu i wtedy, kiedy to żyło, kiedy to ci muzycy koncertowali, to wydaje mi się, że to było tak nowatorskie, że niewielu słuchaczy to rozumiało. Myślę, że to brzmi tak współcześnie i tak silnie dzisiaj, po tylu latach, że naprawdę majstersztyk. I to nie tylko ten utwór, ale także inne. Proszę posłuchać, odnaleźć ten zespół w internecie i cokolwiek państwo włączycie, jest fantastyczne.

22.45, ćma. Bardzo nocny utwór. WW z kobietami. Byłem zaskoczony, przygotowując dzisiejszą playlistę, że to już piąta audycja naszego letniego cyklu i jeszcze ani razu nie zagrałem mojego, jednego z najlepszych, najbardziej lubianych zespołów, czyli WW. Więc uzupełniam te zaległości i w następnych audycjach WW będzie jeszcze więcej.

Proszę sobie teraz wyobrazić piękny słoneczny dzień w Antarktyce. Piękna zatoka Pleno. Mała wyspa w środku tej zatoki, naokoło wszędzie góry lodowe. A na tej małej wysepce krzesełko Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy z gitarą, grający pierwszy w historii koncert polskiego artysty w Antarktyce i między innymi ten utwór. Jeśli państwo macie słabą wyobraźnię, zapraszam do obejrzenia filmu Trzy sztuki w Antarktyce, w którym obrazy z tego wydarzenia znajdują się.

chyba już kiedyś Państwu wspominałem, że jak byłem młody i piękny, to chciałem być Stanisławem Sojką i grać na fortepianie i dawać takie koncerty, jak on swego czasu dawał z Janiną Iwańskim. Ja nie jestem za bardzo koncertowy i zwykle unikam tłumu po tej stronie widowni, natomiast w tamtym czasie ile tylko mogłem, kiedy tylko Stanisław Sojka gdzieś w pobliżu pojawiał się, to chodziłem na jego koncerty i to są niezapomniane wrażenia, niezapomniane wspomnienia, bo to moja młodość i fantastyczne płyty tamtego czasu, lat 90. Wcześniej Stanisław Sojka grał jazzowo na Wyspach, potem właśnie współpracował z Janiną Iwańskim i nagrali dwie fantastyczne płyty. To było chyba z płyty akustik, a potem też poszedł taki bendową twórczość, która już nie bardzo mi się podoba, ale ten czas, który grali w duecie i te koncerty, gdzie dwa instrumenty, jeden głos załatwiały wszystko, to były wyjątkowe sytuacje. Drodzy Państwo, 22:55, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Leitmotywem tego wydania Pomiędzy mną a mną był sen, usypianie. Mam nadzieję, że część z Państwa chociaż dotrwała do końca i dopiero teraz zaśnie, a może nie, bo tutaj kolega czekający na kolejną audycję też ma dla Państwa bardzo fajne propozycje muzyczne, jak każdego tygodnia, więc może jeszcze w łóżku Państwo posłuchacie. Mam nadzieję, że te archeo, które Państwu dzisiaj zaproponowałem, myślałem, że to wszystko będzie jakby trochę młodsze, a wyszło na to, że to wszystko jest co najmniej 20-letnie albo nawet 40-letnie, ale cały czas młody, cały czas ma tą energię, którą miało wtedy, kiedy się ukazało pierwszy raz. I myślę, że warto wracać do tych utworów, bo one jakby trochę inaczej brzmią i trochę inaczej, inny wymiar, inną emocję przekazują niż dzisiejsza twórczość. Drodzy Państwo, to było kolejne wydanie, już piąte, audycje Pomiędzy mną a mną. Za konsoletą Wojtek Lisiecki, za mikrofonem Bartosz Niemy-Strużyński, dzisiaj w solowym występie bez młodego, bez Kamila Strużyńskiego. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu już w duecie. Nie wiem, czy będzie leitmotyw, czy będzie jakiś temat, czy polecimy z wiatrem. To jeszcze się okaże, poinformujemy Państwa w mediach społecznościowych. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i za bardzo miłą godzinę. Życzę Państwu miłej nocy. Dobranoc.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, aby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 22.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja. We're all living in America. America.
2: America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Reklama.
7: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca, Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
6: Reklama.
8: I've named this one Post Office.
9: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: bottom, czyli na dnie, ponieważ jesteśmy na dnie.
1: Tak, i nie możemy się od niego odbić, dlatego teraz nie słyszycie nas tylko godzinę, a od dnia dzisiejszego całe 2 godziny zegarowe.
0: Tak, audycja dla wytrwałych.
1: I moi drodzy, to był moment historyczny, bo to jest pierwszy utwór, który poleciał kiedykolwiek w audycji Post Office. Pierwszy odcinek, nie pamiętam kiedy to było, 24, tak?
0: Czekaj, ja ci powiem.
1: To my to zaraz sprawdzimy.
0: Nie, no czekaj, ja to normalnie tutaj mam napisane. Słuchaj. No way. 5 lipca to był. Bo była w sobotę audycja, Post Office. I teraz jest czwartek. Więc jakby tak naprawdę to urodziny obchodzimy dopiero za 3 dni, ale...
1: Ale
0: umawiamy się, że świętujemy dzisiaj, no, z wyprzedzeniem.
1: I moi drodzy, ja wam powiem, jak to wyglądało. I teraz tobie przypomnę, bo zapytałam się Tytusa, czy pamięta nasze początki, a Tytus powiedział, ja nic już nie pamiętam. Więc ja wam wszystkim tutaj przypomnę. Na samym początku audycji my pisaliśmy sobie wejścia normalnie.
0: Tak, to było chore.
1: To było chore. My współczujemy wszystkim ludziom, którzy przez to przechodzą i trzymamy...
0: I którzy nas słuchali wtedy.
1: Tak, za polepszenie się. Polepszenie nastrojów. No. To słuchać się może po naszym poziomie i to jest okej. Okay. To jest jakby okej. Okay. Ale już nie piszemy sobie wejść. I tak było. I to był odcinek postpunkowy, bo my mieliśmy jeszcze w ogóle takie aspiracje, żeby co tydzień robić inny podgadunek. Ej, po jakim czasie to upadło? Chyba tak, nie wiem,
0: po 3 audycjach
1: już? No. Tak, no. Bo bardzo chcieliśmy zrobić post-trap. O Jezu, to też trzeba będzie sobie przypomnieć.
0: No to ale... posłuchamy, myślę, dzisiaj post-trapu, ponieważ dzisiaj jest w ogóle takie the best of.
1: Tak,
0: wybieramy najlepsze piosenki, jakie leciały. No i po prostu słuchamy ich i się naprawdę świetnie bawimy. No i co? Myślisz, że co poleci następne?
1: Tak.
0: Jakaś taka klasyka, nie? W sumie
1: klasyka gatunku.
0: Klasyka rocka.
1: Klasyka rocka, Alex G.
0: Crying.
1: Bo my płaczemy.
0: Tak, bo jesteśmy na dnie. Także let's give it a listen and bye. I love you guys.

0: wow, to się skończyła ta piosenka.
1: Tak, i to było Crying Alex G.
0: Wzruszające momenty, zwłaszcza tutaj...
1: Dla nas.
0: Dla nas i mam nadzieję, że też dla was, zwłaszcza, że tutaj w poprzedniej audycji leciała jakaś taka piękna piosenka Edmund Fetting, Nie
1: tak.
0: Wstanie dzień.
1: A można powiedzieć, że ta piosenka nas połączyła w pewien sposób, bo kiedyś jechałam tramwajem, jak już się trochę znaliśmy, tak bardzo trochę, bo właśnie, może powiedzmy, jak my się poznaliśmy, bo to jest taka audycja wspominkowa.
0: Tak. Bo Magda jakoś tak chwilę po swoich 30 urodzinach właśnie szła i odeszły jej wody na ulicy i ja ją wtedy uratowałem.
1: Tak, to było na moście Świętego Rocha, to było naprawdę niesamowite, że to się wydarzyło. Akurat byłeś tam, żeby mi pomóc. Szczerze dziękuję ci za to, moje dziecko też. Gdyby tutaj z nami było teraz, ale nie ma go, bo jest teraz na Rodos akurat, przebywa obecnie.
0: Na Pukolonii.
1: Tak. Mhm. Wysłałam właśnie młodego. Właśnie w poprzedniej audycji też była mowa o młodym. Ja dzisiaj jestem z młodym Tytusem, ale mój młody siedzi gdzieś tam na Rodos właśnie.
0: A jak się Piotruś miewa?
1: Piotruś ma się całkiem okej. Okay. Zajmuje się nim pan Stanisław, którego mogliście kiedyś też usłyszeć w naszej audycji, bo jest to jego ojciec chrzestny, także...
0: Taki Rastafari dziadzia.
1: Tak, tak, bo bałam się trochę wysłać właśnie Piotrusia samego i no. Ale tak, tak, tak się poznaliśmy, ale potem jakiś czas później spotkaliśmy się w tramwaju i jechaliśmy i ja słuchałam właśnie tej piosenki i Tytus powiedział, wow, nice! I pokazał like w górę. I wtedy pomyśleliśmy, kurde, ale fajnie, słuchasz takiej fajnej muzyki i może zrobimy razem audycję. A tak w ogóle nie było. Pamiętasz, jak doszło do tego tak naprawdę, że prowadzimy razem audycję, bo ja nie? Ja chyba ci powiedziałam, ej, zróbmy audycję.
0: No tak, to było na jakimś spotkaniu aferowym.
1: No i widzicie, afera łączy ludzi,
0: tak.
1: Łączy i dzieli, bo my rozpoczęliśmy audycję.
0: To był spontan taki, że przed ramówką letnią.
1: Tak. I no. Mieliśmy dwa pomysły i te dwa pomysły przeszły, a myśleliśmy, że nie przejdzie żaden. I prowadziliśmy też przez chwilę taką pigułę. Przez dwa? Czy...
0: Przez dwie ramówki to prowadziliśmy.
1: Przez dwie ramówki, tak. Popkultura, nie wiem. Jeśli ktoś pamięta popkulturę...
0: To nie zazdroszczę.
1: To nie zazdroszczę i nie pozdrawiam. Nie, ja bardzo miło wspominam format,
0: no.
1: Ale bardzo nam zabrakło czasu w życiu, żeby go realizować, ale być może on kiedyś wróci, a może nie. Może niektóre rzeczy powinniśmy zostawić w przeszłości.
0: No, kurde, nie wiem. Może? Ale no to było takie wyzwanie w sumie, bo jakby co tydzień trzeba było coś mądrego powiedzieć, bo to była audycja, która polegała na tym, że gadaliśmy coś, co miało brzmieć merytorycznie.
1: No, później też porzuciliśmy trochę ten koncept, bo my na samym początku chcieliśmy mówić o takich niszowych tematach, ale w taki modny sposób. Jakby to była rolka. Tylko że
0: trochę coś takiego chcieliśmy zrobić, audycyjny odpowiednik profilu Hidden New York. Albo jakiegoś takiego modnego profilu.
1: Ale to trochę nie wyszło, ale wyszło coś innego z tego i mieliśmy całkiem fajny czas nagrywając to z domu, bo my najczęściej siedzieliśmy sobie gdzieś na kanapie i po prostu albo w łóżku i gadaliśmy.
0: Tak, zawsze pożyczonym jakimś sprzętem albo takim mega niekompletnym.
1: Tak, i to musieliśmy na szybko montować, a raczej Tytus musiał na szybko montować przed rozpoczęciem. Jakoś, nie wiem, do 00 siedzieliśmy i montowaliśmy to i to miało lecieć następnego dnia.
0: I w ogóle pamiętam, że dostawaliśmy jakieś takie komentarze, że na przykład... Czym ty to nagrywałeś? Jakby z całym szacunkiem mikrofalówką?
1: Tak, i stąd wziął się pomysł na naszą inną audycję, której nie zrobiliśmy nigdy, ale być może kiedyś zrobimy.
0: No tak, mikrofalówka.
1: Więc zastrzegamy sobie prawa autorskie do...
0: No, jeśli ktoś słyszał, to niech zapomni.
1: Tak, a właśnie,
0: no,
1: słyszymy. Słyszymy i czasem czytamy. Czytamy rzeczy, które do nas wysyłacie. I chciałabym bardzo serdecznie podziękować za udział w konkursie zeszłotygodniowym. Tak? Ubiegłotygodniowym. Tak mi się wydaje, że to było w zeszłym tygodniu. Na wiersz. Wiersz. Dostaliśmy kilka zgłoszeń. Zaraz wam powiem dokładnie ile. Bodajże wydaje mi się, że trzy. Trzy zgłoszenia i to jest całkiem niesamowite, że...
0: Reprezentujemy te wiersze chyba tutaj, nie?
1: Tak, mi się wydaje, że jest to odpowiedni moment, nie w tym wejściu, ale najprawdopodobniej w następnym. Przeczytamy sobie wasze wypociny i co? I może też wspólnie sobie zagłosujemy na najlepszy. Ale chciałabym zaznaczyć, że wydaje mi się, że 3 zgłoszenia, w sensie 3 wiersze były od jednej i tej samej osoby, więc chyba nie musimy wyłaniać zwycięzców. Ale tak czy siak serdecznie pozdrawiamy. Jeśli teraz słuchasz Ali, to Ali lub Luna. Zależnie od tego, czy preferujesz nazwę ze swojego maila, czy tam, jaką się podpisałaś. Ale tak, przeczytamy wszystkie i porozmawiamy może o tym. A teraz coś, co jest punktem zwrotnym. Punktem zwrotnym od tego momentu było już tylko gorzej w audycji Post Office. I mowa tu o Machu Picchu Desk Strokes. I to była taka fajna audycja, bo mieliśmy post, garage, millennial, indie,
0: revival,
1: wszystko. I naszą gościnią była Matylda Nalepa, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. I no świetne to było, świetne, naprawdę świetna audycja, świetnie się bawiliśmy.
0: Mhm.
1: No to co, posłuchajmy.
0: No i klasyk po prostu,
1: teraz.
0: The Strokes, Machu Picchu. Ja bym na przykład chciał kiedyś odwiedzić Machu Picchu, ale nie wiem, czy mi się to
1: ja
0: uda.
1: Ja też właśnie nie wiem,
0: uda się.
1: Czy uda mi się podbić.
0: Dla trudnego nic chcącego.
1: Dla chcącego nic trudnego.
0: Dla trudnego nic chcącego.
1: Dla... Co ma piernik do wiatracha?
0: Toruń.
1: No, to taki żart lokalny. Ale z tego
0: Polski.
1: Miejsca... Bo jesteśmy patriotami lokalnymi, co prawda. Mhm. No dobrze, ale przechodzimy do The Strokes z Machu Picchu i słyszymy się dokładnie za 3 minuty 29 sekund.

0: No, dobra, to mamy
1: to. To by było na tyle od The Strokes i to by było na tyle z audycji Post Office. Dziękujemy za słuchanie. Ha! Wam.
0: A teraz może wiersz przeczytamy.
1: Tak. Na sam początek wiersz pod tytułem Konwencja. Postaram się wczuć w rolę. Przepraszam za wszystkie błędy językowe, ale mam dzisiaj taki plączący się język i zamglony umysł, ale dobrze. Konwencja. Wysiadam z autobusu, przeszywana jak welon z kowytem gitary, i dostrzegam. Bułka z serem w śmietniku obok lodówki społecznej. A chuj, taka konwencja, myślę sobie, odpalając papierosa. Dopalam, czytam wiadomości. Bomba spadła dziecku na głowę. Konwencja jak nic, rzucam i czytam dalej. Bombę zrzucił pedofil. To się tak u nas robi, podpowiadam z niesmakiem. Wchodzę po schodach, duszno, gęsto, włączam telewizor, idą po ciebie. I tydzień temu też szli, zmieniam kanał. Twoja kamienica płonie. O, faktycznie, dym widać. Zmieniam znów. Podnieśli akcyzę na papierosy. O, żeż ty, kurwo. To jest pierwszy wiersz. Z tego miejsca właśnie chciałabym serdecznie pozdrowić autorkę, która napisała do nas tak. Jeden erotyczny, jeden cyniczny, jeden skonfundowany. I możecie się domyślić.
0: Który to który?
1: Który to który? Następnie. Ojejku, coś mi się zmieniło w formatowaniu pliku, ale myślę, że to nie szkodzi. Ogniwa. A może ty byś chciała to przeczytać?
0: A to weź mi jakoś to podaj.
1: No to podaję ci to i możemy się podzielić.
0: Dobra.
1: Zróbmy tak. Wy, nasi drodzy słuchacze, nie tylko moi, chciałabym was zaprosić do tego, żebyście podsyłali nam swoje rzeczy, swoją twórczość, swoją muzykę, bo przypominam, że jesteśmy audycją i tutaj oprócz gadania opuszcza się też muzyka. I jesteśmy bardzo otwarci na gości, tak jak zresztą wiecie. I dzisiaj są urodziny, i dzisiaj jesteśmy sami. I to jest dość wyjątkowe.
0: Smutne to jest.
1: Tak.
0: Mega smutne.
1: To jest trochę tak, jakby nikt nie przyszedł naszą imprezę urodzinową.
0: No właśnie, jakby sobie świeczki sami palimy tutaj.
1: No. Papierosy w studiu, straż pożarna tydzień w tydzień przyjeżdża.
0: No, kto wiedzieć, ten wie.
1: Tak, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy słuchali tydzień temu.
0: Dobra, to ja powiem wiersz, teraz wyrecytuję. Ogniwa. Związał mnie atrament sznurem. Znów poddałam się kontorsji. Otoczona szarym pudłem, połamałam wszystkie kości. Owinięta płótnem, fobia na gości. Wiąże mi włosy aksamitnym suknem. Ciebie unieśmiertelniłam, zardzewiałych strun nie utnę. Pomnik trwalszy niż ze spiżu. Wbrew dystorsji uwieczniłam. Nie ma cię w pobliżu. Jesteś odległą zieloną kropką nad astronoma siatkówki stykiem. Ja jestem tylko twym wynalazcą. Ty jesteś moim brązowym bykiem.
1: Piękne.
0: Piękne.
1: Dziękuję.
0: Muzyczne.
1: Może trzeci pozostawimy sobie na trochę później, bo tak czuję, że co za dużo to niezdrowo na jeden moment. Ale kurde, to jest takie naprawdę niesamowicie rozczulające, że jesteście i słuchacie i odpisujecie czasem na
0: dziękujemy.
1: Nasze pytania, prośby. Dziękujemy. Ty też właśnie pokazał mi ten dyby.
0: No, tak. A ja bym nie przypomniał sobie, jak to się nazywa. A dobra, to w sumie jest napisane dyby.
1: A jest napisane? Ale.
0: Motyw
1: piracki. A ja wiedziałam z głowy, przysięgam. Pracownia stolarska Krokiewka? Co?
0: Czyli jakby ktoś wykonuje takie dyby na zamówienie. Ciekawe. Wow. Może by nam się przydały. Dobra, a ja bym chciał teraz posłuchać piosenki, która jest mega piękna i jest bardzo na temat, ponieważ nazywa się Early Summer.
1: A my jesteśmy we wczesnym lecie.
0: Lecie, no. W lecie
1: naszego
0: wieku.
1: Ale nie takim wczesnym, bo ostatnio było 40 stopni.
0: No, ale
1: a ja bym chciała opowiedzieć potem historię filmu, w którym został wykorzystany ten utwór poznańskim.
0: O, to ja też chciałem powiedzieć.
1: Tak, i to sobie powiemy za, ojeju, jakiś duży kawałek czasu. Także Early Summer Ryo Fukui.
0: Yes.

0: Kochani, my się właśnie pokłóciliśmy na antenie w trakcie tego 10-minutowego utworu, a pokłóciliśmy się o nasze sprawy prywatne i nie interesujcie się.
1: Okej, I guess.
0: A to było Ellie Summer, Ryo Fukui i my chcieliśmy porozmawiać o takim skate video Poison Night i to jest klip do właśnie tego numeru, między innymi, bo tam chyba jeszcze jest jakaś inna muzyka, ale jest
1: to taki... To jest montaż, oldschoolowy montaż przejazdów deskorolkowych nagranych właśnie w nocy.
0: No, 5 nocy to zajęło chyba, nie?
1: No chyba tak.
0: I fajna jest ta scena, jak są te poznańskie słowiki się tak poświetlają.
1: Tak, tak, super.
0: To jest świetne i to, jest tam ta muzyka w tle, więc polecamy sobie zobaczyć.
1: Też fajnie w ogóle film pod takim kątem, że tam jest jakby Poznań sprzed lat po prostu zachowany.
0: Ej, ostatnio właśnie mi się wyświetlił na YouTubie Poznań i tam była jakaś losowa data, taka stara i właśnie gość jeździł, po prostu ten filmik to było to, że jest muzyka jakaś taka stokowa i gość jeździ autem i nagrywa stary Poznań. Mega świetny film.
1: Że się cofnął w czasie i nagrał dla nas?
0: No tak, iPhone'em nowym nagrał. Mhm. Nie, taki stary filmik, a fajne to było.
1: A to ja chyba widziałem to.
0: Ja to lubię. Bo mnie to tak zrelaksowało, bo ta muzyka była w ogóle taka mega dziwna, jak ten taki filmik, że była jakaś taka zbyt progresywna.
1: Oglądałaś taką serię filmów Alcatraz na YouTubie?
0: Nie, a ty oglądasz pewnie co?
1: No, to jest... kurde, nie wiem, czy ja powinienem w ogóle mówić o takich treściach, ale no w sumie może warto, bo to jest taka mroczna strona polskiego YouTuba, że jest taki YouTuber Norbi, i on jest twórca między innymi filmu Orzeł.
0: No, wiem, ale świetny.
1: No i on nagrał taki filmik, trzy filmy, które się nazywają Alcatraz. I no to jest mega szalone, w sensie, że ktoś coś takiego zrobił. No, że gościu jakby wchodzi z telefonem do mieszkań socjalnych i nagrywa, nagrywa ludzi tak po prostu. No. Mega chamsko, jakby po prostu w twarz nagrywa ludzi. Nie, albo z kamerką taką samochodową.
0: Aha. A kiedyś miałam taką sytuację, to jest taki trochę dziwny lore, ale ja kiedyś miałam taką sytuację, że mega padało, jechałam na swoim rowerze i taka byłam cała przemoczona i przestało padać i pomyślałam sobie, że bym się przebrała w suche ciuszki, bo miałam suche ciuszki, w sensie suchą górę w mojej torbie, która nie przemokła aż tak, bo mi było tak strasznie zimno i mówię, dobra, to się przebieram, ale byłam właśnie w Poznaniu, w miejscu, w którym nie powiem gdzie, bo przechodzimy do meritum, że nie było tam miejsca, gdzie mogę się przebrać i było już wszystko pozamykane, bo było późno. I mówię, dobra, to idę w taką lukę pomiędzy płotem, żywopłotem, a samochodem czyimś przed posesją i tam się przebiorę. I się tak, wiecie, przebrałam do góry i ubieram bluzę i tak się odwracam i tam była kamerka taka samochodowa włączona i się pikało na jakby, że rejestruje. I tak sobie pomyślałam, no kurde, kto to sprawdza, ale do dziś myślę sobie o tym, że to jest mega śmieszne, że ktoś mógłby sprawdzać taki monitoring, co się dzieje i widzi coś takiego. Także pozdrawiam właściciela auta, który być może widział, jak się przebieram przy jego aucie. Pozdrawiam. I teraz już wyjaśniam kontekst. Kontekst kulturowy. Mamy co?
1: Dobra, a to teraz myślę, że możemy przejść do wiersza ostatniego, który został.
0: Aha, zgubiłam go. Najmocniej przepraszam.
1: Dobra, Luna. Wybaczamy.
0: Ale zaraz już go odnajdę. Bo nic nie jest stracone. W internecie nic nie ginie. Tylko aferowa poczta jest bardzo taka upo.
1: Dobra, to ja na przykład pozwolę sobie w takim razie, jak ty szukasz, tę małą dygresję.
0: Porozmawiamy o dramach?
1: Nie, nie zupełnie. Halo, test mikrofonów radiowych tutaj. Czy mogłaby pani dmuchnąć w mikrofon? Ale pani z mordy jebie.
0: No dobrze, moi drodzy, znalazłam. Więc moim śmiesznym zapaskiem będę was raczyć dalej. Wyznanie niewiary. Oddech Ewangelium ma andrujące dłonie, przylega kość do kości, gdy ciało w ciele tonie. I dobrze byłoby, myślę, mieć cię, pominąć etykietę, czas, zasady gry, granice zabawy. Tak bez wyjaśnienia upić się wschodem słońca z twoich ust, posklejać cię ze wszystkich ludzi, w których cię nie ma. Dobrze wiesz, jak kończy się ten... Pierwszy raz widzę to słowo w życiu. Kerygmat. Co to znaczy?
1: Nie wiem. Pierwszy
0: kerygmat?
1: Słyszę.
0: Słuchacze, musicie nas
1: zadekować. Jak to się pisze?
0: Kerygmat. No tak jak się czyta. Mhm. Ale i tak byłoby, myślę, dobrze. Tutaj jest wyznanie niewiary, a ja wyznaję swój analfabetyzm w tym momencie. Tytus, co to znaczy? Tytus robi dla nas czek.
1: No czekaj, jeszcze mówię.
0: A może wy napiszcie? Nie, nie,
1: ogłoszenie. Głosić, przepowiadać, obwieszczać przez publicznego posłańca. W teologii chrześcijańskiej głoszenie Słowa Bożego, a w ujęciu biblijno-teologicznym pojęcie określa publiczne i uroczyste ogłaszanie ciała zbawienia przez Boga i objawienia Go w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie.
0: Ale dziwne obrazki wyskakują, jak się to wpisze.
1: No co nie?
0: Ja pierdzielę. Przepraszam. A to było bardzo off topic, ale musieliśmy to sprawdzić dla was.
1: Miłość kochani. Boża, grzech, zbawienie, wiara i nawrócenie, Duch Święty, wspólnota.
0: Tak, też widziałam ten obrazek. On jest bardzo niepokojący. A teraz porozmawiajmy o innych niepokojących obrazkach. Ja bym chciała przywołać tutaj wszystko to, co dzieje się z projektowaniem graficznym wielkich festiwali muzycznych w Polsce. Proszę, zaprzestańcie używania stylu typu pixel, ale taki clean pixel, kolorów białego, czarnego i fioletowego w tym oto połączeniu. Tutaj apeluję szczególnie do Juwenalia Poznańskie, Spokój Festiwal i jeszcze coś miałam, jeszcze jakiś miałam przykład.
1: Off Festiwal nie ma trochę takiej stylistyki teraz?
0: Nie, przecież Off Festiwal ma jakieś takie żółto-zielone, takie wiesz, takie gradient, trochę szumu. Tak mi się wydaje.
1: No coś było, nie? Nie wiem, Next Fest może? Nie, Next Fest był zielony.
0: Next Fest zielony jest zawsze.
1: A Great September?
0: O, i chyba mamy to.
1: Mamy tą kaszanę?
0: Już patrzę, ale...
1: Nie, ale też nie jest jakiś mega fortunny.
0: No nie, ale... No nie, w ogóle nie. To wygląda tak jak co roku, tylko ma jakieś takie dziwne kolory. I taki dziwny blur. Nie wiem,
1: a ten, a Racła Camp może?
0: No ale tak czy siak, ja bym chciała się tutaj zapytać grafików, którzy na pewno słuchają tej audycji.
1: No nie, dobra, Racła Camp ma ładną...
0: I byście mogli mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym. Czy wszyscy dostali ten sam szablon w Canwie, o co chodzi i dlaczego tak jest?
1: No, czyli tutaj widzę, że się mięsem rzucamy, że po prostu grubo, z grubej rury dzisiaj
0: jedziemy. Przepraszam. Nie miałam na myśli, że to jest Canva artwork, ale tak trochę jest. Bo to wszystko wygląda na jedno kopyto robione i w ogóle to jest brzydkie. A ty nie masz do powiedzenia?
1: No nie, no na przykład mi się nie podobają... Też, ale na przykład niektóre mi się podobają. Podoba mi się właśnie Racła Camp, tak jak powiedziałem. Jest całkiem okej. Okay. A o festiwal jak wygląda teraz?
0: No taki żółto-zielony, taki mówiłam. Takie niezaciekawe, aha, takie niebrzydkie.
1: Nie, no jakby totalnie są takie piksele.
0: No czekaj, już patrzę.
1: No, ale dobra, bo to jest jakiś stary plakat. To nieważne, to jest sprzed 2 lat.
0: No nie, no teraz są takie zblurowane, takie zielone, niebieski... Takie fajne całkiem. No, takie okej. Okay. Naprawdę no, okej.
1: Okay. What the hell, że kiedyś... Aha, dobra, to jest coś innego. To jest Fuck Off Festival.
0: Co to jest?
1: Łydka grubasa. Pull the wire. Super.
0: A wpisuję Fuck Off Festival images. O Boże. Ej, powinniśmy zrobić cały odcinek przeznaczony na brzydką identyfikację graficzną. Ja w ogóle chciałabym zaznaczyć, że naprawdę warto jest czasem wynająć grafika. I tutaj apeluję do zespołów różnych.
1: Muzycznych.
0: No. Naprawdę, kochani.
1: Ja na przykład chętnie.
0: No ty masz coś. Graficzkę.
1: No ale mówię, że ja bym chętnie na przykład komuś zrobił. Oprawę graficzną. Nie?
0: Nie.
1: Nie, no jakby ja... Znam się na tym.
0: Okay.
1: Kitpix, Paint?
0: To ja ci pokazałam.
1: No dobra, ale Painta to nie.
0: No dobra.
1: No Painta w sumie nawet nie mam, bo nie mam tego komputera z Paintem.
0: Nie mam sprzętu informatycznego obsługującego program Paint.
1: No, ale dobra, to emulację Windowsa sobie odpalę na moim Linuxie.
0: A chciałabym jeszcze, skoro już rozmawiamy dzisiaj, zapytać o to, jaki jest fenomen ThinkPadów.
1: Lenovo ThinkPadów?
0: Tak.
1: To jest mega fenomenalny sprzęt.
0: No
1: to
0: właśnie...
1: jest komputer, na którym powstała płyta The Streets Has It Come To This.
0: Wow, naprawdę?
1: No.
0: A skąd one się wzięły? O co chodzi?
1: No nie wiem, no była kiedyś firma IBM.
0: A w czym one są takie świetne?
1: No, znaczy, no nie chcę robić jakiejś takiej kryptoreklamy, ale mój tata zawsze używał tych komputerów i on na przykład się zmieniał co 10 lat. Że one były takie,
0: wow,
1: jakby
0: niby, takie wytrzymałe.
1: Niby wytrzymałe, no.
0: Niezniszczalne.
1: Ale nie wiem, jak jest teraz.
0: Chciałam się zapytać, bo ja po prostu coraz częściej widzę je w przestrzeniach publicznych i się zastanawiam, co to jest. Skąd to się wzięło i jaki jest tego taki lore, ale ja robię taki challenge, że ja nie googluję nic. Od 2 miesięcy nie googluję.
1: A co, idziesz do biblioteki?
0: Tak, i poszukuję w książkach, tylko jest problem taki, że czasami nie wpuszczają mnie do Raczyńskich już. I właśnie pytam. Bo za dużo tam chodzę i dostałam bana. Bo była taka sytuacja, że ja przychodzę tam
1: no,
0: i siedzę. No ja nie mogę. I siedzę tam i chcę się pouczyć i wtedy oni mi mówią, ale niestety musi pani wyjść. I ja mówię, że ale ja dopiero tutaj przyszłam. Oni powiedzieli, że no przykro mi, ale niestety musi pani wyjść. I ja byłam taka oburzona. I okazało się, że to przez to, że miałam taki strój niepasujący do biblioteki. Że miałam za dużo słegu na metr kwadratowy po prostu tam. Nie, no nie. Tak naprawdę to biblioteka się zamykała. Ja przyszłam tam i usiadłam, dosłownie rozłożyłam się i powiedzieli mi, że niestety musi pani wyjść.
1: A ja my serio mamy dzisiaj 2 godziny?
0: A czemu nie?
1: W planerze jest, że mamy godzinę.
0: What?
1: No.
0: A to jest nie. Na pewno mamy 2 godziny.
1: Bo ja tak się zastanawiałem, bo jeśli faktycznie mamy 2 godziny, to w ogóle będzie przerwane reklamy. Pierwszy raz na naszej audycji.
0: Wow.
1: No.
0: No to moi drodzy, my posłuchamy sobie teraz muzykę.
1: Ale no to jeszcze nie teraz, ale tak sobie po prostu pomyślałem, że...
0: My sprawdzimy, czy to jest prawda.
1: No, dobra, mam nadzieję, że mamy 2 godziny, serio.
0: Trzymajcie za to kciuki. Do usłyszenia i cześć.

0: To był Ariel Pink.
1: A to jest znowu deskorolkowa kminka tutaj. Tak jak poprzedni utwór Early Summer. Ten utwór Ariela Pinka się z kolei pojawił w filmie Baker 4.
0: Wow.
1: No.
0: My jesteśmy tacy. Widać, że jeździmy na desce. Jeździliśmy kiedyś. Teraz jeździmy na modnych rowerach za...
1: Na hulajnogach elektrycznych. Tak. A wiesz, że w Holandii są zakazane hulajnogi elektryczne?
0: No nie dziwię się. Ja popieram smutnego Bartusia, a.k.a. Bartusia 419, a.k.a. wszystko inne, który mówi, że precz z hulajnogami elektrycznymi, tylko w trochę bardziej wulgarnych słowach.
1: A, że zespół węże coś tam...
0: Tak.
1: Tak rozkminiał. Dobra. I co? Mamy 2 godziny.
0: Moi drodzy, i to potwierdzono. Tak napisałam... I to, że świętujemy urodziny, i to potwierdzono. Mhm. Bo potwierdzono tonfę u nas. Nie, no nie, jeszcze nie.
1: Wyjedz tonfą? No nie, ale nie długo.
0: Odpiszcie nam, prosimy.
1: Jeśli słuchacie tego tonfa.
0: Tonfa, tonfa ziący wiertło.
1: Ale chyba kierat się jakby podupada na zdrowiu, co?
0: No, widziałeś jego zdjęcie na Spokój Festiwal.
1: No, wysiwiał.
0: Trochę się postarzał też.
1: No.
0: To ta sława robi z ludźmi. Całe szczęście, oni o pieniądze nie muszą się martwić.
1: Co po prostu lata dubów i sound systemów robią z ludźmi, to jest chore.
0: To jest niesamowite, ale ja sobie widziałam taką mega śmieszną jego storkę, że wynajmuje sprzęt za pieniądze po dobrych cenach. To było śmieszne, że on ma DJ-kę jakąś taką zajebiście dużą i że ją wynajmuje za pieniądze.
1: A kiedy rezonans? Następny?
0: Pieniądze lubią ciszę.
1: Aha, no dobra.
0: No dobrze, moi drodzy.
1: No to co? Pogadam jeszcze przez minutę coś?
0: A jak najbardziej możemy sobie porozmawiać przez minutę. Ja chciałabym powiedzieć, że życzę wszystkim dzisiaj...
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji naszych urodzin, ponieważ my jesteśmy tutaj, jesteśmy fajni.
1: To wy się liczycie, a nie my.
0: Tak, to dzięki wam ta audycja jeszcze istnieje, dzięki waszym mailom do nas, że ale super mówicie.
1: Albo... Coś tam za głośno pierdzicie.
0: ale beznadziejnie mówicie. Ale chciałabym poruszyć kilka sytuacji, może takich...
1: Kultowych?
0: Kultowych dla audycji Post Office w takim
1: razie. Milestones.
0: Milestones. Milestone numer jeden.
1: Wizyta Sarah Buzzingtona the Third.
0: Tak, do tego musimy koniecznie powrócić.
1: Sarah.
0: Moment, w którym na audycji poleciała The Greatest Kurwę. The Great Kurwę.
1: Aha, no to może posłuchamy nawet później.
0: Tak, tego. Może do tego posłuchamy. Moment, w którym był my jako pierwsi w Polsce i na świecie wleciliśmy na falę
1: brazylijskiego
0: funku. To był moment z...
1: Był punkt zwrotny.
0: To był punkt swego rodzaju. Tak, też można by to było tak powiedzieć. I pierwszy raz, kiedy ośmieliśmy się powiedzieć publicznie post-rap, to też myślę, że warte udokumentowania. Oprócz tego...
1: Karaoke Max Kolonko?
0: Odwiedziny pana...
1: Krzysztofa?
0: Krzysztofa, którego spotkaliśmy na ulicy. Mhm. I co jeszcze warto byłoby wspomnieć, to wszyscy goście, których mieliśmy okazję gościć. Ja szczerze najbardziej wspominam sobie czasami w samotności wywiad z zespołem Balkon. I tutaj z tego miejsca chciałabym najbardziej was, moi drodzy, pozdrowić. Chociaż dziękujemy wszystkim artystom, którzy u nas się pojawili. Jednak zespół Balkon zdecydowanie
1: zmienił
0: chyba swoje podejście do wywiadów po tym, bo nawet napisali, że to było chyba najlepsze, z czym mieli do czynienia, no i trudno im się dziwić.
1: No, nieskromnie mówiąc, jesteśmy fajni.
0: Nieskromnie mówiąc, jesteśmy fajni. Jeśli też jesteście zespołem, ale nie nazywacie się Balkon, tylko inaczej, i chcielibyście mieć z nami rozmowę, to możecie zgłaszać swoje prośby, anonsować się nam i my wtedy wybierzemy. Wybierzemy tych, których gra jest warta świeczki. O.
1: No ja na przykład apeluję teraz do Snoop Dogga, jeśli tego słuchasz.
0: Ja co prawda chciałabym usłyszeć
1: Matę.
0: Na tej audycji. Nie, już tam trudno z tym Matą. Ja chciałabym zobaczyć tutaj pana Dawida pod światło.
1: No.
0: Bardzo serdecznie chciałabym...
1: Chciałbym zobaczyć Camerona Wintera. To może posłuchamy sobie Camerona Wintera i potem będą reklamy. I
0: tak,
1: potem się zobaczymy, znowu usłyszymy.
0: Reklamowej.
1: No, Cameron Winter też w sumie jedna wielka reklama, więc
0: wow, ja napisałam,
1: się zgrywa
0: nie,
1: tutaj.
0: Ten, nieintencjonalnie w poście zapraszamy do reklamy i rzeczywiście zapraszamy do reklamy.

0: I've named this one.
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
9: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
10: Go. One, two, three, four.

0: Rejoice, cause you're trying your best.
1: AJJ.
0: A, bo tam był taki dziwny dźwięk w piosence.
1: Tak.
0: Wow.
1: A myślałeś, że to mój nos wydał?
0: No.
1: Wow.
0: No, więc witamy was w audycji Post Office po przerwie.
1: Tak,
0: krótkiej.
1: Tak jak obiecaliśmy, mamy dzisiaj 2 godziny i sprawdziliśmy to, czy na pewno tak jest. I uwaga, tak jest. I teraz...
0: A ja przeczytaliśmy ten trzeci wiersz, czy nie?
1: Tak.
0: A, dobra, Jezus.
1: I właśnie, tak, rozstrzygnięcie faktycznie. Konkursu. Także Luna bądź Ali, możesz się z nami skontaktować ponownie, jeśli tego słuchasz. I prześlemy ci informację do odebrania nagrody za to właśnie, za właśnie ten konkurs. Także gratulujemy i dziękujemy. A teraz chciałabym posłuchać kilka słów od wspomnianego wcześniej Sir Buzzington III.
0: Kto zadzwoni do nas?
1: Myślę, że nie, ale bo właśnie pisałam z nim wczoraj na WhatsAppie, bo tylko tak jesteśmy w stanie się porozumieć i niestety znajduje się teraz
0: w Brazylii?
1: Nie, na Ibizie robi imprezy DJ-skie.
0: Aha, rozkręca imprezę.
1: Tak.
0: Seat Ibiza, Subaru impreza.
1: Tak, dlatego chciałabym, abyśmy usłyszeli i przypomnieli sobie kilka miłych słów, które powiedział.
0: Kurde, nie mogę tego znaleźć, bo to było, on nam wysłał jakby takie tutaj plik, co nie?
1: Tak.
0: Z jakich to było jakby lat?
1: Lat 2000.
0: Lata 2000. To jest to, co nie?
1: Tak. Także, moi drodzy, posłuchamy sobie teraz kilka słów.
0: Dobra.
1: Od Sir Buzzington.
0: Wzruszmy się.
2: Hey, thanks a lot to Radio Afera. Today's program is bullshit. I'm glad I can be here with you. Have a nice day all.
0: Oh my god, thank you so much, Sir Buzzington III. It was a real pleasure to have you here.
1: Jeśli już mówimy po angielsku, to my mamy dla was ofertę prasy, bo my dzisiaj zostaliśmy zrekrutowani do Jamesona, do farmy...
0: A, do pana Jamesona.
1: Tak, do pana Jamesona, do...
0: Farmy pizdacji?
1: Farmy pizdacji.
0: W Chinach.
1: Ponieważ pizdacje są zbyt drogie, więc wymyślono coś takiego jak pizdacje. I pizdacje są...
0: Zamiennikiem.
1: Zamiennikiem. I właśnie w Chinach rekrutują teraz ludzi z Polski tam.
0: Nie można, trzeba nagrać filmik, wysłać do Jamesona pod adres jameson.com i co?
1: Aha, no i tam w tym filmiku wystarczy powiedzieć właśnie jedno słowo po chińsku, żeby pokazać, że się zainteresowanym. No i właśnie hej Jameson i kilka słów do niego.
0: I można 30 koła zgarnąć.
1: Tak, to jest podobno prawdziwa, nasza koleżanka ma torebkę Louis V za to, także moi drodzy, szerzymy wam tutaj darmowy sposób na zarobek.
0: Tylko, że trzeba 2,5 koła włożyć jakby w transport, jakąś taką kaucję. I potem to się jakby tak zwraca.
1: Tak, to się tak jakby zwraca.
0: Nie wiem, czy kiedyś ktoś z was jechał na winobranie, ale jakby to jest podobny vibe, tylko po prostu gra toczy się o większą stawkę. I ponieważ po prostu wyprawa jest dużo bardziej hardkorowa, no bo kto był w Chinach? Nikt.
1: No właśnie.
0: Nigdy nie było tam żadnego człowieka.
1: Ty w swoim zgłoszeniu powiedziałeś, I was never in Asia.
0: Yes.
1: Yes.
0: I was born in Poznań.
1: In Poznań?
0: Yes.
1: Wow. I was born in Toruń.
0: That's strange.
1: Also called as Torn. This is weird, actually.
0: Okay.
1: Okay, ale my jesteśmy w Polsce i mówimy tylko po polsku, bo nie potrafimy zbyt dobrze mówić po angielsku i to były AI lektory tutaj.
0: Mm-hmm.
1: Ta audycja jest w pełni wygenerowana w czacie GPT. Ja chciałabym podzielić się taką historią. Moich znajomych, którzy kiedyś bardzo nie chcieli napisać pewnego referatu i napisali go, w sensie wygenerowali go w czasie GPT i podpisali ten referat do pani, że został stworzony wraz z... Bo to był referat, który traktował o prawie we Francji pracowniczym i tam trzeba było przetłumaczyć jakieś takie długie teksty po francusku i dlatego im się chciał tego robić. I podpisali, że ten referat powstał przy pomocy ich kolegi Chata Gepeta. I ta pani tak się mega podjarała tym i zapytała, czy ten kolega nie mógłby się zdzwonić jakby
0: ze studentami.
1: I tak, i normalnie to łyknęła.
0: Peka z niej.
1: I to było mega śmieszne.

0: Także przedstawiam wam tutaj pomysły na to, jak żyć. Jak żyć i nie dać się zabić.
1: O, to ja podobną historię. No w sumie to niepodobną, ale jakby związaną też z...
0: Ze sztuczną inteligencją?
1: Nie, z uczelnią, że jedna z osób, które wykładały u nas, nie wiedziały o czymś takim jak muzyka indie rock na przykład, i była przekonana, że chodzi o Indie, że jakby muzyka z tamtego kraju. Że indie rock i...
0: No. A kto to był?
1: No...
0: Że wykładowca, tak?
1: Tak, tak. Bo mieliśmy taki przedmiot jakby muzyczny, jakiś tam...
0: Że historia muzyki,
1: no,
0: na przykład?
1: No, coś takiego, no.
0: I ta osoba nie wiedziała, czym jest indie rock.
1: Tak.
0: To jest niesamowite, jakie wspaniałe osoby, jakie światłe jednostki prowadzą edukację wyższą. No cóż.
1: No, to, nie, no może. Też nie. Zdarza nie. się.
0: No tak. Ale jak prowadzisz przedmiot? Historia muzyki?
1: No, no.
0: Ciekawe.
1: Znaczy to coś takiego to było. Dobra, to może teraz się przeniesiemy do Nowej Zelandii?
0: Tak.
1: Na przykład, do odmiany. Co jest w Nowej Zelandii ciekawego? Jakieś takie ptaki kiwi chyba, nie?
0: Nie, ja żartowałam. Ja bym chciała teraz posłuchać The Great Kurwa.
1: Tak?
0: Tak.
1: Na pewno?
0: Tak. Trzeba się rozbudzić trochę, bo wszyscy powoli przysypiamy. A kochani, mamy jeszcze 50 minut ze sobą tutaj. Tak plus minus.
1: No, no dobra, no to potem będzie Nowa Zelandia, teraz będzie The Great Kurwa. Talking Heads. Of course. Adrian Belew.
0: Let's
1: na
0: go.
1: Gitarze. Brian Eno, coś tam.

0: Witamy.
1: Zapadła cisza.
0: Zapadł zmrok.
1: Zmrok?
0: Rok.
1: Rok. Minął rok od początku audycji Post Office.
0: Tak.
1: Tak, moi drodzy. To już rok. Nasze dziecko ma się dobrze. Powoli.
0: Rośnie.
1: Rośnie.
0: W siłę.
1: Ostatnio widziałam taki śmieszny filmik Bench Pressing My One Year Old Child.
0: Ławko ciśnięcie mojego dziecka jednorocznego?
1: Tak. Ławko ciśnięcie mojego dziecka. No. Kurde, nice. Nie wiem nawet co powiedzieć. Jestem wzruszona, naprawdę wzruszona dzisiejszym.
0: To co teraz? Słuchamy? Fajnego? Konana? Mokasina?
1: Tak. Posłuchajmy go.
0: Dobra.

0: Ripka, let's go!
1: Co robiłaś w... w roku...
0: 2005?
1: Nie, nie, nie, to nieważne. W 2021?
0: Nie wiem, byłam w liceum wtedy?
1: Zła odpowiedź. Rodziłaś dziecko.
0: Ojeju. Racja.
1: No.
0: Tak szybko czasy mijają.
1: No. No dobra. Nie no, ale tak serio to nie wiem.
0: Tak serio to nie wiesz.
1: Ja byłem na wakacjach w Mielnie.
0: Czasami tak macie też, że jak siedzicie to i macie słuchawki, to słyszycie swoje bicie serca w uszach. Ja teraz tak miałam.
1: No, bo była taka niezręczna cisza.
0: Tak, bo wprowadzasz mnie i w słuchaczy w stan niezręczności. Bo my, moi drodzy, powiedzieliśmy, że będą trochę wspomnienia i my dzisiaj wspominamy, bo nasza historia była właśnie taka, że poznaliśmy się podczas mojego odprowadzenia wód na Moście Świętego Rocha. Potem polubiliśmy się w tramwaju linii 91 i następnie zaczęliśmy prowadzić tą audycję i spotykaliśmy się tutaj co tydzień. Najpierw w soboty, potem w czwartki. Polubiliśmy się i potem powoli się znienawidziliśmy. To jest tak jakby pełen cykl i teraz cykl się domknął.
1: Tak, teraz jesteśmy...
0: Teraz jesteśmy obcy.
1: Punkcie, no, nie znamy się.
0: I teraz poznajemy się na nowo i teraz mamy 2 godziny na to, żeby się poznać.
1: No to słuchaj, ja na przykład mam super jakby aktywność, że możemy się poznać w taki sposób, że ja po prostu mówię tobie wszystkie moje sny. Co ty na to?
0: Tak, poproszę.
1: No dobra.

0: Trujące kwiaty, oczywiście. Tak. Rest in peace. Forever.
1: Forever and ever.
0: Forever,
1: i to jest w ogóle, kurczę, jedna z moich ulubionych piosenek na świecie. I ona mi się tak strasznie kojarzy z naszą audycją. I przysięgam wam, że dosłownie w zeszłym tygodniu, jak opuszczałam audycję, to krzyknęłam: mówię zawsze. I to często w ogóle pada u nas, jakoś tak po prostu.
0: Że ta piosenka była często puszczana?
1: Nie, że była, że jej tekst jest często przywoływany w sytuacjach społecznych.
0: To prawda.
1: Szczególnie dla mnie. W sensie, szczególnie u mnie w życiu.
0: No. Ja często sobie myślę, że too much thinking makes me ill.
1: Ja też tak sobie często myślę, że za dużo myśli nas zabija. Ale czy powinniśmy myśleć mniej? Nie wiadomo, ale...
0: Ciężko jest nie myśleć.
1: Kurde, ja nie umiem, nie? W sensie, czasami jak jest coś takiego negatywnego albo coś stresującego i ktoś mi mówi, nie myśl o tym, albo...
0: No, bez kitu, co nie?
1: To jest strasznie dla mnie frustrujące, bo to jest taka oznaka takiego braku empatii, że jak mam nie myśleć o tym? Jak jeszcze mi powiesz, żebym to nie myślała, to jeszcze będę się czuła gorzej z tym, że myślę o tym.
0: Ale nie, bo mi się wydaje, że to jakby działa dla niektórych osób.
1: No może tak,
0: to jakby ma sens, ale to jest po prostu...
1: Dla mnie to jest takie, że jakby nie jesteśmy robotami.
0: No.
1: I nie umiem po prostu tego wyłączyć. No chyba, że powiesz tak spokojnie, że nie myśl o tym. No to może rzeczywiście, jak ktoś powie w taki czuły sposób, ej, weź nie myśl o tym, bo to nie jest warte tego.
0: No ale i tak czasami jest ciężko. No to... You can help sometimes.
1: Tak, ale to rzeczywiście wtedy mogłoby w jakiś sposób pomóc, ale jak mówisz po prostu nie myśl o tym. To jest tak, jakby powiedzieć nic. I czasami milczenie jest złotem, a mowa srebrem.
0: Milczy sobie srebrem. Nie myśl, coś tam.
1: No, ale...
0: Był rapowy wers.
1: Too much thinking makes me ill i o ile się nie myję, mylę mu. O ile się nie myję. Jest to zespół Train Brings Down.
0: Tak jest, zgadza się. To posłuchajmy.

0: Train breaks down, too much thinking makes me ill. I tak jest, za dużo myślenia powoduje problemy z głową.
1: Pozostajemy w temacie myślenia.
0: Tak, właściwie. Bo czasami można się w nich pochłonąć za bardzo.
1: Można legnąć w strategiach swoich myśli.
0: Cokolwiek to kurczę znaczy. A z tego miejsca chcielibyśmy przekazać taki tekścik. Kupiłam sobie ostatnio krzyż, siedzi? I to jest takie oczko dla słuchaczy, którzy wiedzą. Dla ludzi, którzy szli. To jest takie oczko. Oczko w głowie. No, przed wami legnę w strategiach swoich myśli, Colts.
1: Tak jest.

swoich myśli. Nie, poważnie, proszę ściszyć. I nie myśl sobie, że mi to wisi. Lekne w strategiach swoich myśli. Za dużo trochę w sobie mam. Niech ktoś zrobi listę. Dobra, słuchaj, za mało czasu na to teraz mam.

zegarem, kurs ruszam do przodu. Chyba już tu kiedyś byłem. Czy coś mnie może ominęło? Czy coś mnie może ominęło? Dobra, zachowam spokój, to nic złego. Nie no, przecież wszystko ze mną dobrze. O, siema, miło mi cię poznać.

0: Było lepiej?
1: Było lepiej.
0: Było okej.
1: Okay. Było po prostu okej. Okay. You are just so okay. Kiedyś ktoś tak do mnie powiedział, zapytałam się go, ej, co sądzisz o tej pracy, którą zrobiłam? Ja tak patrzę na to, it is just so okay. To było mega śmieszne. Jakoś mnie to poniosło na duchu wtedy. Ale ja ostatnio myślałam sobie...
0: Mimo, że taki cyniczny byłem?
1: Tak. Hmm. Ja ostatnio sobie myślę o naszym słowniku, że przesiąknęliśmy taką ironią właśnie...
0: Że już nie wiemy, co jest prawdą.
1: Już nie wiemy, co jest prawdą, nie potrafimy oddzielić. A ja mam do ciebie pytanie z kategorii nowości. Nowości na świecie. I chciałam się zapytać, co sądzisz o tych oświadczynach na Empire State Building?
0: Nie wiem, o czym mówisz.
1: Serio?
0: No.
1: To jest, tak, jest taka para wspinaczów. I oni wspinają się bez zabezpieczeń na bardzo wysokie budynki w ogóle. I wspięli się wspólnie na budynek, na Empire State Building. I tam wywiesili taką flagę z takim... cytatem jakimś, nie wiem, make love and words at peace, nie wiem, coś takiego, jakieś takie ładne, to było naprawdę urocze. I się tam oświadczyli i normalnie jakby, wiesz, w międzyczasie helikoptery tam wysłali w ogóle, bo to jest nielegalne, i aresztowali ich. Nie wiem, czy oni ich eskortowali z góry, czy nie zeszli sami, ale no kurde...
0: A za co ich aresztowali?
1: No za to, że tam byli nielegalnie, bez zabezpieczeń, że stworzyli niebezpieczeństwo.
0: Aha.
1: Dla siebie i innych, bo przecież jakby spadli...
0: W sumie tak na kogoś stąd mogli spaść.
1: No. Hmm. Nieprawdopodobne jednak, że takie rzeczy się dzieją.
0: Ciekawe.
1: I co ty o tym myślisz?
0: Nie, mega szalone.
1: Uważasz, że to jest urocze, czy to jest niepokojące?
0: Nie, no spoko. Fajnie w sumie.
1: Czy jesteś z tym okej? Okay?
0: No, chce się no jakby trochę słabo stwarzać zagrożenie dla innych ludzi w ten sposób.
1: No właśnie.
0: Ale I guess jest to imponujące na pewno, w sensie, kurde.
1: No
0: jakby
1: czaisz?
0: Jest to posuwanie jakichś takich ludzkich po prostu limitów.
1: A wiesz, że oni w ogóle się wspięli tam w maskach takich jakby Catwoman i w ogóle?
0: Serio?
1: To jest takie śmieszne. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że tak było. Ja dzisiaj miałam taką krótką rozmowę z moimi znajomymi na ten temat i oni powiedzieli, że się jarają tym właśnie, że to jest takie super, a ja sobie pomyślałam, że dla mnie to nie jest chyba nic takiego. Ale dla mnie czymś takim była piosenka Palse, Bandy Debili. Może to było
0: tego
1: takie...
0: typu przesunięciem granic.
1: Tak, to było dla mnie takie odkrycie. Ja byłam w Świnoujściu, to było?
0: Na Famie.
1: Na Famie. I właśnie przyjechałam spóźniona na koncert Bandy Debili, przez co nie miałam czasu, nie miałam okazji ich usłyszeć na żywo. I właśnie słyszałam prywatnie, że to jest Banda Debili.
0: Ja wiem, no nie wiem, w sensie pamiętam, że ty przyjechałaś wtedy z tego Świnoujścia i przyjechała Malwina też. I Malwina powiedziała, no grał taki zespół Banda Debili. Ja miałem takie, co? Banda Debili? What the fuck? Ale genialne po prostu.
1: No. I to w ogóle oni jakiś czas temu wydali nowy album i on jest bardzo taki specyficzny.
0: No, zajebisty jest ten album w sumie.
1: No, ale jest taki, co słyszałeś tak dotychczas w życiu całym twoim. On jest taki w ogóle zróżnicowany, więc polecam sobie zobaczyć. Ale piosenka Palse to przyszło, to jest jakby kultowa teraz już w mojej głowie, że każdy powinien to znać. I ja to pokazywałam kiedyś, bo był alarm przeciwpożarowy u mnie na studiach i wszyscy wyszli na fajkę. I ja wtedy...
0: Ci powiedziałaś, tak, jak chcesz Palse, tak, spokojnie, nic nie dzieje się jeszcze.
1: Dosłownie tak powiedziałam i oni powiedzieli, co? I ja puściłam im tę piosenkę i pokazałam im okładkę i wszyscy byli jak wow.
0: No dobra, teraz jak ktoś nie zna, to mam nadzieję, że będzie właśnie efekt wow. Także posłuchajmy.

0: No i to mamy tutaj właśnie taką bandę debili. Mam nadzieję, że wam się podobało.
1: Ja bardzo lubię tę piosenkę. Przypomina Pulse, banda debili, pisana łącznie Pulse. I uważam, że to jest genialne. W ogóle cały image tego, to jest świetne.
0: Tak. Jest takie szalone trio po prostu. Fajne są jeszcze piosenki takie jak Joje. I tam jest tekst: chciałbym mieć taką żonę, która sprzedaje joje. Sprzedawała joje na stadionie.
1: A my kiedyś dyskutowaliśmy na temat imion dla dzieci i ktoś mi dał taki take, że chciałby nazwać swoją córkę Jola i po prostu tak mnie to rozbawiło. Do końca życia będę myśleć o tym, żeby nazwać córkę Jola. Na razie mam tylko Piotrusia, więc jeszcze nie mam.
0: No właśnie, pytanie, czy jakby spodziewasz się dziecka jeszcze jednego?
1: Czy takie było pytanie od słuchaczy?
0: Tak.
1: Nie wiem, czy to było słychać, ale aż zgniotłam kubek z tego wyrażenia. A. Czy planuję dziecko? Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie. Nie, nie myślę o tym.
0: No dobrze. A co ja chciałem? No to co, jak mamy dziecko, to mamy też dom. Mamy też ogród.
1: A co trzeba zrobić jako mężczyzna?
0: Trzeba kupić Rickenbackera i trzeba po prostu grać rock'n'rolla. Tak jest. Także posłuchajmy sobie teraz rock'n'rolla The Garden OC93. Aj, no to se posłuchaliśmy. Jeszcze raz. Do dwóch razy sztuka.

0: No i, mamy to.
1: Muzyka. To było The Garden.
0: Over the Garden Wall.
1: A ja bym chciała powiedzieć, że dziękuję wam, że jest fajnie i dziękujemy za to, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Jeśli dotrwaliście z nami do tego momentu, napiszcie kiwi, gdziekolwiek.
0: Albo wyślijcie okejkę.
1: Tak, bo Lem jest fantastą, a przybysze są zieloni jak ciasto. Kiwi dla mnie obrzydliwi, zbyt wyraźni i hałaśliwi.
0: Wow, nieźle.
1: Ja to mega pamiętam, na pamięć.
0: Dobra, no i oczywiście Kaliber 44 film. Przed wami tutaj na... Słuchamy.

0: P.
1: A ja myślę HWDP.
2: Dziękujemy zespołowi Kaliber 44
1: za wystąpienie tutaj live z wami, z nami z studio Radio Fera at Poznań, Politechnika Poznańska, New Technology Campus. My zbliżamy się do końca. Dziękujemy wam za pierwszą audycję dwugodzinną. Obiecujemy, że w następnym tygodniu wypijemy napoje energetyczne i będziemy bardziej energetyczni. Tak, będziemy bardziej przykosiniający. A ja chciałam cię tylko zapytać na sam koniec.
3: No.
1: Już tam kij te nasze urodziny. Czy myślisz, że jak przycina się takim papugom, które mają właśnie takiego irokeza, czyli tym no ty wygooglałeś to przed chwilą,
2: czy kakadu,
1: ale mi nie do końca to chodzi i ja nie pamiętam, czy one się nazywały nimfy, czy jakoś inaczej, ale no nieważne. To czy jeśli przycinasz im tego irokeza, to je to boli?
2: Nie wiem, a I guess.
1: Kurczę, to jest pytanie dla tutaj ornitologów, którzy słuchają tego, ale to takich ornitologów egzotycznych, można by było powiedzieć.
2: Na pewno jakiś się znajdzie wśród słuchaczy.
1: No, a my kończymy z gatunkiem, który sami wymyśliliśmy, post-rap. I my tu sobie będziemy rapować na końcu.
2: Mhm, no i co? Może...
1: Ja bym chciała Ying Yang.
2: Chciałabyś Pickersa?
1: Tak, Pickers.
2: A to może nawet dwie piosenki puścimy jeszcze na końcu.
1: O, to bo puścimy ja dwie piosenki Pickersa, bo jesteśmy takimi fanami wielkimi.
2: Dobra, ja bym puścił jeszcze coś innego, co się teraz możemy pokłócić, ale to puścimy na razie tylko Pickersa, także z dwóch.

na cele, ptaki latają też nocą, tylko ich nie widać. Kolejny raz mówię tobie, tylko dziś się zmywam. Wrócę tu z samego rana z wrzaskiem. Nie zadajesz pytań, nigdy nie odbierasz z wrzaskiem. Uzupełniasz mnie jak krzyżówkę, ale zbieram się wkrótce. Twoje ciepłe

0: dziwna jest ta piosenka.
1: I Aleksandra. W ogóle się nie zgadzam, ona jest świetna.
0: Znaczy spoko jakby, co nie?
1: Ale ten tekst jest w ogóle taki dziwny, niezrozumiały trochę. Nie uważasz, tak?
0: No. Dobra, to na koniec puścimy sobie...
1: Coś bardzo zrozumiałego.
0: Tak. Lech świętej pamięci. Michał Leszter. Na Merkurego.
1: No i co, dziękujemy wam za dzisiejszy wieczór. Rozciągnęło nam się to trochę. Mhm. I my słyszymy się już za tydzień w bardziej konwencjonalnej odsłonie Post Office. Żartujemy. U nas nie ma czegoś takiego. Pa, pa.
0: Dobra, elo.
2: Człowiek, pióro za stereo, pióro za stereo. Pozdro Kacper, pozdro Kacper. Ze mną kapson, ze mną kapson. Jestem przeciw.

0: szkołę, bestie ucieszone.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

사랑과

Zielono mi.